0: Rozmawiałem w zasadzie może z dwoma, trzema osobami, niekoniecznie piłkarzami związanymi też z Ekstraklasą. Jeden to właśnie, tak jak wspomniałem, mój przyjaciel Marcin Kamiński. Gdzieś z Michałem Żyrą miałem kontakt na ten temat, więc oni wiedzieli. Oczywiście też miałem kontakt z innymi zawodnikami, którzy niekoniecznie występują w polskiej Ekstraklasie, tylko grałem gdzieś w ligach zagranicznych, czy to z reprezentacji Polski. Rozmawiałem chwilę z Karolem Świderskim, który też przed dołączeniem do Widzewa rozmawialiśmy chwilę, więc nie ma to większego znaczenia. Ja znam polską Ekstraklasę, wiem, co mnie tu będzie, co tu na mnie będzie czekało, więc pod tym względem nie musiałem się nikogo radzić. Oczywiście takie pytania, jak tam każdemu w klubie organizacyjnie, no to wiadomo, że z czystej ciekawości, a nie po prostu, żeby tutaj jakieś decyzje to towarzyszyło na mojej decyzji. Więc pod tym względem na pewno to większego wpływu nie miało. No bardziej mówię, my musieliśmy sobie jako rodzinka odpowiedzieć na takie pytania, czy sobie tutaj damy radę i czy to jest ten moment, w którym my chcemy wracać do Polski. Jak sytuacja pokazuje, podjęliśmy taką decyzję.
1: Tak, ale tak z perspektywy czasu, jednak ten rozwój Ekstraklasy robi wrażenie. Jest tak, że teraz u nas w najwyższej lidze można zarobić czasami nawet lepiej niż w Serie A, albo podobnie, nie ma takiej różnicy. Warto wrócić także z tego podstawowego powodu, nie oszukujmy się, no z czegoś trzeba żyć.
0: No tak, wiadomo, warunki finansowe, no nie będę ukrywał, że są istotne. To jest tak, jak tu pan wspomniał, to jest też nasza praca i oczywiście ja już w moim przypadku, w moim życiu mam też troszeczkę inne priorytety, nie tylko te finansowe, oczywiście to jest ważna kwestia i tutaj też się musi wszystko zgadzać. Natomiast no, wszystkie te aspekty trzeba zebrać po prostu razem i one muszą się zgadzać i oczywiście finanse to jest jedna część tej układanki. Natomiast tak, no na pewno przez ostatnie lata, może powiedzieć, że rok, dwa, widać ruch na okienku transferowym ściąganych piłkarzy troszeczkę z innej półki niż to miało miejsce wcześniej, więc na pewno, i nie to też, że przez jeden czy przez dwa kluby, tylko jest tych klubów kilka, więc na pewno to pozwoli osiągnąć wyższy poziom naszej lidze, a co za tym idzie, no każda drużyna będzie próbowała dorównać tym najlepszym, tym najbardziej aktywnym na rynku i polepszać swoje kadry, żeby grać coraz lepiej. A to tylko pcha ligę do przodu i to jest chyba budujące i cieszy. I mam nadzieję, że będą tego jakieś owoce i w postaci europejskich pucharów, no bo myślę, że to jest to, na co polskie kluby czekają i polska ekstraklasa czeka.
1: Za rok mamy w zasadzie już pewne puchary. Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski. Tak sobie myślę, 10 lat temu jak wyjeżdżałeś, to w ogóle jakieś science fiction jeszcze było, żebyśmy mieli tak dobry ranking. I po tych 10 latach. Zapytam Cię już o drugą Twoją byłą drużynę. Lech Poznań zdemolował mistrza Danii. Dobrze się to oglądało. Jak myślisz, jak tutaj Lechowi się powiedzie? To jest taka trochę takie odwrócenie ról, bo w tej rywalizacji sprzed powiedzmy około 10 lat, jak wyjeżdżałeś, była Legia i trochę niżej Lech. Teraz jest jednak kapeczkę odwrotnie. Lechowi uda się sięgnąć bram raju, jak to mówią, w postaci Ligi Mistrzów?
0: No tak, na pewno robi to wrażenie. Uważam, że Lech jest w ostatnich latach najlepszą polską drużyną i to udowadniają, zdobywają już kolejne Mistrzostwo Polski. I patrząc z perspektywy poprzedniego sezonu, gdzie naprawdę mieli tą kadrę naprawdę niezłą i grali dobrze w piłkę, no to ta kadra jest jeszcze lepsza na dzień dzisiejszy, więc to jest ważne dla polskiej piłki, żeby mistrz Polski się, że tak powiem, robił transfery, które będą na plus, a nie tylko te wychodzące. Więc super, no ja kibicuję każdemu polskiemu klubowi w europejskich pucharach, zawsze będę oglądał te mecze i trzymał kciuki za to, żeby ta polska piłka się rozwijała, no bo tak jak wspomniałem, to też ma wpływ na inne kluby, które będą chciały później gonić tych najlepszych, a Lech był najlepszy w tamtym sezonie i wszyscy muszą teraz dążyć, żeby ta rywalizacja była jak najbardziej wyrównana.
1: O kadrę w ogóle nie pytałem, ale tutaj krótko, ja wiem, że z niczego nie rezygnowałeś tutaj, jest trochę tak, że chcesz po prostu coś udowodnić też selekcjonerowi, że jeszcze możesz, czy tu nie musisz nic udowadniać i po prostu wiesz, że jak będziesz w formie, jak ją zbudujesz, to masz szansę wrócić do kadry. Rozmawiałeś o tym z Janem Urbanem?
0: To znaczy o moim transferze nie rozmawialiśmy, natomiast rozmowa była taka, że jeżeli trener jakby nie zamyka mi drogi do reprezentacji, jeżeli będą te występy na tyle dobre, żeby trener ocenił, że będę potrzebny drużynie, to jest szansa na to powołanie. Ja czuję się bardzo dobrze fizycznie i mając tutaj cały sprzęt, tak jak w moich poprzednich klubach, czy GPS-y, czy jakieś różne rzeczy, które mówią o parametrach fizycznych, czy jakieś testy wydolnościowe, czy testy jakieś takie pomiaru mocy, więc jakby no to wszystko jest naprawdę na niezłym poziomie, na dobrym poziomie i jeżeli ja będę tak się czuł i będę grał, ja już w swoim życiu nie muszę nikomu nic udowadniać i nie robię tego dla nikogo, robię to dla siebie, dla mojej rodziny, a moim celem jest to, żeby moje dzieci jeszcze mogły zobaczyć mnie w koszulce z orzełkiem na piersi na Stadionie Narodowym i to są moje marzenia, moje cele, zawsze każdy kolejny mecz w reprezentacji to jest spełnienie marzeń. Kiedyś sobie dawno temu założyłem, że chciałbym zagrać te 60 meczów w reprezentacji, mam 59, więc jak będzie ten 60 mecz, to następny cel będzie 70 i tak dalej, więc jakby ja żyję też z tego, że mam swoje cele i do których chcę dążyć, a

0: a za marzenia nikt nie każe i one są po to, żeby je spełniać, żeby je realizować i tak to zostawiam.
1: Jedno pytanie na koniec jeszcze o motor, bo wspominałeś o wizji, która została przed tobą roztoczona, myślę, że też przez pana Zbigniewa Jakubasa, ale z tą wizją to tak trochę ostatnio kibice motoru mają pewne wątpliwości. Najwięcej się mówiło w sumie w ostatnich tygodniach o tym, że transferów brakuje. Oczywiście twój transfer uspokoił troszeczkę nastroje, no ale gołym okiem widać, patrząc na kadrę motoru, że jeszcze parę transferów by się przydało. To jaka jest ta wizja? To jest wizja wielkiego motoru? Jak to zostało ci przedstawione?
0: To znaczy, na pewno są to ambitne plany. Oczywiście drużyna jest w przebudowie i to nie ma co się ukrywać, bo bodajże było 12 zawodników, którzy odeszli w porównaniu z poprzednim sezonem, więc no to jest siłą rzeczy. Potrzebujemy nowych piłkarzy i nie ma co ukrywać. No kilku transferów już dokonano. Trener chyba tam, czy dyrektor sportowy, czy ktoś zapowiadał, że będą jeszcze kolejne, więc jakby no to jest normalne. To znaczy, to nie są trochę moje zadania, żeby o transferach się wypowiadać, natomiast no wiadomo, że ja uważam, że drużyna jest dobra. Oczywiście potrzebujemy troszeczkę szerszej kadry i rywalizacji na kilku pozycjach, no bo to jest sezon, jest długi i jakby potrzebujemy mieć tą kadrę jak najbardziej liczną w jakościowych piłkarzy, więc to na pewno, natomiast to już nie są moje role, więc moim rolem jest na boisku grać jak najlepiej, pomagać innym i na tym się skupiam. Jestem zadowolony i jakby uważam, że jest duży potencjał w tej drużynie i zrobimy wszystko, żeby ten start sezonu był dobry, a potem jeszcze okienko jest długie, więc myślę, że jestem przekonany, że jeszcze na pewno ktoś do nas dołączy.
1: Mimo wzrostu rywalizacji w Ekstraklasie, wzrostu poziomu, o czym się mówi, ja widzę, że się ty Ekstraklasy absolutnie nie boisz. Zostałeś w 14 roku wymieniony w singlu Kłebo Dwa Sławy z nazwiska. Numer nazywał się Człowiek Sztos. Ty się teraz czujesz jako taki człowiek sztos wracający?
0: Nie, ja nie czuję się jakimś sztosem. Jestem sobą, zawsze byłem sobą i myślę, że każdy, kto był ze mną w szatni, wie, że to nie jest mój styl, żeby się wywyższyć czy czuć się od kogoś lepszym, bo grałem, nie wiem, 200 meczów czy 220 meczów w Serie A, więc jakby nie, to jestem normalnym kolegą z szatni i to doświadczenie, które zdobyłem, chcę przekazać i pomóc innym, natomiast ja nie czuję się kimś lepszym od kogokolwiek, kto jest ze mną w drużynie.
1: Już nie mówię, że lepszym, po prostu dobrym, pewnym siebie, o tak.
0: Tak, no to wiadomo, to oczywiście, że tak, ja jestem pewny siebie, wiem, że jestem najbardziej doświadczonym zawodnikiem w motorze i ta odpowiedzialność będzie na mnie duża i ja to chcę wziąć na barki, żeby też innym piłkarzom było łatwiej i to na pewno będzie też moja rola. I tak, ja czuję się jeszcze wartościowym piłkarzem i gdybym się nie czuł wartościowy i nie czułbym się, że mogę coś jeszcze dać w piłce, to po prostu bym już nie grał, a ja się czuję bardzo dobrze i chcę to udowodnić sobie i innym. Mimo, że tego nie muszę już robić, to po prostu chcę się pokazać jak najlepszej strony i tak jak wspomniałem, ten powrót do Ekstraklasy też mi daje takie dodatkowe pokłady energii, które sprawią, że jeszcze może będę mógł i będę chciał grać jeszcze przez kilka lat w Polsce.
2: Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z Bartoszem Bereszyńskim mamy na rmf24.pl, a Bereś może zadebiutować w motorze już dziś. O 17.30 zespół z Lublina zagra w Łodzi z Widzewem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: trzecia wybije za chwilę na radiowym zegarze. Czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Amerykanie wstrzymują ostrzały, a Teheran oskarża Ukrainę o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Fakty zaczniemy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe alarmuje, że samorządy wyznaczają zbyt mało kąpielisk. Łódź świętuje swoje 603. urodziny. W ten weekend zorganizowano wiele atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych. Konflikt na Bliskim Wschodzie rozszerza się o nowe fronty. Po raz pierwszy od blisko 2 tygodni Stany Zjednoczone nie przeprowadziły nocnych ataków na Iran. Według New York Timesa prezydent Donald Trump wstrzymał eskalację działań, obawiając się rozszerzenia wojny i jej skutków dla światowej gospodarki. Tymczasem wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali saudyjskie instalacje naftowe nad Morzem Czerwonym. Część rakiet została przechwycona przez system obrony powietrznej, ale pojawiły się informacje o możliwych uszkodzeniach magazynów paliw. Równocześnie Iran oskarżył Ukrainę o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, w którym według Teheranu zginął jeden marynarz. Kijów wcześniej informował o uderzeniach na jednostki przewożące ładunki wojskowe na tym akwenie, nie podając ich przynależności. Mamy za mało wyznaczonych przez samorządy kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pilnuje tam bezpieczeństwa. A często lokalne władze nie decydują się na taki wydatek, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR na Lubelszczyźnie.
1: Bardzo często samorządy poprzez oszczędności nie otwierają tych kąpielisk, a ludzie i tak się kąpią. Dlatego w tych miejscach, gdzie osoby korzystają z tych wód powierzchniowych, tam powinny być organizowane kąpieliska.
2: Jak duży to koszt dla samorządu?
1: Trzeba brać pod uwagę i wyposażenie kąpieliska, i pensje ratowników w sezonie letnim, no to jest koszt rzędu, myślę, około 100 tysięcy złotych na cały sezon.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Łódź w ten weekend świętuje swoje 603. urodziny. Atrakcje dla mieszkańców czekają m.in. na słynnej ulicy Piotrkowskiej.
4: Fani motoryzacji będą mogli podziwiać luksusowe i sportowe samochody, unikatowe modele zabytkowe oraz motocykle. W tym roku również znajdować się będzie strefa skate. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych lekcjach jazdy na dyskorolce, rolkach i skimboardingu.
5: Główną atrakcją będzie mobilny pokój zagadek, który będzie w autobusie. Przygotowaliśmy też 2 pokoje zagadek dla dzieci, oczywiście dostosowane też do ich wieku.
0: Opowiadały Aleksandra Golis z tkalni zagadek i Karolina Orzechowska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. W czasie urodzinowego weekendu w Łodzi bezpłatne są nie tylko atrakcje, ale też komunikacja miejska. Około 180 kramów z pięknym rękodziełem i przysmakami stanie dziś na rynku Nikiszowca, zabytkowej górniczej dzielnicy Katowic. To będzie kolejny jarmark u babci Anny, który towarzyszy odpustowi parafialnemu w kościele świętej Anny, tworząc przestrzeń do wspólnego świętowania. Będą nie tylko lokalni dostawcy.
6: Na tym polega nasza otwartość, że zapraszamy ludzi z różnych stron. Coraz więcej mamy różnego rodzaju przetworów, które się pojawiają. Będą oczywiście takie tradycyjne gastronomie, żeby zjeść coś na miejscu, ale zabrać też do domu. Mamy w tym roku chyba delikatnie więcej rękodzieła, bo w ogóle mamy trochę więcej wystawców. Staramy się, żeby oni byli bardziej różnorodni, więc zmniejszamy gabaryty na rzecz wielości różnych wystawców, zarówno tych mocno lokalnych, stąd z Nikiszowca, jak i tych z drugiego końca Polski. Jeśli ludzie przyjeżdżają na jarmark od jakiegoś czasu, to dokładnie to wszystko zobaczą. Zawsze mamy nowych wystawców. To dla nas jest bardzo ważne, żeby ci nowi się pojawiali.
0: Podkreśla Waldemar Jan z Fabryki Inicjatyw Lokalnych, która organizuje jarmark u babci Anny.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Finn Teemu Suninen jest liderem 82. rajdu Polski. Emocje zapewniają także polskie załogi. Trzecią lokatę zajmują Jakub Matulkę i Daniel Demurski. Czwartą Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Wysoko także Kajetan Kajetanowicz oraz Jarosław Szeja z polskimi kierowcami. Po zakończeniu długiego rajdowego dnia rozmawiał Patryk Serwański.
7: Mikołaj Marczyk po pierwszym dniu 82. rajdu Polski. Dobry wieczór, Miko.
8: Dobry wieczór.
7: Jesteś na mecie. W jakim nastroju?
8: No myślę, że możemy być zadowoleni.

0: W dobrej dyspozycji są polskie załogi. Wolałbym, żeby to była walka nie o drugie, trzecie miejsce, a o pierwsze. Ale dzień jutro jest przed nami otwarty. Timo Soninen pokazuje klasę światową i to na pewno będzie duże wyzwanie dla nas wszystkich, ale super. Wielkie gratulacje dla Kuby Matulki, bo to chyba jego najlepszy rajdowy dzień w życiu.
1: Ale rozumiem, że nie masz takiego poczucia, że to pierwsze, drugie miejsce jest na przykład poza zasięgiem w jakimś sensie.
0: Nie, w tej chwili nie. No, zanotowaliśmy, mamy 10,7 sekundy straty do liderów, a tylko na jednym odcinku Ochawy zanotowaliśmy 6 sekund, co znaczy, że przez całą resztę dnia to było tylko około 5 sekund, więc jesteśmy w kontakcie, natomiast to będzie trudne.
1: W środku dnia mówiłeś o tym, że to, co zaplanowałeś, to działa. Właściwie nie trzeba było dużo zmienić w rajdówce. Po południu to potwierdziło?
0: Tak. Myślę, że tutaj jedynie ja nie dowiozłem poziomu sportowego na odcinku Ochawy, natomiast Jastrzębie, Jasienica jechaliśmy międzynarodowym tempem.
1: Ty dojechałeś do tego wypadku jako pierwszy Dominika Stryteskiego. To był taki moment trudny dzisiaj?
0: Bardzo trudny. No oczywiście trudny przede wszystkim dla Dominika i Andrzeja. Natomiast czekaliśmy na karetkę pogotowia, helikopter, straż pożarną. Dominik nie mógł się za bardzo ruszać, był w szoku. No, staraliśmy się zrobić, co możemy w tym czasie oczekiwania. Przeżycie na pewno. Myślę, że trochę to też rzutowało na tempo na kolejnej Jasienicy, no ale potem się dźwignęliśmy.
1: Szymon Gospodarczyk, meta pierwszego dnia osiągnięta. To jest zawsze ten plan minimum, ale czas, różnice w czołówce pokazuje, że jesteście bardzo konkurencyjni.
2: No, jest bardzo ciasno w czołówce, przynajmniej ja jestem bardzo zadowolony z tego dnia. Dużo różnych przygód, dużo takich zlotów i upadków, ale cieszę się, że tutaj jesteśmy całym samochodem. Uważam, że z dobrym wynikiem, także wszystko jest otwarte i teraz musimy tylko dobrze przepracować noc, czyli wreszcie się wyspać, bo wczoraj było mało czasu. No i liczę na to, że jutro z powrotem ruszymy do walki.
1: Taki dzień jak dzisiaj, kiedy pojawiają się opóźnienia w harmonogramie rajdu, ty dbasz zawsze o ten minutowy plan dnia. To jest trudne wtedy dla pilota, kiedy to wszystko się trochę przesuwa?
2: Nie, no, mam już pewne doświadczenie, więc nie jest to takie trudne, ale dla wielu pilotów dzisiaj to był problem, bo nagle trzeba zmienić inną drogą, dojeżdżaliśmy na następny odcinek o innym czasie, więc to w moim przypadku to nie był żaden problem, aczkolwiek wiem, że dawniej sprawiłoby mi to duży kłopot.
1: Na koniec jeszcze spytam w ten sposób, dzisiaj już jakaś charakterystyka rajdu, mógłbyś powiedzieć, czym on się charakteryzuje. Jutro, niedziela, zaczynamy od OS-u Przegibek, który jest inny niż te pozostałe. To będzie trudno i że trzeba trochę w głowie się przestawić na chwilę, ustawienie w głowie przestawić na ten jeden OS?
2: Ja myślę, że na pewno to będzie trudne, bo to jest zupełnie tak jakby ten odcinek wziąć, nie wiem, z Dolnego Śląska, jakieś kamionki czy coś takiego. Te odcinki tutaj są charakterystyczne, są bardzo zmienne asfalty, wąskie, zmienne, że co chwilę jest inna przyczepność i to jest bardzo trudne, a Przegibek jest takim trochę wyścigiem górskim, coś takiego, że trzeba się będzie bardzo przestawić, szeroka droga, szybka, w lesie, także na pewno to będzie trudne, jeszcze rano o poranku tam może być trochę tak przyciemnione w tym lesie, może będzie też jakaś wilgoć, więc na pewno trzeba to wziąć pod uwagę. No na szczęście on ma tylko 6 km, więc nie ma tu się co nad tym zastanawiać. Wiem, że ten odcinek ostatni raz szedł jakoś bardzo, bardzo dawno temu, za czasów chyba Kuzaja i Chołowczyca, więc to na pewno to będzie ciekawe. Widzę, że rajd polski się cieszy, że wracamy na takie trasy, więc na pewno to będzie fajne, ale myślę, że cały rajd rozegra się po prostu tam w okolicach Ustronia, tam gdzie dzisiaj był odcinek.
1: Jakub Matulka, Kuba, no dzisiaj fantastyczna jazda, świetne tempo. Niko Marczyk powiedział, gratulując ci w rozmowie, którą przeprowadziłem, że jego zdaniem jeden z twoich najlepszych dni rajdowych w twoim życiu.
3: Bardzo dziękuję. Tak, no to był dla nas świetny dzień. Trzy wygrane odcinki, trzecie miejsce na koniec dnia, z bardzo małą stratą do drugiego i niedużą do pierwszego. Jutro jeszcze cały dzień przed nami, oczywiście będziemy naciskać i próbować trzymać tempo z dzisiaj, ale nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy to tempo utrzymali. Postaramy się dobrać może lepszą strategię oponiarską, bo nasz wybór na drugą pętlę nie był idealny. On miał swoje plusy, co pokazał odcinek Ochaby, ale myślę, że Jastrzębie, Jasienica, no tam troszkę przegraliśmy. Tak, dziękuję Mikołajowi za słowa, mamy jakby bardzo dobre relacje, wymieniamy się zawsze jakimiś swoimi spostrzeżeniami i tak, myślę, że to był jak nie najlepszy, to jeden z lepszych dni w samochodzie rajdowym.
1: No, bić się na asfaltach o sekundy z Andreą Mabelinim, to też fajnie wygląda. Być blisko takiej postaci jak Suninen w tym sezonie jest przecież świetny. No to musi cię nakręcać pozytywnie.
3: Oczywiście, oczywiście. Bardzo mnie to nakręca pozytywnie i satysfakcjonuje. Natomiast trzeba pamiętać, że temu Suninen jest tutaj pierwszy raz, prawda? Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo. Myślę, że to pokazuje właśnie, jak świetnym zawodnikiem on jest. Andrea Mabellini to samo, on już wygrał przecież tutaj tutejszy rajd, także no to są zawodnicy, którzy generują na tych trasach na pewno wybitne tempo.
1: W kontekście tego, jak przygotowywałeś się do tego dnia, czy coś cię zaskoczyło, coś przeoczyliście, czy

0: wszystko było pod tym względem na dobrym, bardzo dobrym poziomie.
1: No myślę, zaskoczyło mnie trochę przegrzewające się opony. Nie spodziewałem się tego na drugiej pętli. Jeśli chodzi o warunki na trasie, to nawet pozytywnie się zaskoczyłem, że te warunki nadal były dobre przy 18 miejscu na drodze i myślę, że na pewno przez to nie traciliśmy.
0: Ty cokolwiek wiesz o wynikach, startując tak późno, czy nie masz w ogóle wiedzy na temat tego, czy wszyscy dojechali, jakie tam są różnice?
1: Nie, właśnie jest na to czas. Jest na to czas, jak jedzie czołówka. Ja mogę nawet ich podejrzeć na transmisji i dokładnie wiem, kto wygrał OS, jakie są różnice. Trochę tego czasu jest więcej wtedy.
0: Jarek Szeja po pierwszym dniu 82. rajdu Polski. Jarek, od razu widać, kto tutaj jest kierowcą ze Śląska. Tłumy u ciebie, widać, że wszyscy przyjaźnie nastawieni, dużo pewnie przyjaciół, znajomych.
2: No tak, no to jest po prostu ten sport scala. Ja się cieszę, że mamy taki wspaniały doping tutaj na Śląsku, że jest właśnie rzesza tych fanów, co nas niesie, bo to widzę, te flagi, te race, to wszystko to, co jest przy trasie, przyszli nas wszyscy tu odwiedzić, więc naprawdę to jest niesamowite.
0: No i dzisiaj klepią po plecach, bo jest za co? No świetna dzisiaj ta twoja jazda.
2: Znaczy, szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałem, bo ja się skupiłem na Mistrzostwach Polski, na tym, żeby jechać, ale w sumie tak wyszło, że jesteśmy wysoko w Europie. To mnie cieszy osobiście, że z Kajtem walczyłem, że to jest taki mój pierwszy nauczyciel, od którego się uczyłem, gdzie razem mieliśmy pierwsze szlify, a teraz z nim walczę i wygrywam z nim OS-y. To jest dla mnie osobista taka radość, taka rzecz, której się nie spodziewałem.
0: Wiesz, zawsze się mówi w Mistrzostwach Europy, że ci lokalni kierowcy na tych swoich rajdach właśnie coś robią. Wygrywają, są wysoko, zabierają punkty tym, co jeżdżą przez cały sezon w Mistrzostwach Europy. Dobrze, że my u siebie to robimy, bo na razie po pierwszym dniu w czołowej dziesiątce 5 polskich załóg. Super to wygląda.
2: No ale nikt nie powiedział, że tanie skóry sprzedamy, nie? Więc chyba o to chodzi, żeby być godnie reprezentować Polskę, region i myślę, że pojedziesz do Włoch, do Czech, jest tak samo, że nikt nie odpuszcza. Właśnie na tym jest piękno tego sportu, że te emocje są do końca.
0: Niedziela będzie inna, jeśli chodzi o charakterystykę trasy?
2: Równie mocna, równie trudna, równie szybka i ja myślę, że dużo emocji przed jutrzejszym ściganiem, przed nami.
3: Po sobotniej części 82. rajdu Polski z polskimi kierowcami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina czwarta i kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Policja w Berlinie wytypowała podejrzanego w sprawie śmiertelnego ataku podczas Parady Równości w stolicy Niemiec. Kolejny spór na linii premier-prezydent. Donald Tusk zarzuca Karolowi Nawrockiemu, że utrudnia on przywrócenie programu ceny paliw niżej. Jeszcze jest czas, aby zaplanować wakacje na sierpień. Nasz reporter sprawdził, jaka jest dostępność miejsc. Fakty o czwartej zaczynamy od nowych informacji po ataku w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że wytypowała podejrzanego w sprawie śmiertelnego ataku podczas Parady Równości. Według rzecznika berlińskiej policji poszukiwany jest znany służbom jako osoba związana z islamskim środowiskiem ekstremistycznym w Berlinie. Policja podkreśla jednak, że nie ustalono jeszcze motywu ani dokładnego przebiegu zdarzenia. W ataku, przypomnijmy, zginęła jedna osoba, 17 zostało rannych, w tym 8 ciężko. 3 osoby wciąż walczą o życie. W najbliższych godzinach policja ma opublikować wizerunek poszukiwanego. Co dalej z rządową obniżką cen na stacjach paliw? Premier zarzuca prezydentowi, że po jego ostatniej decyzji oddala się perspektywa powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Karol Nawrocki, przypominamy, skierował ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślał, prawo nie działa wstecz.
1: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. W demokratycznym państwie prawnym obywatel i przedsiębiorca muszą wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w chwili podejmowania decyzji.
0: Tłumaczył swoją decyzję Karol Nawrocki. Czy to oznacza, że rządzący nie wrócą do pakietu CPN? O tym w faktach Kacper Wróblewski.
2: Niekoniecznie. Nieoficjalnie mówi się, że taką czerwoną linią ma być ewentualna dwucyfrowa cena za litr paliwa na stacjach. Jednocześnie, jak mówi Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, prezydent utrudnił nam zadanie.
3: Prezydent pokazuje kolejny raz, że nie kieruje się jakimiś racjonalnymi przesłankami i slogan "po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" jest tylko sloganem wyborczym i tutaj w żaden sposób o interesie obywateli nie myśli.
2: Z kolei otoczenie prezydenta podkreśla, że decyzja Karola Nawrockiego to wyłącznie wymówka dla rządzących, aby nie obniżali stawki VAT czy akcyzy na paliwo.
4: Obciążanie jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego, więc tutaj absolutnie ja wiem, że pan minister Domański zawsze będzie miał wytłumaczenie, albo to był zły rząd PiSu, albo to był zły prezydent.
2: Mówił Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście wakacyjnego wyjazdu, to podpowiadamy, w sierpniu jest jeszcze w czym wybierać. A tak przynajmniej wynika z danych portalu travelist.pl. W sierpniu nad Polskim Morzem oraz nad jeziorami wolny jest co drugi pokój. O szczegółach o tych informacjach, faktach Igor Skrzypek.
6: Kwoty są dość atrakcyjne, szczególnie jak na środek wakacji. Nad morzem ceny za dobę dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym utrzymują się w granicach 400 zł. Najtaniej jest obecnie w Łebie, 320 zł za dobę w sierpniu, drożej będzie w Jastrzębiej Górze, koło brzegu Gdyni, tam już raczej z czwórką z przodu.
7: Najniższe stawki w całym zestawieniu znajdziemy natomiast nad jeziorami i to w Ostródzie, około 300 zł za dobę. W Olsztynie jest niewiele drożej, ale też przystępne oferty oferują Mrągowo i Mikołajki.
6: Jak wyliczy Eugeniusz Triason z travelist.pl, nieco drożej będzie w górach, ale tam obłożenie jest względnie niskie, więc można szukać okazji. W Ustroniu ceny od 330 zł za dobę, Krynica Zdrój 350. W Kościelisku w Tatrach, no tu już będzie drożej, 420 zł.
0: A teraz przenosimy się do ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie, bo tam w wakacyjne wieczory zmieniają się one w plenerową scenę. W ramach projektu Szekspir pod gwiazdami grana jest tam komedia Sen nocy letniej. W obsadzie Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów.
8: Ciekawe chyba dla aktora doświadczenie.
9: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
8: O proszę.
9: Gram postać zupełnie bajkową. Bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach. Szczególnie w kostiumach, w scenografii. To ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway, West Endu troszeczkę, szczególnie kostiumowo. To tak, dużo radości.
0: Z aktorem rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
5: Czas na rozmowę.

0: Na samemu zerwać sobie ten owoc z drzewka, prawda?
1: To jest straszna frajda, zwłaszcza dla dzieci. My już mamy doświadczenie 7-letnie, jeżeli chodzi o jabłkobranie. Co roku organizujemy w weekendy jabłkobranie. Przy jabłkobraniu robimy ogniska i mogą sobie całe rodziny zostać na pikniku. Natomiast morele są tak specyficzne, że mamy ich wprawdzie 7 odmian, ale one nie są non-stop. Czyli jedna odmiana się kończy, na drugą trzeba poczekać, dlatego robimy to przez cały tydzień, nie liczymy tylko na weekendy, bo nie zawsze akurat w weekend są te dojrzałe, te do zbierania i przyjeżdżają ludzie całego Dolnego Śląska. Nawet dzisiaj dzwonił pan z Głubczyc, że chce przyjechać, kiedy będą morele.
0: Bo morele chyba nie są takie popularne, prawda? Dużo wiemy o sadach jabłkowych, często słyszę o zbiorach borówek, warzyw, ale na morele nigdy nie trafiłam.
1: Z morelami jest problem, bo morele są bardzo delikatne i morele niestety przemarzają. I w tamtym roku było bardzo dużo moreli, w tym roku zapowiadało się, że też będzie dużo, ale w tym roku akurat u nas w sadzie może mróz tak bardzo ich nie zniszczył, co susza. Było bardzo dużo zawiązków moreli wielkości czereśni i te zawiązki niestety wyschły i spadły, bo nie było wody, nie miały jak urosnąć. I tak jak są morele u nas, to te co były w tamtym roku, to poprzednie przez 2 lata nie owocowały w ogóle. W 24 roku wszystko zmarzło, więc nie było nic, ani jabłek, ani moreli. I to jest to owoc delikatny. Jest kilku sadowników tu w naszej okolicy, którzy mają morele, ale no niestety jest to problem, bo nie jest to przedsięwzięcie dochodowe, bo nie jest coroczne. Jest to po prostu szczęście. Jak się uda, to są, a jak przyjdzie mróz, to ich nie ma.
0: Powiedziałeś już o tym, że to zbieranie samodzielne owoców z drzew jest bardzo przyjemne, ale też opłacalne i to dla dwóch stron, prawda? Bo my płacimy mniej niż w sklepie, natomiast państwo nie mają kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników do zbierania.
1: Oczywiście, no to się właśnie zaczęło od tych jabłek, bo był problem z ludźmi do pracy. Ta stara ekipa, która przychodziła jeszcze jak sad prowadzili moi rodzice, już niestety emerytura i wiadomo co jeszcze, a nowi ludzie, młodzi szukają gdzie indziej pracy, nie chce im się przychodzić po prostu do takiej sezonowej pracy w sadzie i ciągle żeśmy się borykali z problemem, kto to zerwie, a potem trzeba to jeszcze zmagazynować, potem trzeba oddać do jakiegoś skupu. Skup płaci 60 groszy. U nas jest cena na jabłka 2 złote i to nie jest problem dla nas, te 2 złote, a ludziom się wydaje, że to jest strasznie tanio w porównaniu do cen sklepowych. No i z morelami jest podobnie, też te ceny są dużo niższe niż w sklepie.
0: Możemy je porównać?
1: Możemy je porównać. W tym roku jest u nas cena 8 zł i można w dyskantach dostać morele w niższej cenie, ale to nie są nasze krajowe morele, które dojrzewają na słońcu. One nie mają ani smaku, ani zapachu, ani nie są tak soczyste. No tu ludzie przyjeżdżają głównie dlatego, że znają te morele, że już od wielu lat robią z nich przetwory i ciągle dzwonią się, pytają, a kiedy na morelki, bo moja wnusia tak lubi te drzemiki z morele, kiedy możemy przyjechać?
0: Ja się wcale nie dziwię, popijam właśnie kompot z moreli, bardzo słodki, pachnie latem i wygląda pięknie, bo ma taką czerwoną, pomarańczową barwę.
1: Bo tam są jeszcze porzeczki, znalazłam kilka porzeczek u siebie na krzaczku i dorzuciłam do kompotu. Zawsze coś tam do tego kompotu dodaję, albo czereśnie, albo porzeczki.
0: Co oprócz drzemu i kompotu można zrobić z moreli?
1: Można zrobić nalewkę.
0: Aha.
1: Nalewka jest przepyszna. Nie będę podawała przepisu, każdy wie jak się robi nalewkę. Nalewkę można zrobić. A i teraz dam pani skosztować. Zrobiłam coś takiego, co jest do mięs i do serów czatnej. To są tak samo morele robione w garnku tą metodą tradycyjną, ale ja dodaję paprykę, pomidory, przyprawy i to wychodzi tak na średnio ostro i naprawdę jest rewelacyjne.
0: Rozmarzyłam się i zrobiłam głodna. Takie morele prosto z drzewa są też dużo świeższe niż w dyskoncie, prawda? Zyskujemy także na jakości takiego owocu?
1: Tak. No przede wszystkim te, co dojrzewają na słońcu, są soczyste, są właśnie słodziutkie, rozpływają się w ustach i jedna

0: z naszych odmian jest tak duża, że ludzie się pytają, czy to są brzoskwinie.
1: Czy te samozbiory rozwiązały Wam problem?
0: W dużej mierze rozwiązały, zwłaszcza w tym roku, problem, bo nie jesteśmy w stanie nigdzie z nimi jeździć, bo mamy chorego tatę. I to, że w tym roku ludzie sami przyjeżdżają, to jest po prostu rewelacja. W tamtym roku byłby problem, bo ich było za dużo. I musieliśmy jednak jeszcze się wspomagać wyjazdami gdzieś tutaj na targ w Trzebnicy czy w Obornikach. Ale w tym roku po prostu przy tej ilości ludzie są w stanie sami wyzbierać wszystko. Oprócz moreli mamy jeszcze czereśnie. I w tym roku u nas czereśni było bardzo dużo. I było bardzo dużo ludzi i wszyscy zachwyceni, bo te nasze czereśnie są wczesne. One są tak pod koniec maja, początek czerwca, wyglądają wspaniale, bo są olbrzymie, takie tłuściutkie i pyszne.
1: Tak sobie myślę, że to też taka lekcja przyrody dla dzieci, które często w miastach, w mieszkaniach nie wiedzą, skąd to, co mają na talerzu, po prostu się bierze.
0: Oczywiście. Przyjeżdżają do nas dzieci z przedszkoli, ze szkół. Tu nawet ze szkoły w Wiszni przychodziły też wycieczki do sadu. I byli ludzie z dziećmi. Pani mówi tak, proszę pana, mój syn nigdy nie jadł jabłek, a tutaj zjadł już dwa.
1: Czyli działa?
0: Działa, no bo to samemu zerwane to jest zupełnie coś innego niż mama przyniesie w torebce ze sklepu.
1: To proszę podpowiedzieć, kiedy możemy tutaj do pani przyjechać? Na czereśnie, na morele, a we wrześniu na jabłka?
0: To jest bardzo proste. Moja córka, która jest informatyczką, stworzyła stronę internetową pysznemorele.eu. Tam jest wszystko napisane, ona to aktualizuje co wiosnę i jest mapka dojazdu i jest historia sadu, bo sad został założony w 1974 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Ja byłam wtedy w 5 klasie szkoły podstawowej, jak moi rodzice postanowili założyć sad jabłkowy. No i czereśnie mamy koniec maja, początek czerwca. Morele zaczynają się koniec czerwca i są do końca lipca, a ostatnia odmiana, która się nazywa Sirena, jest 15 sierpnia i od 1 września zaczynają się jabłka Gala, potem jest Ajdaret i na koniec jest Golden Delicious.
1: No to ja idę na szaberek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: A z Dorotą Kowalską w sadzie moreli Wiśni Małej rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu radio RMF 24.

0: Zbliża się już godzina piąta według radiowego zegara, a to w RMF FM czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości nie widać załamania w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. To był dobry dzień, tak mówił były premier po piątkowych wydarzeniach. Pożary trawią Francję i Hiszpanię. W sumie z zagrożonych terenów ewakuowano niemal 300 tysięcy osób. Polacy mieszkający za granicą przybyli do Warszawy. W stolicy dziś kolejny dzień Polonia Camp. To był dobry dzień. Tak wydarzenia z 24 lipca komentował Mateusz Morawiecki.
1: To był naprawdę niesamowity dzień, bardzo wartościowy, a ten końcowy akord, to spotkanie tutaj w Makowie Mazowieckim zapamiętam na zawsze.
0: Relacja nowo w piątek wieczorem na swoim profilu facebookowym Mateusz Morawiecki po ogłoszonej w południe decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Stowarzyszenie Morawieckiego Rozwój Plus miało podzielić partię.
2: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński we wtorek, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zatwierdzić decyzję o rezygnacji ponad 30 posłów z członkostwa w PiS-ie. Przypomnę, do końca czwartku parlamentarzyści największej partii opozycyjnej mieli złożyć oświadczenia o nieprzynależeniu do żadnych stowarzyszeń. Mateusz Morawiecki informował, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus nie uległ ultimatom i nie podpisał lojalki. Alarm przeciwpożarowy najwyższego stopnia wprowadzono wieczorem w okolicach Bordeaux w południowo-zachodniej Francji. Zakazano tam turystom i okolicznym mieszkańcom korzystania z atlantyckich plaż i wchodzenia do lasów, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Z powodu gigantycznej fali pożarów lasów w rejonie Bordeaux ewakuowano już prawie ćwierć miliona osób. Nie ma ofiar śmiertelnych wśród turystów i okolicznych mieszkańców. Niestety zginęło jednak w sumie trzech strażaków walczących z olbrzymimi płomieniami. Rząd zarządził wysłanie do Akwitanii ponad 2,5 miliona maseczek typu FFP2, które mają chronić mieszkańców i tych turystów, którzy jeszcze nie opuścili okolic Bordeaux przed bardzo szkodliwym dla zdrowia dymem. Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu obszarów objętych pożarami proszone są, jeżeli poczują zapach dymu w powietrzu, o zamykanie okien w domach i hotelowych pokojach.
0: W sumie we Francji i Hiszpanii, które walczą z pożarami lasów, ewakuowano niemal 300 tysięcy osób. Dziś w Warszawie kolejne spotkania w ramach Polonia Camp. Do stolicy przyjechało 1,5 tysiąca Polaków mieszkających na co dzień za granicami naszego kraju. Jak przyznają, Polska zmieniła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci na lepsze, a młodzi ludzie chętnie tu wracają.
4: Znam dużo młodzieży z okolic Nowego Jorku i z New Jersey, którzy właśnie się wybierają na uczelnie do Polski widzą, że jest wartość się przeprowadzić tutaj.
5: Teraz jak właśnie młodzież przylatuje do Polski, widzi jak się zmieniła, jak to inaczej jest niż z opowiadań rodziców, no to widzą, że tutaj w sumie jest do czego przylecieć, zobaczyć, nauczyć się, pozwiedzać.
0: Mówiły Monika i Barbara z Chicago.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
0: A w faktach powracamy do problemu z kąpieliskami. Na oficjalnym kąpielisku musi być ratownik, a jego praca kosztuje, więc wiele samorządów nie wyznacza takich miejsc. Ale nie jest to jedyny problem, mówi Piotr Synowiec, prezes WOPR na Lubelszczyźnie.
7: Na niektórych akwenach jest za małe kąpielisko, bo poprzez oszczędności robimy dużo mniejsze. Ludzie się nie mieszczą na tym kąpielisku wyznaczonym i kąpią się i tak poza strefą wyznaczoną. Ryzykują oczywiście, no ale no, z braku dostępu do kąpieliska strzeżonego. Statystyki mówią jasno, że raczej osoby nie toną na kąpielisku strzeżonym, tylko poza nim.
0: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wyroby z drewna, biżuteria, paprykarz albo podpłomyki. W Szczecinie w ten weekend trwa jarmark jakubowy.
8: Podoba wam się na jarmarku?
9: Bardzo fajnie tu jest. Z dziadkiem jesteśmy, z babcią. Dużo ludzi. Przyjechałam ze Szwecji.
8: A jakie już stragany odwiedziłeś? Coś ci się spodobało?
9: No, jagodzianki jadłem i osypki.
10: Paszę z dzika.
9: Jagodzianki były najlepsze.
0: Usłyszała wczoraj nasza reporterka Anna Pałamar, a dziś jarmark potrwa jeszcze do wieczora.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w Radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 6, zaczynamy poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Jak zaplanować swoją polityczną przyszłość? Takie pytanie zadają sobie politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj wieczorem samochód wjechał w tłum uczestników parady w Berlinie. Zginęła jedna osoba, kilka kolejnych walczy o życie. Przed nami ostatni dzień rajdu Polski, rozgrywanego na drogach województwa śląskiego. Liderem jest Finn Teemu Suninen. Fakty o 6 rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na autostradzie A2. Między węzłami Dąbie i Koło w kierunku Poznania zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Rozpoczęły się dyskusje o tym, jak zaplanować naszą polityczną przyszłość, deklarują politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, jego członkowie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak Komitet Polityczny PiS postawił warunek: albo stowarzyszenie, albo partia. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry, Kasprze. Od czego ten nowy polityczny rozdział rozpoczną zwolennicy Morawieckiego?
2: Zapewne od utworzenia sejmowego klubu. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus otwarcie nie chcą mówić o swoich planach, przyznają jednocześnie, że po rozpadzie nie spodziewali się ataków ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
3: Nie spodziewałem się i uważam, że to jest w ogóle niezbyt rozsądne używanie tego typu argumentacji. Słyszałem wczoraj serię takich wypowiedzi. Przepraszam, jakby są pewne granice absurdu.
2: Klub złożony ze stronników Morawieckiego stałby się trzecią siłą polityczną na wiejskiej i mógłby zawnioskować o powołanie wicemarszałka Sejmu. Jak na to zareaguje koalicja rządząca?
4: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium, już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
2: Mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Przypomnijmy, 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Teraz w faktach nowe informacje po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Niemiecka policja poinformowała, że zidentyfikowała podejrzanego, który ma być powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Wczoraj wieczorem samochód wjechał w tłum uczestników Christopher Street Day. Zginęła jedna osoba, a co najmniej 17 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Policja podkreśla, że motyw ataku nadal jest wyjaśniany.
5: Poranne fakty RMF FM.
1: Sporo turystów na szlakach, ale także przy jednej z najpopularniejszych atrakcji bieszczadzkiej nad Soliną. W góry powróciły dobre warunki atmosferyczne, co bardzo chętnie wykorzystują przyjeżdżający w Bieszczady.
6: Pięknie. Odpoczywamy, także pogoda się nam udała, dla nas rewelacja.
7: Co tu jest wyjątkowego?
6: Przede wszystkim przyroda i spokój w sumie, jak na taki sezon, to spokojnie, fajnie.
8: No, wiele lat
9: Bieszczady w ogóle chyba przyciągają ludzi bardzo. Nasze pokolenie, nasze... Nasz syn z rodziną też bardzo często są tutaj, także wakacje też spędzają nieraz tu.
10: Nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że Bieszczady nie są piękne. Po prostu są i jest gdzie wracać.
1: I usłyszał nad Soliną nasz reporter Paweł Konieczny. A dziś ostatni dzień rajdu Polski, rozgrywanego na drogach województwa śląskiego. Liderem po sobotnim etapie jest Finn Teemu Suninen. Najlepszy z Polaków, Jakub Matulka, zajmuje trzecie miejsce. Kibice tłumnie obserwują zmagania kierowców. Mogą to robić w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. I wielu z nich odpowiednio się na to przygotowuje.
11: Trzeba czekać, więc musimy się przystosować. Plecak pełen przekąsek, woda, wszystko musi być.
12: Żeby obejrzeć to, co tu się wydarzy, jak wcześniej trzeba przejść.
13: My przybyliśmy w sumie tak jakoś 2 godziny wcześniej i tak wydaje mi się, że już parking był w połowie zapełniony.
14: Myślę, że jak ktoś jest bardzo doświadczony, to bez problemów zna najlepsze miejsca, więc jak sobie w dobrym miejscu siądzie, to może wszystko, zwłaszcza na takich zakrętach, w takiej części trasy jak tutaj, z takiego krzesełka zaobserwować. A jak ktoś chce być bardziej mobilny, jest kilka odcinków, to nawet takie krzesełko nie jest potrzebne. Każdy ma swój sposób, żeby to przeżywać.
12: A tu będzie dobrze widać?
14: Mam nadzieję, że tak. No i ufam organizatorom, że skoro jest tutaj ta strefa, to tym bardziej.
1: W jednej ze stref kibica był reporter RMF FM Marcin Buczek. Ode mnie to już wszystko na dziś. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę. Na Fakty o 7 zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: I dziś wygląda na to, że oczywiście jest rześko z rana, jak to o 6 rano, jeszcze nie mamy upałów, mamy około 16-17 stopni, ale wkrótce, bo w okolicach godziny 10 będą już 24 stopnie na przykład w Warszawie, 22 w Szczecinie, 23 w Gdańsku i 24 na południu w Katowicach, Kraków, Rzeszów, tam bardzo podobnie. I jeśli chodzi o słońce, to głównie południe i wschód, trochę chmur na zachodnim Pomorzu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
7: Tu Radio RMF24, radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Nowe imperium Donalda Trumpa. Na czym amerykański prezydent buduje swoją prywatną fortunę?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Beryński.
1: Niemiecka policja szuka sprawcy wieczornego ataku na Paradę Równości w Berlinie. Poszukiwany napastnik wjechał autem w grupę ludzi. Nie żyje jedna osoba. We Francji nie ustaje fala pożarów. Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonie Bordeaux, a w Kijowie ostrzał rakietowy. Rosyjskie pociski balistyczne spadały na stolicę Ukrainy. Jest 7, to poranne fakty RMF FM. Wypadek na autostradzie A2 w pobliżu Koła w Wielkopolsce. Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany. Trwa policyjna obława w Niemczech po tym, jak samochód wjechał w tłum uczestników berlińskiej Parady Równości, w której uczestniczyło setki tysięcy osób. Auto uderzyło w drzewo w parku Tiergarten. Zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Z tego 3 osoby są w stanie zagrażającym życiu. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zidentyfikowaliśmy już osobę podejrzaną o dokonanie tego czynu. Prowadzone są działania zmierzające do jej zatrzymania, jednak podejrzany nadal pozostaje na wolności. Jest on znany policji jako osoba związana ze środowiskiem islamistycznym w Berlinie. Poszukiwania prowadzone są z pełnym zaangażowaniem. Najprawdopodobniej jeszcze dziś, w ciągu najbliższych godzin, opublikujemy komunikat dotyczący poszukiwań tej osoby, powiedział rzecznik berlińskiej policji Florian Nat. Policja nie wyklucza, że w sprawę mogły być zamieszane także inne osoby. W całym Berlinie trwa zakrojona na szeroką skalę obława. Nie widać końca fali pożarów lasów we Francji. Najtrudniejsza sytuacja jest m.in. w okolicach Bordeaux, informuje paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Ewakuowanych zostało już blisko ćwierć miliona osób. Szef francuskiego MSW Laurent Nunez sugeruje w wywiadzie dla tygodnika Le Journal du Dimanche, że to największa seria ewakuacji ludności we Francji od czasów II wojny światowej. W części Akwitanii wprowadzono najwyższy stopień alarmu przeciwpożarowego. Turystom i mieszkańcom zakazano korzystania z atlantyckich plaż. Zabroniono też wchodzenia do lasów. Rząd polecił wysłanie do tego regionu ponad 2,5 miliona maseczek, które mają chronić wczasowiczów mieszkańców przed szkodliwym dla zdrowia dymem. Ten ostatni z powodu silnego wiatru może atakować drogi oddechowe osób znajdujących się nawet relatywnie daleko od płomieni.
1: Wojska rosyjskie ostrzelały Kijów m.in. pociskami balistycznymi. W nocy w kilku miejscach w stolicy Ukrainy wybuchły pożary, informuje o poranku mer miasta Witalij Kliczko. Alarm związany z atakiem trwał około 50 minut. W piątek prezydent Zełenski ostrzegał, że w ciągu najbliższych 48 godzin prawdopodobne są nowe ataki rosyjskie. Wczoraj zaznaczył, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Władimir Putin przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji. Chodzi m.in. o przyjęcie do armii 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Kraj ten miałby też przekazać Rosji wyrzutnie rakiet balistycznych. Delikatny falstart mistrza Polski w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce nowego sezonu Lech Poznań zremisował u siebie bezbramkowo z Krakowią. W innych spotkaniach gospodarze byli górą. W Zabrzu Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław.
3: Wszyscy wiedzieli, że przespaliśmy pierwszą połowę, że potrzebowaliśmy na siebie krzyczeć w przerwie i obudziliśmy się dopiero w przerwie, ale nie musi zawsze być najładniejsza ta piłka, ale musi tam być to, co pokazali chłopacy w tej drugiej połowie. Walczyli, biegali, mamy bardzo cenne zwycięstwo.
1: Podsumował trener ekipy z Zabrza Michał Gaszparik, a w Białymstoku tylko jeden gol, Jagiellonia wygrała z Koroną Kielce. W Szczecinie dziś ostatni dzień jarmarku jakubowego. Swoje wyroby prezentuje ponad 300 wystawców.
4: Co tutaj panie mają?
5: Mamy cały wybór suszonych roślin. Oprócz tego mamy cięte kwiaty.
4: A co się cieszy największą popularnością?
5: Tutaj ten czerwony wiecznik kulisty od lat cieszy się zainteresowaniem. Wszyscy pytają, co to za roślina, bo mało kto ją zna. My ją uprawiamy już prawie 30 lat, a ona jest wieczną nowością.
6: Najbardziej schodzi nam zielony śledź pieczony w piecu z pomidorami i cebulą. Bardzo dużo ludzie biorą na próbę, na drugi dzień wracają. Dokupują.
1: Usłyszała od sprzedających w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamer, a my słyszymy się w Faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszam o 8.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: planach kolejny słoneczny dzień. Delikatnie pochmurno może być w tej chwili na zachodnim Pomorzu, delikatnie także na zachodzie, ale tak to w większości kraju już słonko z samego rana. Jeżeli chodzi o to, co później, to w okolicach godziny 11 będziemy już około 27 stopni w centrum kraju, 25 na północy i 23 na południu. I tak wybije dziś 30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, kierowcy zróbcie głośniej, zaczynamy Fakty RMF FM, Tomasz Baryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Po wypadku zablokowana jest Krajowa 11 na Opolszczyźnie. Problemy też na trasie S6 w Zachodniopomorskiem. A w faktach za chwilę powiemy o największych błędach kierowców. Wysoko na liście jest używanie telefonu w czasie jazdy. Poza tym niecodzienny i niebezpieczny gość nad włoskim jeziorem Garda. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 na Opolszczyźnie w miejscowości Bąków. To odcinek Kluczbor-Golesno. Zderzyły się dwa auta osobowe. Trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. O poranku problemy też na trasie S6 w Zachodniopomorskiem na odcinku Koszalin-Kołobrzeg. Autobus wjechał w bariery na pasie rozdziału i zjechał na pas awaryjny. Służby sprzątają jezdnię zanieczyszczoną połamanymi plastikami, dlatego spodziewajcie się utrudnień na jezdni w stronę Szczecina. Teraz zablokowany jest jeden pas. Powoli kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Część z nas już po urlopie, inni oczywiście nie mogą się doczekać wolnego. W faktach razem z policją mówimy o największych błędach kierowców. Wysoko na tej liście patrzenie w telefon podczas jazdy. Za to wykroczenie można dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
2: To dość popularne wykroczenie, czy włączamy nawigację, czy odtwarzamy muzykę, czy sprawdzamy wiadomości. Każde wzięcie telefonu w dłoń podczas jazdy jest wykroczeniem.
3: Dlaczego to groźne?
2: No przede wszystkim skupiamy się na tym, na czym powinniśmy, tylko nasz wzrok ląduje na telefonie, a nie na tym, co nas otacza. Łatwo wtedy przeoczyć sygnalizację świetlną, łatwo wtedy przeoczyć pieszego na przejściu czy rowerzystę. Tak naprawdę do tragedii może dojść bardzo szybko.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeżeli jadąc na przykład 50 km na godzinę odwrócimy wzrok od drogi na zaledwie 2 sekundy, samochód w tym czasie pokona bez naszej kontroli niemal 28 metrów, zaznaczają policjanci. A co Was najbardziej denerwuje na drodze? Dajcie nam znać. Nasz adres fakty@rmf.fm.
4: A takie są fakty.
1: We wrześniu Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków w tym kraju ponad 5 lat spędził w więzieniu Aleksandra Łukaszenki. Podczas Polonia Camp w Warszawie opowiedział o swoich planach.
5: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu, tam są ludzie. I tak samo jak tu mnie pytają i namawiają do tego, żebym ja nie jechał, to kiedy rozmawiam z rodakami z Białorusi, to mnie pytają, to kiedy już ty wracasz? Wszystkie zainteresowane strony również są poinformowane, że ja wracam. No a jak już będę, no to Pan Bóg wie.
1: Mówił Andrzej Poczobut. Radio RMF FM jest patronem Polonia Camp, spotkania młodzieży polonijnej z całego świata. Już niebawem początek kolejnego rajdowego dnia. Przenosimy się więc na trasę 82. Rajdu Polski. O poranku na stanowisku Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Dzień dobry. Rajdowe załogi już kilkadziesiąt minut temu wyjechały ze strefy serwisowej. Przed nimi pierwszy odcinek specjalny Przegibek, który ostatnio w polskich rajdach był obecny 27 lat temu. Zatem sportowo czasy prehistoryczne. No i to jest odcinek o zupełnie innej charakterystyce niż pozostałe.
7: Przegibek jest takim trochę wyścigiem górskim. Coś takiego, że trzeba się będzie bardzo przestawić. Szeroka droga, szybka w lesie, także na pewno to będzie trudne. Jeszcze rano, o poranku tam może być trochę tak przyciemnione w tym lesie.
6: Tak mówił mi Szymon Gospodarczyk. On oczywiście pilotuje Miko Marczyka. Panowie po sobotnich odcinkach na czwartym miejscu. Niespełna 11 sekund straty do lidera Fina Teemu Suninena.
8: Trzeba pamiętać, że Teemu Suninen jest tutaj pierwszy raz. Nigdy tutaj wcześniej nie był, a i tak generuje takie tempo.
6: Dodaje Jakub Matulka. On wspólnie z Danielem Dymurskim na miejscu trzecim. Przed Polakami jeszcze Włoch Andrea Mabellini. O czołowe lokaty powalczą dziś także Kajetan Kajetanowicz czy Jarosław Szeja. Zapowiada się ciekawa rajdowa niedziela. Z trasy 82. Rajdu Polski Patryk Serwański.
1: Na koniec o, nietypowa sytuacja nad włoskim jeziorem Garda, chętnie odwiedzanym także przez polskich turystów. W okolicy poszukiwany jest waran papułaski, który prawdopodobnie uciekł z prywatnej hodowli. To bliski krewny popularnego warana z Komodo. W miejscu, gdzie był widziany, obowiązuje zakaz ruchu pieszego. Jego ugryzienie może być niebezpieczne, ponieważ waran ma gruczoły wydzielające toksyny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: 19 już na termometrach w Warszawie, 20 stopni w Łodzi, 18 w Szczecinie, 19 w Lublinie i najchłodniej tutaj Suwałki, 17 stopni Celsjusza, czyli najchłodniej, to wcale nie tak chłodno, czyli już rzeźko przestaje być, jest to coraz bardziej ciepło. W okolicy już koło 11, 24 do 26 stopni, później powyżej 30, a jutro czekają nas już deszcze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wincra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: radio yours. I'm trying to get to...
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tomasz Weryński w Studiu Faktów. Dzień dobry. Jest godzina 9 i zaczynamy drogowo.
1: Tak jest, na początek w Faktach. Dolny Śląsk i ważne informacje dla kierowców. Za godzinę ruszy protest mieszkańców na Krajowej Piątce między Wrocławiem a Jelenią Górą. Nie będzie szybkich zmian na rynku najmu krótkoterminowego. Sejm odłożył pracę nad ustawą, a o szczegółach reporter RMF FM. Za chwilę też fakty sportowe. Jest 9. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Spodziewajcie się utrudnień na drodze krajowej numer 5 w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. Przez kilka godzin mieszkańcy będą tam blokować ruch, spacerując co kilka minut po pasach. To główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą. Protest ma się zacząć za godzinę, a już teraz w Faktach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, o co chodzi mieszkańcom?
2: To protest w obronie rzeki Bóbr. Pod koniec czerwca w pobliżu Pilchowic doszło do katastrofy ekologicznej. Przy remontowanej zabytkowej zaporze wymarło 12 ton ryb, a Bóbr został zanieczyszczony mułem z opróżnianego jeziora. Zdaniem mieszkańców to efekt zaniedbań.
3: Można było lepiej przygotować się do opuszczania wody. Jeśli dzisiaj prezes firmy mówi, że nie przewidzieli, to znaczy co nie przewidzieli, czyli ktoś zawiódł.
2: W efekcie do dziś, a minął już blisko miesiąc, obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a na przykład ze spływów kajakowych żyła cała okolica. Branża turystyczna notuje więc ogromne straty, turyści odwołują przyjazdy, dlatego dziś protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn katastrofy, odbudowy ekosystemu i wsparcia dla przedsiębiorców. Protest potrwa aż do 16.
1: Dopiero po wakacjach Sejm zajmie się projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Projekt ustawy rząd przyjął w połowie lipca, jednak w koalicji nadal trwają spory dotyczące jego ostatecznego kształtu. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry. Kacprze, kiedy zatem ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i w jakim kształcie?
4: Wszystko wskazuje na to, że Sejm zajmie się, tak jak mówiłeś, po wakacjach, bo w środę szefowie poszczególnych klubów parlamentarnych mają spotkać się z ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, aby przedstawić propozycję zmian. Zrobi to m.in. Lewica.
5: Ta propozycja rządowa Lewicy na pewno nie satysfakcjonuje i myśmy już zapowiedzieli, że będziemy składać lewicowe poprawki.
4: Zapowiada Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, a te poprawki mają dać większe kompetencje samorządom i wspólnotom mieszkaniowym do decydowania o miejscu, gdzie można wynajmować mieszkania turystom. Tego samego chce Polska 2050, co nie podoba się wszystkim koalicjantom.
6: Ton taki agresywny, kłótliwy nadaje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która oskarża ministrów koalicyjnych o jakieś uleganie lobbystom. To jest naprawdę niepoważne.
4: Mówi posłanka Barbara Oliwiecka z Unii Centrum. W parlamencie jest też poselski projekt regulujący najem krótkoterminowy, jednak przepisy zaproponowane przez Polskę 2050 mrożone są w jednej z sejmowych komisji.
1: Dziś ważny dzień dla katowickiego Nikiszowca. Dla parafii na starym, robotniczym osiedlu to niedziela odpustowa. Od lat towarzyszy jej także organizowany tam jarmark u babci Anny.
7: To dla was święto dzisiaj tutaj?
8: Tak, bardzo. To już takie rodziny się spotykają, dzieci do rodziców przychodzą, taki obiad, nie, świąteczny.
7: Jest odpust, muszą być słodkości.
9: Jak najbardziej, same słodkości i same pyszności.
7: To co pani poleci?
9: No tak krótko mówiąc, to wszystko bym panu poleciła, bo wszystko mamy własnoręcznie wyrabiane, także warto by było spróbować.
7: Ale są też odpustowe lizaki, widzę.
9: Tak jest, tak. No musi być, no standard, czerwone serduszka, prawda? No musi tak być, no.
1: O poranku na katowickim Nikiszowcu był reporter RMF FM Marcin Buczek. W Faktach na pewno będziemy tam dziś jeszcze zaglądać.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: A już teraz fakty sportowe. Patryk Serwański.
14: Dzień dobry. Rajdowe emocje trwają od rana. Ostatni dzień 82. Rajdu Polski. 9. odcinek specjalny. Przegibek. Ten fragment trasy pokonują teraz rajdowe załogi. No, czołówka rajdu już na mecie tego odcinka. Najszybszy w tej próbie Finn Temu Suninen. On jest także liderem całego rajdu. Za jego plecami w klasyfikacji generalnej Jakub Matulka. 10 sekund straty i Mikołaj Marczyk. 12. Na czwarte miejsce spadł teraz Włoch Andrea Mebellini. Od rana oczywiście kibicom kierowcom towarzyszą kibice.
15: Ja się cieszę, że mamy taki wspaniały doping tutaj na Śląsku, że jest właśnie rzesza tych fanów, co nas niesie, bo to widzę te flagi, te race, to wszystko to, co jest przy trasie, naprawdę to jest niesamowite.
14: Tak mówił Jarosław Szeja, który teraz na przegipku z kłopotami był bardzo blisko wypadnięcia z trasy. Jest spora strata kilkunastosekundowa na tym odcinku. Nowy napastnik dał zwycięstwo Jagiellonii Białystok nad Koroną Kielce w Ekstraklasie. Nick Prelec z golem w 89 minucie, końcowy wynik 1-0. Bezbramkowy remis w Poznaniu, Lech zagrał z Krakowią. No taki wynik można uznać za mały sukces gości.
16: Dobrze się przygotowaliśmy. Uważam, że zawodnicy wykonali to, co chcieliśmy wykonać w tym meczu taktycznie. Zawodnicy pokazali bardzo duży taki team spirit.
14: To trener Krakowi Bartosz Grzelak. W Zabrzu Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski też przyciągają w ten weekend uwagę kibiców. No tym bardziej, że zbliżają się mistrzostwa Europy w Birmingham. Wczoraj w Białymstoku ze zdobycia złotych medali cieszyły się na przykład Anita Włodarczyk w rzucie młotem czy Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. W biegu na 400 metrów najlepszy wynik w sezonie osiągnęła Natalia Bukowiecka.
17: Sezon best w takim momencie, więc myślę, że pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham.
14: A Brazylijki i Turczynki powalczą dziś w finale Ligi Narodów Siatkarek. Zacięty bój w półfinale stoczyła Brazylia, zwycięstwo nad reprezentacją Włoch po tiebreaku 3-2. W meczu Turcja-Chiny szybkie 3-0.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem. RMF24. Radio informacyjne.
18: To jest podcast radia RMF24. O tym się mówi, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia. Piotr Salak, witam i zapraszam. W tym odcinku maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza. Porozmawiamy o propozycji Ministerstwa Zdrowia. Węgry czeka zmiana na stanowisku prezydenta, a Wielka Brytania ma nowego premiera. Poważne zmiany polityczne również na Ukrainie. Powiemy także o epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga, ale na początek piękne piłkarskie emocje, czyli finał Mistrzostw Świata. Zaczynamy.

0: Piotr Salak, witam w niedzielny poranek w Radiu RMF 24. To jest program O Tym Się Mówi. Program, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia dla kibiców. Takim wydarzeniem bez wątpienia był finał mundialu. Hiszpania 1-0 pokonała Argentynę i sięgnęła po Puchar Świata. Drugi raz w historii. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Ferran Torres, a tuż po finale rozmawiałem z Dariuszem Dudkiem, byłym piłkarzem, trenerem, który nie miał wątpliwości, że Hiszpanie zasłużyli na tytuł.
1: Zdecydowanie najlepsza drużyna na świecie w tej chwili, zasłużony. No, wygrany mecz w finale z Argentyną.
0: Ale przyzna pan, że ten finał trochę mógł rozczarować, prawda?
1: Zdecydowanie. Patrząc na to, co się wydarzyło dzień wcześniej, ile bramek padło w meczu o trzecie miejsce, więc można powiedzieć, że ten finał jak najbardziej rozczarował. Na pewno rozczarował jako mecz, jako widowisko, bo wiemy, że no, to był brudny mecz, nieczysty, nieładny. No, Argentyna się broniła, bo mogę tylko o nich mówić w złym kontekście. Natomiast patrząc na to, co robili piłkarze trenera De La Fuente, no to jest miód na serce. Jak można postrzegać, patrzeć na pryzmat piłki nożnej, jak grają Hiszpanie, no to jest dzisiaj naprawdę najlepsza drużyna na świecie.
0: Widzieliśmy to, jak Argentyna poradziła sobie chociażby z Anglikami, którzy prowadzili z nią, przypomnę, 1-0, i potem Argentyna jak takie stado szerszeni wsiadła na nich i potrafiła ten mecz odwrócić. Dlaczego Argentyńczykom nie udało się to, co zrobili z Anglikami, zrobić z Hiszpanami?
1: Nie udało się z kilku powodów. Tutaj wiemy, że Anglia ma innych piłkarzy, chociażby Thomas Tuchel dysponuje dobrymi piłkarzami, ale nie tak dobrymi jak Hiszpanie. A druga rzecz, patrząc na te mistrzostwa, ja patrzę jako trener, tutaj chylę czoła trenerowi De La Fuente, który przyszedł do związku w Hiszpanii, kiedy nie miał 2 miesiące pracy, kiedy zaczął pracować od podstaw, i to mnie bardzo cieszy, że ten trener od podstaw z młodzieżą zdobywał najważniejsze trofea na świecie. Wiemy, jak jego historia wyglądała, i zdobywając po raz drugi mistrza świata, pokazał, że organizacja gry, zaangażowanie, taktyka, jedność w szatni, to może zwyciężyć z najlepszymi piłkarzami na świecie typu Messi.
0: A no właśnie.
1: I naprawdę.
0: Jak to się stało, że Messiego się udało zatrzymać Hiszpanom?
1: No właśnie, ja przypominam sobie doskonale to spotkanie i będę pewnie jeszcze nie raz po tych mistrzostwach oglądał mecz z Francją. I wydawało się, że Francja z Didierem Deschamps, Francja, która ograła Szwecję 3-0, z Paragwajem 1-0, nie wiem, z Maroko 2-0, naprawdę Francja te początkowe spotkania miała kapitalne. No i trafiła na Hiszpanię, w której De La Fuente zdetronizował całkowicie

0: zdominował to spotkanie i to był też taki mecz wczoraj. Dzisiaj Hiszpania to jest zespół, który można powiedzieć szuka jak najszybciej momentu, w którym może zaatakować przeciwnika, zagrać właśnie taką piłkę przeszywającą przez dwie linie. Szukają bardzo szybko gry do przodu, więc naprawdę Hiszpania pod wodzą De La Fuente się zmieniła czy zmienia, no i tylko można powiedzieć o samych superlatywach, bo
1: to, co
0: oni robili na tych mistrzostwach.
1: Szczególnie w dwóch ostatnich meczach to rzeczywiście absolutnie klasa sama w sobie. Jeszcze chciałem pana zapytać o sędziowanie. Panu się podoba takie dopuszczanie do takiej chuligańskiej gry ze strony, no w tym wypadku Argentyńczyków akurat, ale tak no, nas bardzo wiele pozwalał sędzia.
0: Nie, to jedyny minus na mistrzostwach, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, one mi się bardzo podobały, bardzo mi się podobały przepisy, które weszły, większość, nie może nie wszystkie, ale większość tych przepisów, które widzieliśmy, bardzo przyspieszyło grę, wrzut z autu do 5 sekund, 10 sekund na zejście zawodnika, zmiany, to naprawdę przyspieszyło grę, to, że tylko kapitan, oczywiście to już było wcześniej, ale teraz jest bardziej egzekwowane, natomiast to, co FIFA zrobiła z czerwoną kartką i wiemy z prezydentem Trumpem, no to będą duże minusy, o tym się będzie dużo rozmawiać, no i o Marciniaku, bo Szymon to jest najlepszy, czy jeden z najlepszych naszych dóbr narodowych, ja bym powiedział, jako piłkarz i Szymon zasługiwał na ten finał, myśleliśmy, że może półfinały, jak nie półfinały, ćwierćfinały wcześniej, że on będzie tym rozjemcą, ale tam widać po prostu jak duża rola odgrywa polityka niestety i koneksje, więc tutaj no, można powiedzieć, że główny rozjemca tego spotkania był tak wybrany trochę drogą okrężną i on nie powinien moim zdaniem sędziować, bo po prostu
1: nie dostosował się do poziomu finału Mistrzostw Świata, tak powiedzmy, może bardzo oględnie na koniec.
0: No nie, kompletnie się nie dostosował, już od samego początku widzieliśmy, jak Argentyńczycy potrafili faulować, gdzie nie dostawali żadnych kartek, a na końcu to, co wyprawiał chociażby Paredes, to nie zasługuje na uznanie w moich oczach i tutaj Argentyńczycy słusznie przegrali, moim zdaniem też od początku byłem za Hiszpanią, więc wydaje mi się, że w dobrym akurat kierunku poszedł ten puchar Mistrzów Świata i zasłużenie wygrali.
1: Tak mówił nam Dariusz Dudek, były piłkarz, trener, no i jak słyszeliście, także wielki fan hiszpańskiej drużyny. Na kolejne Mistrzostwa Świata poczekamy, oczywiście 4 lata, rozpoczną się w czerwcu 2030 roku i uwaga, odbędą się wyjątkowo w 6 krajach i na 3 kontynentach. 3 pierwsze mecze dla uczczenia stulecia pierwszego mundialu zostaną rozegrane w Ameryce Południowej, w Urugwaju, gdzie odbyły się właśnie pierwsze Mistrzostwa Świata. Będą też mecze w Argentynie i Paragwaju, a kolejne spotkania już w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale to dopiero w 2030. Zostańcie z nami za chwilę w radiu RMF24 o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

0: jest program O Tym Się Mówi i Radio RMF 24. W niedzielny poranek podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia i wracamy do gorących tematów. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. To są m.in. maksymalna stawka wynagrodzenia lekarza, 240 zł brutto za godzinę, jawność konkursów na świadczenia medyczne, no i wprowadzenie e-kolejki. 24 lipca minął rok, odkąd Jolanta Sobierańska-Grenda została szefową resortu zdrowia. Dlaczego do tej pory nie przedstawiła kompleksowego planu naprawy całego systemu? O to właśnie pytałem w porannej rozmowie w RMF FM i w radiu RMF 24.
1: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
2: Przez resort, o ile dobrze
1: cieszę
2: pamiętam.
1: Cieszę się, że pan redaktor policzył 12,
2: tak
1: bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę
2: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
1: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
2: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
1: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
2: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
1: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktyczny
2: spora
1: model
2: grupa?
1: Powinniśmy
2: pani
1: osiągnąć.
2: Minister, przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim pracują, lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
1: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ta chęć do przechodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
2: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
1: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
2: A jeżeli nie będzie zgody?
1: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wykazywany pani, potencjał medyków.
2: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
1: Ja myślę, że naprawdę mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi.
2: Pani minister, będzie też limit wynagrodzeń dla dyrektorów szpitali. Nie będą mogli więcej niż określone zapłacić. Nie będą mogli w swoim budżecie szpitala umieścić więcej pieniędzy na zarobki, wydane na wynagrodzenia niż określony limit. Ile właśnie? Jaki to ma być limit?
1: Dzisiaj
2: pani mówi o 60%.
1: Wydałam,
2: tak?
1: Nie, wydałam polecenie AOTMIT-owi do ustalenia rekomendacji dla 7 grup szpitali, bo tyle grup różnych szpitali mamy w kraju. Do końca sierpnia poznamy rekomendacje na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Natomiast takie wskaźniki, które będą premiowały szpitale, które będą jednak przeznaczały tą przez nas rekomendowaną kwotę na wynagrodzenia, będą premiowane w przyszłym roku. Natomiast
2: dyrektor,
1: jeżeli będzie wydawał więcej, to jest jego decyzja. Natomiast
2: ale to jest jego decyzja i nie zapłaci kary za to?
1: Nie, nie zapłaci kary, natomiast chcemy premiować tych, którzy osiągają tą efektywność na poziomie przez nas oczekiwanym.
2: I to zlikwiduje kominy płacowe?
1: Mam nadzieję, że przede wszystkim zmobilizuje dyrektorów szpitali, ale również właścicieli szpitali do tego, żebyśmy przeznaczali więcej pieniędzy na leczenie pacjentów niż na wynagrodzenie.
2: No dobrze, ale co pani zrobi z kominami płacowymi? Bo rozumiem, że daje sobie pani ile czasu? Pół roku na to, żeby takie kominy płacowe zlikwidować?
1: Znaczy my generalnie wprowadzamy kilka zmian. Tak, także oprócz tego, że będzie do 240 zł za godzinę, to jeszcze wprowadzamy tą rekomendację dotyczącą przeznaczanych środków z budżetu, i tu podkreślam, z budżetu NFZ-u, na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala. Więc kilkutorowo chcemy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak funkcjonują podmioty lecznicze. Przypomnę, że mamy tak duże rozdrobnienie właścicielskie w kraju, że tak naprawdę większość decyzji nadzorczych spoczywa na właścicielu szpitali. Natomiast ja, spotykając się z wieloma samorządowcami, słyszę, no to jaka jest ta rekomendowana kwota,
2: no to jaka jest ta rekomendowana,
1: jaki jest
2: w takim
1: ten
2: razie?
1: Procent. I tu dzisiaj oczywiście dla mnie to jest 60%, natomiast mówimy o szpitalu wielospecjalistycznym. Dzisiaj wiem, że to muszą być inne pułapy dla szpitali monoprofilowych, dla szpitali niezabiegowych. Stąd też poczekam na rekomendacje AOTMIT-u. Dzisiaj średnia w kraju to 81,3%.
2: Otóż to, pani minister, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który wydaje 80% swoich pieniędzy na szpital, wydaje właśnie na wynagrodzenia. I pani mówi, nie, musi być 60%. Ministerstwo Zdrowia mu tak mówi. On rozkłada bezradnie ręce. To co, ma w takim razie zamykać oddziały?
1: Ja znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą. Zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. Między innymi mamy tą regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów, chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe. Zachęcamy również do przeorganizowania pracy oddziałów. Nie do zamykania, natomiast do zmiany ich profilu. I to jest zgodne ze standardami europejskimi.
0: Tak mówiła szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Czy propozycja 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza to jest dobry pomysł? O to z kolei pytałem kolejnego gościa radia RMF 24, czyli senatora Wojciecha Koniecznego, byłego wiceministra zdrowia z Lewicy.
3: To jest, w moim odczuciu, to są dobre pieniądze. Większość lekarzy, którzy pracują na kontraktach, takich pieniędzy nie zarabia, więc... Więc to jest dobra stawka. Widzę pewne niebezpieczeństwa.
0: A jakie?
3: We wprowadzeniu. No takim głównym niebezpieczeństwem jest to, że to będzie dotyczyć ta stawka lekarzy pracujących na NFZ, mówiąc kolokwialnie. Czyli jeśli szpital zatrudnia lekarza na umowie, która jest związana z NFZ-em, to wtedy 240 zł obowiązuje. Natomiast jeżeli szpital jednocześnie prowadzi jakieś komercyjne usługi, no to wtedy może zapłacić ile chce lekarzowi i to może spowodować, że może powstać taka sytuacja, że no szpitale te komercyjne, te prywatne, które jednocześnie również mają kontrakt z NFZ-em.
0: No otóż to, one przecież opierają się na tych kontraktach z NFZ-em, to stamtąd są największe pieniądze, panie senatorze.
3: No opierają się, ale jednocześnie sprzedają usługi komercyjne i tutaj w tym momencie będą mogli lekarzowi zaproponować wyższą stawkę i sumując te 240 na NFZ i jakąś tam stawkę, a na przykład słyszy się, że radiologom te szpitale potrafią płacić 500 zł za godzinę opisów badań, no to może oznaczać, że będzie tutaj ta konkurencja ze strony prywatnej ochrony zdrowia wysysać specjalistów z systemu.
0: A wysysanie specjalistów z systemu oznacza, że będą przechodzili do prywatnego sektora? Pana zdaniem będzie brakować lekarzy w takim razie przez wprowadzenie tego limitu?
3: Nie, to można to nad tym zapanować, tylko trzeba by wprowadzić takie uregulowanie, o którym się mówi, rozdział prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, znaczy, żeby lekarz nie mógł jednocześnie pracować prywatnie i w publicznym szpitalu. Tak samo te szpitale, jeżeli mają kontrakt z NFZ-em, no to nie powinni sprzedawać swoich usług komercyjnie wówczas.
0: Lekarz będzie mógł pracować, panie senatorze, wejdę w słowo, dla prywatnego sektora, nawet będąc na etacie, ale będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora szpitala. A to nie będzie wtedy tak, że to będzie jakaś forma nacisku ze strony dyrektorów szpitali na lekarzy?
3: Może się tak. Panie redaktorze, system jest bardzo duży. Mam bardzo wiele różnic geograficznych, demograficznych, innych, w zależności od specjalizacji. Będą miejsca, gdzie lekarze będą w jakiś sposób domagać się jakiejś innej płatności, jakiejś premii czy czegoś innego, trudno mi powiedzieć. Będą takie miejsca, w których to dyrektorzy zyskają władzę rzeczywiście nad lekarzami. Niektórzy będą z niej korzystać w nadmiarze. No tak, to takie rzeczy się pojawią, ale to nie należy jakby do tego, żeby powiedzieć, że stawka 240 zł jest złą stawką. To po prostu trzeba zabiegać o to, żeby takiej sytuacji nie było i te przepisy powinny to uwzględniać.
0: No dobrze, to przyjmujemy, że mamy stawkę 240 zł brutto za godzinę. Pana zdaniem to jest klucz do rozwiązania tego systemu, czy klucz leży zupełnie gdzie indziej? Chociażby, nie wiem, w systemie właścicielskim polskich szpitali.
3: No tak, panie doktorze, jak najbardziej to jest, niektórzy mówią pudrowanie, a ja bym powiedział leczenie objawowe. No bo niewątpliwie to jest patologia i te rzeczy, o których słyszymy i trzeba z nimi walczyć. Natomiast rzeczywiście na przykład system właścicielski szpitali, to znaczy według lewicy jeden właściciel dla szpitali publicznych w województwie.
0: Czyli marszałek.
3: Miejskich, no najlepiej, żeby to był marszałek. No to jest leczenie przyczynowe. To by rozwiązało przyczynę różnych patologii w ochronie zdrowia. Ustalenie sztywnej stawki jest leczeniem objawowym.
0: Tak uważa senator Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia. A wysłuchacie radia RMF 24, program O tym się mówi. Za chwilę zabieramy was na Węgry, bo tam ważne polityczne wydarzenia.

0: to Radio RMF 24. Towarzyszymy Wam w ten niedzielny poranek. Program O tym się mówi. Teraz zabiera Was na Węgry. Bo przed Węgrami ważna zmiana. Zmiana na stanowisku prezydenta. Odejście Tamasa Sulyoka domagał się premier Peter Madzior. W końcu węgierski parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która przewidywała usunięcie prezydenta. Ten ją podpisał. Dlaczego szefowi węgierskiego rządu tak bardzo zależało na odsunięciu prezydenta od władzy? O to pytałem Artura Lorka, hungarystę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: To jest jeden z elementów, które zostały przez Petera Madziora obiecane Węgrom, więc tutaj konsekwentnie do realizacji tych założeń dąży. Natomiast odsunięcie Tamasa Sulyoka od pełnienia urzędu prezydenta jest w tym momencie de facto trochę domknięciem systemu, albo rozszczelnieniem finalnym systemu po Orbanie. Zresztą sam Orban wskazał, że to ostatnia bariera właśnie upadła. Natomiast to z perspektywy symbolicznej, ale też politycznej, usunięcie ostatniego przedstawiciela byłego obozu władzy jest po prostu z perspektywy Petera Madziora takim kluczowym też posunięciem, jeżeli chodzi o udowadnianie społeczeństwu, że on to od tego oczyszczenia systemu dokonuje.
0: Sulyok mówi o historycznym nadużyciu władzy, o osłabieniu demokracji. Na ile to są argumenty prawdy, na ile mówimy o polityce?
1: To znaczy, jeżeli mówimy o ramach formalnych, jeżeli mówimy o ramach prawnych, to partia Petera Madziora w tej sytuacji nie zrobiła nic, co wykraczałoby poza prerogatywy, poza uprawnienie, jakie uzyskała na mocy węgierskiej konstytucji. Także tutaj zmiana konstytucji również została przeprowadzona w trybie konstytucyjnym. Nie było tutaj żadnych kombinacji, nie było tutaj żadnych dodatkowych interpretacji, które... Dokładnie tak. Natomiast z perspektywy politycznej oczywiście jest to ruch bardzo ryzykowny, jest to ruch bardzo, bardzo radykalny, więc on będzie emocje podkręcał. Natomiast tutaj warto na jedną rzecz bardzo mocno zwrócić uwagę. Jeżeli jeszcze przed wyborami mówiliśmy o poparciu dla Fideszu i poparciu dla Tisy, które były gdzieś względem siebie bardzo porównywalne, tak w obecnej sytuacji Peter Madziar cieszy się 70-80% poparciem w zależności od sondaży, więc on posiada do tych działań też legitymację, bardzo silną legitymację społeczną. I z drugiej strony ławy Fideszu w parlamencie węgierskim są puste, więc w zasadzie ostatnia figura w tym momencie została usunięta.
0: Czy pana zdaniem Fidesz właśnie dożywa swoich dni? To jest koniec tej partii jako ugrupowania politycznego?
1: W polityce nigdy takich wyroków nie powinniśmy oferować z wyprzedzeniem, natomiast niewątpliwie w partia wchodzi w okres rozkładu i jeżeli kapituluje, poddaje się najpierw jej przywódca Viktor Orban, później Peter Szijjártó, który był drugą postacią w całej partii. To wskazuje to na to, że rzeczywiście jest tam potężny kryzys przywództwa. Pytanie tylko, czy ona będzie potrafiła się przekształcić w jakiś byt, który będzie w stanie utrzymać się na węgierskiej scenie politycznej, czy ulegnie rozpadowi z uwagi właśnie na brak przywódcy i brak charyzmatycznego lidera.
0: Bo jeżeli będzie taka sytuacja, przyjmijmy, że Fidesz będzie przeżywał kryzys, no to polityka nie zna próżni. Najprawdopodobniej powstanie coś w miejsce, czy też pańskim zdaniem nie będzie miejsca na scenie politycznej na Węgrzech, żeby coś w zamiast Fideszu powstało.
1: Znaczy, takie ugrupowania jak Tisza Petera Madziora, ta historia z naszej części Europy nam pokazuje najdobitniej, one nie utrzymują tak wysokiego poparcia przez długi czas, więc prędzej czy później ta próżnia będzie musiała się powiększyć, czy ta część po Fideszu będzie musiała się powiększyć i jakieś partie w jej miejsce powstaną, no bo też prędzej czy później będzie się pojawiało jakieś niezadowolenie z tego, w jaki sposób Peter Madziar sprawuje władzę. Ale jak to będzie wyglądało w tym momencie, uważam, że jest zbyt wcześnie, żeby mówić.
0: To był Artur Lorek, hungarysta z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obowiązki głowy państwa przejęła na razie przewodnicząca węgierskiego parlamentu Agnes Forsthofer. A wy słuchacie radia RMF 24. U nas już niebawem fakty RMF FM, oczywiście o godzinie 10, a po niej druga godzina naszego spotkania w programie O tym się mówi. Będzie m.in. o nowym dowódcy ukraińskiej armii.

0: Leczenie u lata. Warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM o 10 w studiu Tomasz Weryński.
1: Niemiecka policja szuka domniemanego sprawcy sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie. W opublikowanym liście gończym ostrzega, że mężczyzna może być uzbrojony. O tym na początek. Potem w Faktach Dolny Śląsk. Na Krajowej Piątce w Kaczorowie rozpoczyna się protest mieszkańców. Dla kierowców oznacza to duże utrudnienia. Za moment również fakty sportowe RMF FM. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą sobotniego ataku na Paradę Równości w Berlinie. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., który, jak podają niemieckie służby, był wcześniej notowany i miał związki ze środowiskiem islamistycznym. Przypomnijmy, sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Policja ostrzega, że mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu. Jestem ogromnie wdzięczny policjantom, strażakom i wszystkim służbom ratunkowym z Berlina, którzy bardzo szybko pojawili się na miejscu. Natychmiast ruszyli z pomocą rannym. Od razu rozpoczęli też śledztwo, by zatrzymać sprawcę lub sprawców. Mogę tylko powiedzieć, że Berlin jako miasto wolności i różnorodności pozostanie silny i będzie jasno bronił swoich wartości. Nie pozwolimy nikomu odebrać nam naszego stylu życia ani sposobu, w jaki żyjemy razem. Mówił Kai Wagner, burmistrz Berlina. W sobotnim ataku, jak informowaliśmy w Faktach, zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Kilka godzin, nawet do 16, może potrwać protest na trasie krajowej numer 5 w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. Jak wiecie z faktów, mieszkańcy będą przechodzić przez przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. Podczas remontu zapory w Pilchowicach i spuszczenia wody z jeziora doszło tam do zanieczyszczenia rzeki osadami. Lokalni przedsiębiorcy liczą straty, bo turyści odwołują przyjazdy.
2: Konsekwencje tego, jakie są w tej chwili, czyli to, że jesteśmy kolejny raz świadkami zabicia tej rzeki. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę to, że jest to XXI wiek, naprawdę jest to krok za daleko.
1: Mówił jeden z właścicieli gospodarstwa agroturystycznego. Krajowa Piątka to główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą.
0: Wasze opinie w Faktach RMF FM.
1: Mnie osobiście denerwuje jazda kierowców dłuższy czas lewym pasem na drogach szybkiego ruchu, napisał do nas nasz słuchacz, pan Mirek. W Faktach mówimy dziś o tym, co najbardziej przeszkadza wam na drodze. Razem z policjantami ostrzegamy też przed brawurową jazdą za kierownicą. Z policyjnych statystyk za ubiegły rok wynika, że przekroczenie prędkości było na pierwszym miejscu wśród najczęstszych wykroczeń drogowych. Co was najbardziej denerwuje na trasie? Dajcie koniecznie znać. Nasz adres fakty@rmf.fm. Mandatu za to co prawda nie ma, no ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. Chodzi o jazdę rowerem w słuchawkach.
3: Słuch pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów. Jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta. Te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. To zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca. No i ostatnia kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio.
1: Mówił Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego. Na koniec faktów nasza wakacyjna akcja Hotel Parawan, podczas której łączymy singli w pary. Dziś czekamy na was na plaży w Stegnie. Wejście numer 67.
4: Wystarczy rozpalić w sobie gotowość na KW, tak zwany kontakt wzrokowy z gorącym spojrzeniem przenikającym, głębokim, powodującym aż lekką zadyszkę i słodkie dreszcze. Odłóżmy marzenia na bok. Bierzmy się za robotę.
1: Zapraszał Piotr Pręgowski, którego dziś na pewno spotkacie na miejscu. Nie może was zabraknąć na plaży w Stegnie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
8: Na 82. rajdzie Polski trwa już kolejny odcinek specjalny. Kolejność startowa dziś na podstawie wczorajszych wyników. Na początek czołowa 15 w odwróconej kolejności, zatem po przejeździe 15 załóg no wiemy, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej. Na razie 3 załogi na mecie tego odcinka, więc no, czołówka czeka jeszcze na starcie, więc nie wiemy, jak to teraz się ułoży. Natomiast przypomnę, dotychczas liderem rajdu Finn, Teemu Suninen. 4 bramki padły wczoraj w Ekstraklasie, niewiele jak na 3 spotkania. Bez goli w starciu Lecha z Krakowią, Jagiellonia wygrała 1-0 z Koroną. W Zabrzu 3 trafienia, Górnik pokonał 2-1 Śląsk Wrocław. Dziś sezon rozpoczynają kolejne drużyny. W planach m.in. mecz Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Latem do obu tych drużyn trafili piłkarze znani z gry w narodowych barwach. Do Widzewa Karol Świderski, do Motoru Bartosz Bereszyński. Obrońca ciągle ma reprezentacyjne aspiracje.
9: Trener jakby nie zamyka mi drogi do reprezentacji, jeżeli będą te występy na tyle dobre, żeby trener ocenił, że będę potrzebny drużynie. Jest szansa na to powołanie. Ja czuję się bardzo dobrze fizycznie i moim celem jest to, żeby moje dzieci jeszcze mogły zobaczyć mnie w koszulce z orzełkiem na piersi na Stadionie Narodowym.
8: Drogą do spełnienia tego marzenia, no właśnie, dobra gra w barwach Motoru. W planach także mecze Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock i Wisły Kraków z GKS-em Katowice. Dziś ostatni etap Tour de France. Peloton zafiniszuje na Polach Elizejskich w Paryżu. Tradycyjnie to będzie etap przyjaźni. Właściciel żółtej koszulki może już świętować zwycięstwo, choć oczywiście no, musi dojechać do linii mety. 3-tygodniowy wyścig jest popisem jednego aktora. Tadej Pogacar ma w klasyfikacji generalnej blisko 6,5 minuty przewagi. 2 medale to polski dorobek na Mistrzostwach Świata w kajakowym slalomie. Na podium w Oklahoma City stawali Michał Pasiut, który zdobył srebro, i Klaudia Zwolińska, która z USA przywiezie brąz.
10: Przywozimy 2 medale indywidualne, mamy też fajne wyniki na juniorskich, młodzieżowych imprezach. No czego chcieć więcej? No slalom błyszczy, rozwija się.
8: Podsumowała nasza zawodniczka.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24 i program O tym się mówi. Program, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Teraz o poważnych zmianach politycznych w Ukrainie. Obowiązki naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych objął generał Mychajło Drabaty. Zastąpił na tym stanowisku generała Aleksandra Syrskiego, natomiast nowym szefem sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy został generał major Ihor Skrybiuk. O tych zmianach z Janem Piekło, byłym ambasadorem Polski w Ukrainie, rozmawiał na naszej antenie Krzysztof Urbaniak.
1: Panie ambasadorze, Skrybiuk i Drabaty, kim są ci wojskowi?
2: To są młodzi ludzie, to jest młode pokolenie, które nie było wychowywane w duchu sowieckim i nie uczyło się wojskowości w sowieckiej szkole. To są ludzie, którzy już są bohaterami i o ich dokonaniach Ukraińcy pamiętają. I tak szczerze mówiąc, innego scenariusza Zełenski nie miał po prostu.
1: Dlaczego?
2: No, dlatego, że gdyby się upierał przy Syrskim i to było konsekwencją zwolnienia Fedorowa, to prawdopodobnie miałby jeszcze większe problemy. No przecież tam młodzi ludzie, głównie kobiety, bo mężczyźni raczej byli na froncie, demonstrowali we wszystkich miejscowościach. W Odessie, w Zaporożu, w Dniepropetrowsku, no nie mówiąc już o samym Kijowie, we Lwowie również, więc myślę, że...
1: To uspokoi nastroje na Ukrainie, panie ambasadorze?
2: Na chwilę.
1: No właśnie, panie ambasadorze, na ile te wszystkie zmiany są spowodowane tym, że no być może pozycja Zełenskiego nie jest zbyt mocna i walczy on o swoje poparcie?
2: No to pozycja Zełenskiego nie jest zbyt mocna od chwili kryzysu korupcyjnego, kiedy właściwie najbliżsi ludzie z otoczenia Zełenskiego, jeden Międziuk, który uciekł właściwie niezwykluczony albo z czekiem, albo z pieniędzmi przez Polskę do Izraela, no i Henri Yermak, który podał się do dymisji, zrezygnował. Więc myślę, że to jest przestroga dla samego Zełenskiego, że teraz ludzie mogą patrzeć na ręce, a poza tym pamięta się, że on usiłował ograniczyć uprawnienia NABU, czyli tej policji antykorupcyjnej stworzonej w dużym stopniu z inicjatywy zachodniej, w tym amerykańskiej przede wszystkim. Więc myślę, że on ma świadomość tego, że jeżeli będzie próbował przeciwstawiać się żądaniom społeczeństwa, które domaga się dobrych zmian w sensie takim, że to mają być młodzi ludzie, to mają być ludzie, którzy są znani jako bohaterowie, to on może mieć duże problemy. No, on myśli o drugiej kadencji, więc zdaje się, że już nawet to powiedział. I jeżeli miałby szansę, no to musi, że tak powiem, robić to, co w tej chwili robi. Próbując rozwiązać ogromny kryzys polityczny, który jest przede wszystkim sprawiony przez niego samego.
1: Czyli możemy spodziewać się kolejnych zmian w wojsku w związku z tymi nominacjami?
2: Pewnie tak. Myślę, że młode pokolenie, młodzi dowódcy, którzy myślą w nieco innych kategoriach niż ich starsi koledzy, będą mieli po prostu więcej do powiedzenia w tej w kwestii walki frontu. Poza tym no, ci młodzi ludzie, oni mają taką odwagę, która pozwala czasem robić rzeczy, które wydają się być niemożliwe.
0: Tak nam mówił Jan Piekło, były ambasador RP w Ukrainie. Radio RMF24. Program O tym się mówi. Za chwilę kolejne gorące tematy mijającego tygodnia.

0: RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a to jest program O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega. Obecna epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga rozwija się w niespotykanym tempie. Kanada zakazała wjazdu osobom, które były w Demokratycznej Republice w ciągu ostatnich 21 dni. Oto czy polski rząd powinien już wprowadzić podobne regulacje? Krzysztof Urbaniak pytał prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych doktora Michała Sutkowskiego.
1: Myślę, że polski rząd jest przygotowany także i na taką restrykcję, ale przede wszystkim głosem pana ministra Pawła Grzesiowskiego bardzo ściśle monitoruje tą sytuację razem z taką agencją europejską, która się tym zajmuje i która rzeczywiście stara się wychwycić te wszystkie przypadki, które mogą być podejrzane o kontakt, przede wszystkim o przebywanie w ciągu ostatnich 3 tygodni na terenie objętym, czyli terenie tak na dobrą sprawę Demokratycznej Republiki Kongo oraz Ugandy, ale także monitorowania tych wszystkich przemieszczających się pacjentów i szpitale zakaźne są przygotowane do tego typu, nazwijmy to izolatek, pojedynczych dodajmy. Niebezpieczeństwo przywleczenia jest niezwykle niskie, ale rozmiary tej epidemii lokalnej są zatrważająco wysokie. Dawno, w zasadzie nigdy w historii nie było tak, żeby wirus Ebola od maja rozprzestrzeniał się tak intensywnie. Zawsze to były przypadki pięciokrotnie, siedmiokrotnie mniejsze w sumie, więc tych przypadków jest rzeczywiście dużo. Więc myślę, że na razie nie trzeba tego wprowadzać, ale trzeba bardzo ściśle monitorować. Jeżeli by pojawiły się kolejne jakieś przypadki zawleczone do Europy, to pewnie podejmować i taką decyzję.
2: Panie doktorze, jakie są pierwsze objawy eboli? Czy one się różnią od objawów tych bardziej powszechnych chorób zakaźnych?
1: No właśnie, niestety nie różnią się w tej początkowej fazie prawie niczym i bardzo przypominają objawy grypy. To jest gorączka, zwykle taka 38-39 stopni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, bóle gardła, znaczne osłabienie. Następnie bardzo często są objawy z przewodu pokarmowego, a więc wymioty, biegunka, czasem wysypka. No i zaczynają się krwawienia. To są charakterystyczne rzeczy, ale te krwawienia mogą być krwawieniami wewnętrznymi. Epidemiologia tej choroby jednak jest ściśle związana z obszarem, na którym występują nietoperze, głównie, bo to jest naturalny rezerwuar zarazków, takie owocożerne nietoperze, których w Polsce oczywiście na szczęście nie ma, więc jeżeli jest kontakt z takim zwierzęciem, albo z innymi zwierzętami, albo z ludźmi, którzy chorują na danym obszarze, jeżeli ktoś przebywał w Ugandzie, w Demokratycznej Republice Kongo, albo w krajach ościennych także, bo możliwość zawleczenia też niestety występuje, to w takiej sytuacji są wykonywane badania, oczywiście różnicowane to jest z innymi gorączkami krwotocznymi, ale także z takimi chorobami jak dur brzuszny czy malaria, bo one w początkowym stadium mogą bardzo, bardzo przypominać tą chorobę. Są testy, które to wykrywają. No i to oczywiście zarówno osoba, która jest chora, wymaga hospitalizacji, co oczywiste, ale osoby z kontaktu wymagają obowiązkowej kwarantanny.
2: A czy można się zarazić, panie doktorze, takim przypadkowym kontaktem z chorą osobą?
1: Nie, w zasadzie jest to niemożliwe. W zasadzie jest to niemożliwe. Tutaj taki kontakt, taki powiedziałbym, na lotnisku, bo to często pacjenci pytają, to jest niezwykle tutaj rzadki, niezwykle rzadki. Teoretycznie jest to możliwe, ale jednak osoby się zarażają przede wszystkim przez skażoną krew, inne płyny ustrojowe i tutaj w ten sposób kontakty z tymi zwierzętami albo osobami już chorymi, czyli będącymi już w pełni objawowymi, a więc nie takimi, które podróżują sobie faktycznie po Europie. Teoretycznie taki kontakt jest możliwy, ale bardzo, bardzo, bardzo sporadyczny, więc tutaj to niebezpieczeństwo jest znikome i zresztą tak określane jest to niebezpieczeństwo dla całej Europy, a dla Polski tym bardziej, gdzie podróżujących w te obszary jest niezwykle, niezwykle mało. I oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale i Ministerstwo Zdrowia informuje na swoich stronach, żeby w takie obszary, rzecz jasna, teraz szczególnie, kiedy jest ta epidemia tak duża, żeby nie zapuszczać.
0: Tak nam mówił dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dodam jeszcze, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróże do Demokratycznej Republiki Konga. W Radiu RMF 24 trwa program O tym się mówi. Już za moment więcej o nowym brytyjskim premierze.

0: O tym się mówi w radiu RMF 24. A o czym się mówi między innymi? O nowym premierze Wielkiej Brytanii. Został nim 56-letni Andy Burnham. Kim jest nowy szef brytyjskiego rządu? Michał Zieliński pytał o to doktora Rafała Winklera z Warsaw Enterprise Institute.
1: To jest wieloletni działacz Partii Pracy, wstąpił do niej w wieku 15 lat. Ostatnio zajmował stanowisko burmistrza większego Manchesteru i tam zdobył dobrą markę, można tak powiedzieć. Natomiast Andy Burnham był też w rządach już New Labour, czyli i Tony'ego Blaira, i Gordona Browna. Natomiast jakie ma poglądy? Tu jest kłopot, dlatego że część komentatorów brytyjskich uważa go za swego rodzaju kameleona, troszkę podobnego do tego, jakim kameleonem był Sir Keir Starmer, czy jego bezpośredni poprzednik.
2: To chyba taka cecha współczesnych polityków, prawda? Ten kameleonizm.
1: Myślę, że tak, ale nie jest to cecha polityków, którzy są skuteczni, trzeba zauważyć. Raczej ci, którzy mają zdefiniowane cele i wiedzą, dokąd chcą dojść, to do tego dochodzą. Natomiast jeżeli nie mamy celu, to każda droga jest dobra. I tutaj postrzega się to jako swego rodzaju wadę Andy'ego Burnhama, przy czym oczywiście stanowisko premiera zmusi go do tego, żeby pokazał swoje prawdziwe poglądy i pokazał drogę, za którą jego ministrowie, rząd i cały kraj powinni podążyć.
2: Zgodzi się pan, że na początek nowy szef rządu brytyjskiego, no trochę tak jak ta babka, co na dwoje wróżyła, przekazuje komunikat mieszany. Z jednej strony mówi, że zamierza ulżyć zwykłym Brytyjczykom, że chce działać na rzecz obniżenia cen. Wspomina przy tym o cenach energii, o cenach komunikacji, a jednocześnie zapewnia, że będzie pilnował dyscypliny budżetowej, tak żeby zadowoleni byli i obywatele, i rynki finansowe. No tak do końca pewnie trudno to godzić.
1: To będzie trudno pogodzić, zgadza się, bo sytuacja finansowa Wielkiej Brytanii jest trudna. Mianowanie, co prawda, Johna Healey'ego, zaskoczenie, były minister obrony, obecnie właśnie kanclerz skarbu, miało dać sygnał rynkom, że ta dyscyplina będzie utrzymywana.
2: No i sądząc po cenach obligacji, przepraszam, że przerywam, dała.
1: No właśnie, a ceny obligacji poszły w górę. Giełdę wskaźnik FTSE 100 spadł o 0,7% wczoraj na zamknięciu. Więc rynki raczej z podejrzliwością patrzą na Andy'ego Burnhama, zwłaszcza, że jest to już bodajże 6 czy 7 minister. Premier Wielkiej Brytanii od 2016 roku i każdy z nich zaczynał z równie optymistycznym przekazem przed Downing Street 10, no a kończył mniej więcej tak jak Boris Johnson czy ostatnio Keir Starmer, więc wszystkie opcje, powiedzmy, są możliwe, trzeba będzie obserwować, jak sobie Andy Burnham i jego nowy gabinet poradzi. Natomiast no, jeśli chodzi o ceny energii, to obniżenie VAT-u, już się mówi o tym, że ono jest niesfinansowane, że tak naprawdę te zamierzenia, które Andy Burnham będzie się zrealizować w gospodarce, dopiero się wyklarują ich źródła finansowania w momencie, kiedy na jesieni będzie ogłoszony budżet jego rządu już. No i dlatego myślę, rynki reagują, zwłaszcza, że sytuacja ogólnie gospodarcza na świecie w związku z całym tym zmianą systemu światowego jest niepewna, więc reagują po prostu zwiększeniem cen brytyjskiego długu.
0: Tak mówił nam dr Rafał Winkler z Warsaw Enterprise Institute. A to był program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Dziękuję, że spędziliście z nami te ostatnie 2 godziny. Piotr Salak, do usłyszenia już jutro o 10:00.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Rumunia odpowiada na kolejne naruszenie swojego nieba. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, a władze w Bukareszcie nie wykluczają protestu wobec Moskwy. Masowe przerwy w dostawach prądu w Gruzji. Służby sprawdzają, czy za awariami stoi sabotaż. W faktach zajrzymy w Bieszczady. Turyści korzystają z pięknej pogody.
2: Widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
1: Na zegarze 11 to fakty RMF FM. Rumuńskie lotnictwo po raz trzeci w ciągu 3 dni interweniowało po naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju. Myśliwiec F-16 zestrzelił drona nad Morzem Czarnym w pobliżu granicy z Ukrainą. Prezydent Rumunii Nicusor Dan podkreślił, że jeśli potwierdzi się rosyjskie pochodzenie maszyny, Bukareszt złoży protest dyplomatyczny wobec Moskwy. Dodał też, że naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii, a tym samym NATO i Unii Europejskiej, jest nie do zaakceptowania. Gruzja wyjaśnia przyczyny masowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Doszło do nich w ostatni piątek oraz wczoraj. Władze Gruzji podejrzewają, że może chodzić o sabotaż. Sprawą zajęła się tamtejsza Służba Bezpieczeństwa Państwowego. Bez prądu były duże miasta, m.in. Tbilisi czy Batumi. W stolicy kraju wstrzymano ruch pociągów i metra. Przez kilka godzin brakowało też wody. 1500 uczestników z niemal 50 krajów. Dziś w Warszawie ostatni dzień Polonia Camp, czyli światowego spotkania młodej Polonii.
3: Cześć, nazywam się Michelle, jestem z Niemiec i przyjechałam tutaj pociągiem około 17 godzin.
4: Jechałem tutaj strasznie długo, 12 godzin. Bardzo szczęśliwe, że jestem znowu w Polsce, bardzo lubię ten kraj.
3: W Polsce czuję się dobrze, to jest kraj mojej rodziny, to jest kraj mojego pochodzenia.
1: A dziś w programie m.in. rok Andrzeja Wajdy, spotkanie z Grażyną Szapołowską i Andrzejem Pongowskim. Turyści opanowali Bieszczady, na szlak wyruszyły tłumy, a odpoczywający pojawili się również nad Soliną.
2: Dużo pochodziliśmy po górach, bo spaliśmy wcześniej w Łuszczykach Dolnych, także te połoniny, wszystkie widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
5: I teraz nad wodą?
2: Teraz nad wodą, tak, na koniec Solina, żeby zaliczyć tą właśnie tamę.
6: Jest bardzo ładnie, super, podoba nam się. 700 kilometrów z Poznania jesteśmy i bardzo fajnie na razie, zobaczymy jak będzie dalej. Już od kilku lat planowaliśmy i mam nadzieję, że będzie udany urlop.
7: Przed chwilą jak tam jakaś melodia dotarła tutaj do nas, to od razu zielone wzgórza nad Soliną przyszły na myśl.
8: Parę razy byliśmy nad morzem i odpuściliśmy sobie morze i przyjechaliśmy akurat tu zobaczyć, czy zalew, tamę, a jak będzie, to zobaczymy. Grudziowa pogoda dopisała.
9: No jak tu ktoś powiedział, że do Soliny się powraca i to jest prawda. Atrakcji jest dużo, można statkiem przepłynąć, pożyczyć rowerki wodne, odpocząć można blisko i nie szukamy niczego dalej.
1: Słyszał od wypoczywających w Solinie reporter RMF FM Paweł Konieczny. Wakacje w pełni, osoby, które są jeszcze przed urlopem, z pewnością odliczają dni do odpoczynku. To być może też ostatni moment, żeby zadać sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani do podróży także od strony formalnej. Aby rozwiać te wątpliwości, warto przełączyć się teraz do radia RMF 24, gdzie rozpoczyna się program Marka Łabno, lekarz dyżurny. Marku, co u ciebie?
10: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przygotujemy się pod kątem formalnym do wyjazdu wakacyjnego. Podpowiem, jakie ważne dla naszego zdrowia dokumenty warto zabrać ze sobą za granicę. Będzie kilka słów o realizacji polskich recept na obczyźnie i o recepcie transgranicznej. Podpytam też o cenę wskazówki w tym względzie rzecznika NFZ-u. Serdecznie zapraszam.
1: No, zatem zapraszamy po faktach do Radia RMF 24.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
10: Marek Łabno i wakacyjny lekarz dyżurny. Witam serdecznie. Dzisiaj skupię się na tym, jak zadbać o wasze zdrowie w trakcie różnych wojaży, ale bardziej pod kątem formalnym. Będzie o dokumentacji medycznej, którą warto zabrać. Znajdą się też patenty dla tych, którzy nie mieli czasu pomyśleć, co spakować przed wyjazdem. Serdecznie zapraszam. Będziemy razem do 12:00.

0: świadczeń zdrowotnych za granicą oraz dokumentacji medycznej.
1: Na hasło dokumentacja medyczna pewnie pomyślicie sobie: o rany, gada jak urzędnik jakiś, a miał być luźny wakacyjny podcaścik. Bez obaw, będzie tylko życiowo i to dosłownie. Bo do takiej dokumentacji medycznej można zaliczyć choćby listę leczonych przez was schorzeń wraz z lekami, które bierzecie na stałe. Myślę, że zrobienie jej nie powinno zająć dłużej niż kilka minut, nawet dla osoby, która zebrała już na takiej liście spory dorobek chorobowy. Tutaj cenna uwaga. Wypisujcie także w nawiasie substancje aktywne, a nie tylko nazwy handlowe waszych leków. Korzystajcie z IKP i mObywatela. To serio ogromne ułatwienie również pod kątem zdrowotnym. Jeśli zgubicie receptę czy informacje o niedawnych szczepieniach, wiele rzeczy będziecie mogli sprawdzić właśnie w telefonie. Ale, kartka papieru to kartka papieru. Nie rozładuje się, nie wymaga internetu, wystarczy ją schować do portfela. Tak więc jeśli macie jakieś alergie lub istotne informacje o niedawnych zabiegach czy konkretnej terapii, a jest szansa, że to wszystko wam wypadnie z głowy, ciach, napiszcie karteczkę innością w portfelu. Osobny temat stanowią recepty. Zaprosiłem eksperta z NFZ, żeby wam to wszystko dobrze wyjaśnił. Jeszcze potem o tym porozmawiamy. Wiele osób zakłada, że skoro recepta jest elektroniczna, to będzie działała wszędzie. Tak niestety nie jest. Zasady realizacji recept poza granicami kraju zależą od tego, gdzie jedziecie, jakie leki przyjmujecie i jakie rozwiązania obowiązują w danym konkretnym państwie. Dlatego jeszcze przed wyjazdem sprawdźcie, czy w razie potrzeby będziecie mogli sobie kupić w ogóle swój lek na miejscu. Apteki całodobowe to cudowny dar współczesności, więc zanotujcie sobie, gdzie będą znajdować się najbliższe z nich, kiedy będziecie odpoczywać na wyjeździe. Godziny otwarcia aptek to też cenna informacja. Jesteśmy pracowitym narodem i apteki otwarte do 20 nie są u nas wcale rzadkością. W krajach siesty i bardziej lajtowego podejścia do życia może być z tym problem. Zresztą, co kraj to obyczaj. Nie wiem, czy słyszeliście, ale na przykład w Japonii możecie mieć problem z często spotykanym w Polsce lekiem na zatkany nos, czyli pseudoefedryną. W Polsce jest dostępna bez recepty, a w kraju kwitącej wiśni mogą was nawet zatrzymać na granicy za jej posiadanie. W Stanach Zjednoczonych zdarza się, że identyczny lek kosztuje w jednej aptece kilkanaście dolarów, a w innej ponad 100. Może wspomnę jeszcze o tych z was, którzy leczą się z powodu cukrzycy lub mieli kiedyś wstrząs anafilaktyczny i dla bezpieczeństwa nosicie ze sobą ampułkę strzykawki z adrenaliną. Słuchajcie, ja wiem, że nie chcecie porywać samolotu, ale wasze strzykawki, igły i inne ostre sprzęty mogą wzbudzić zainteresowanie przy kontroli bagaży. Dobrze jest mieć zaświadczenie lekarskie w języku angielskim na tą okoliczność lub receptę z konkretnym dawkowaniem. A już za chwilę zdrowa porcja informacji o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zostańcie ze mną w Radiu RMF24.

Lekarz Marek Łabno i mój wakacyjny dyżur w Radiu RMF24. Słuchacie dzisiaj o tym, jak ugryźć swój wyjazd pod kątem papierologii i dokumentów. Cel numer jeden – wrócić zdrowym. Cel numer dwa – nie wrócić z rachunkiem większym niż koszt całej wakacji. Przejdźmy do EKUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Niektórzy traktują EKUS jak magiczną kartę z Harry'ego Pottera, która otwiera wszystkie drzwi do bezpłatnego leczenia. Problem w tym, że taka karta nawet w świecie Harry'ego Pottera nigdy nie istniała. A EKUS no też nie działa w ten sposób. EKUS oznacza, że jeśli zachorujecie podczas pobytu w kraju Unii Europejskiej, EFTA lub w Wielkiej Brytanii, zostaniecie potraktowani dokładnie tak samo jak obywatel tego kraju, korzystający z publicznej ochrony zdrowia. A nie lepiej, a nie gorzej. Dokładnie tak samo. Brzmi świetnie? No tak, do momentu, kiedy okazuje się, że w wielu krajach mieszkańcy sami dopłacają do leczenia. We Francji pacjent dopłaca część kosztów wizyty lekarskiej. W Niemczech możecie dopłacić za pobyt w szpitalu. W Austrii zapłacicie m.in. za niektóre usługi transportu medycznego. No i wtedy wielu naszych rodaków przeciera oczy ze zdumienia. No jak to, przecież miałem EKUS? No tak, ale Niemiec czy Francuz również zapłaciliby dokładnie tyle samo. NFZ nie wyrównuje tych dopłat. Druga sprawa to, że EKUS działa wyłącznie w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach we Włoszech i macie ból ucha. Taki porządny. A co tam? Załóżmy, że tutaj macie jeszcze wysoką gorączkę. Wpisujecie więc jedną ręką na klawiaturze Doctor Near Me, bo drugą ręką trzymacie się za bolesne ucho. Wyskakuje wam jako pierwsza ekskluzywna klinika 300 metrów od waszego hotelu. No cud, miód, malina. Rejestracja jest bardzo miła. Doktor mówi po angielsku. Dostajecie szybko leczenie i duży rachunek. Nagle dowiadujecie się, że EKUS tutaj nie ma zastosowania. Dlatego zanim wejdziecie do jakiegokolwiek gabinetu za granicą, zadajcie pytanie. Czy jesteście częścią publicznego systemu ochrony zdrowia? Zaoszczędzicie w ten sposób naprawdę sporo pieniędzy. EKUS też nie zawsze pokryje wam kwestie związane z ratownictwem górskim czy innymi ekstremalnymi sportami, w których koszty waszego leczenia mogą być ogromne. Jeśli wspinacie się, intensywnie biegacie albo chodzicie po górach w różnych miejscach świata, to warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu turystycznym. Bo jeśli tak się zdarzy, że będzie potrzebna akcja ratunkowa, na przykład ze śmigłowcem, to koszt takiej atrakcji idzie czasem w dziesiątki tysięcy złotych. A, no i właśnie na koniec kwestia transportu. Załóżmy znowu, że przeszliście jakiś ostry stan za granicą. Na przykład operację kręgosłupa po wypadku. I kiedy wypuszczają was z tego szpitala, to okazuje się, że możecie wrócić do Polski tylko karetką. No i znowu, możecie się domyślić, jak duże potrafią to być koszta. Także stosujcie dwie rzeczy. EKUS plus dodatkowe ubezpieczenie turystyczne jako drugi bezpiecznik. A, i oczywiście, każda osoba ma własną kartę EKUS. Nie ma czegoś takiego jak rodzinna karta EKUS. To tak dla jasności. A już za chwilę ekspert z NFZ i patenty na przetrwanie wakacji pod kątem formalnym. Bądźcie blisko w Radiu RMF24.

0: Marek Łapno, wasz lekarz dyżurny, wersja wakacyjna, dzisiaj poświęcona bardziej potrzebnej dokumentacji, która może wam się przydać na wyjeździe. Moim gościem jest Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Olu, wyobraźmy sobie najczęstszy scenariusz. Jestem w Hiszpanii, mam wysoką gorączkę, boli mnie strasznie ucho. Co powinienem zrobić krok po kroku, żeby nie przepłacić niepotrzebnie za dużo?
1: Zanim będziemy w Hiszpanii, zachorujemy, zanim przygotujemy się do wyjazdu, przede wszystkim pomyślmy o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. To jest bardzo ważny dokument w krajach Unii Europejskiej, też w Wielkiej Brytanii, w krajach EFTA. To jest nasz dowód na to, że w Polsce jesteśmy ubezpieczeni i wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej, kiedy zdarzy nam się nagłe zachorowanie, możemy korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w kraju, w którym jesteśmy, więc zanim spakujemy bikini, klapki, okulary, kremy z filtrem, pomyślmy o EKUS albo składając wniosek przez aplikację mojej IKP, czy internetowe konto pacjenta, albo zgłaszając się do Małopolskiego Oddziału NFZ, czy to w Krakowie, czy w delegaturach, wydajemy kartę od ręki.
0: Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że ktoś wrócił z wakacji z jakimś ogromnym rachunkiem, mimo że miał wyrobioną kartę EKUS?
1: Naprawdę sięgając pamięcią, nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale tutaj jest bardzo ważna uwaga, żeby nie narazić się na koszty, których Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł zwrócić. Musimy, będąc w takiej trudnej zdrowotnej sytuacji, zgłosić się do takiej placówki, która pracuje w publicznym systemie zdrowia, czyli tak jakby przenosząc do Polski, która ma umowę z tamtejszym, z lokalnym NFZ-em, wtedy korzystamy ze świadczeń. I jeszcze ważna uwaga w odniesieniu do EKUS. W Polsce jest tak, że co do zasady nie płacimy za wizyty, nie płacimy za pobyt w szpitalu, natomiast w krajach Unii Europejskiej te zasady są bardzo różne i często możemy być zaskoczeni współpłaceniem, czyli ponoszeniem części kosztów, na przykład za hospitalizację, na przykład dopłatę do wizyty u lekarza specjalisty, u dentysty, skoro już mówimy o tym. Proponuję, żeby przed wyjazdem odebrać EKUS, wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, wybrać kraj, w którym będziemy przebywać na wakacjach i sprawdzić dokładnie, jakie są zasady, jak się nazywa instytucja organizująca zdrowie w danym kraju, żeby mieć przezornie wszystkie te informacje i nie być zaskoczonym, bo musimy też pamiętać o tym, że jeżeli współpłacimy, czyli ponosimy koszty tak samo jak wszyscy obywatele danego kraju, Hiszpanii, Belgii, Francji, NFZ takich kosztów nie zwraca.
0: Warto też tą kartę EKUS mieć w formie zdjęcia, prawda? Żebyśmy gdzieś na telefonie przechowywali fotografię tej karty EKUS. Zgodzisz się z takim protipem? Ma to sens?
1: Nie ma to sensu, ponieważ w całej Unii karta jest w formie plastikowej. To też czasem zarzut do Narodowego Funduszu Zdrowia, po co mi plastikowa karta, dlaczego nie można tego mieć online, w aplikacji. Jest to wymóg Unii Europejskiej, więc trzeba mieć plastikową kartę. Jest taki jeden wyjątek, o którym chciałam powiedzieć. Kiedy zapomnimy karty, kiedy zgubimy kartę, w takiej sytuacji możemy przez aplikację Moje IKP poprosić o wystawienie certyfikatu zastępującego EKUS. To trwa bardzo szybko. Taki certyfikat jest wydawany na czas leczenia najczęściej.
0: To teraz muszę powałkować temat recept transgranicznej. Powiedz proszę, czy ona w ogóle ma zastosowanie na terenie Europy i poza nią? Opowiedz, jak ona działa, czym się różni od zwykłej recepty?
1: Recepta transgraniczna działa z powodzeniem od kilku lat. W tej chwili my Polacy możemy wykupić leki na podstawie tej recepty w 10 krajach Unii, to między innymi Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Portugalia, Hiszpania. I to jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują, które często podróżują, a które przy okazji biorą na przykład leki na choroby przewlekłe. Fizycznie ta e-recepta nie różni się od takiej, którą wypisujesz na co dzień. Normalnie wystawiasz swojemu pacjentowi e-receptę na te leki, które przyjmuje, i jeżeli będzie potrzebna ta recepta do realizacji w krajach tych 10, w których można z niej korzystać. Wchodzimy na internetowe konto pacjenta, po zalogowaniu wchodzimy do zakładki uprawnienia i tam wyrażamy zgodę na to, aby ta recepta zmieniła swój status na receptę, która będzie realizowana za granicą. Musimy też wskazać kraj, w którym jesteśmy, w którym będziemy korzystać z tej recepty transgranicznej i właściwie to wszystko. Jedna uwaga, ta recepta transgraniczna dotyczy osób dorosłych. W przypadku dzieci musimy poprosić o wystawienie recepty transgranicznej w formie papierowej.
0: Jeśli chcecie posłuchać jeszcze kolejnych ciekawostek odnośnie m.in. recept, nie tylko transgranicznych, to zostańcie koniecznie z nami. Robimy sobie krótką przerwę na muzykę i zaraz wracamy. Moim waszym gościem jest Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

0: Marek Łapno, wasz lekarz dyżurny. Cały czas jesteśmy na wakacjach. Dzisiaj opowiadam wam o potrzebnych dokumentach na tych wakacjach i mam wyjątkowego gościa, Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Olu, mówiliśmy o recepcie transgranicznej. Powiedz proszę cię, jak to działa?
1: Recepta transgraniczna działa na razie w 10 krajach, ale też nie bądźmy pesymistami, bo zaczynaliśmy od jednego państwa, potem wchodziły kolejne, więc liczymy, że obejmie wszystkie kraje. Pamiętajmy też, że jeżeli mówimy o recepcie transgranicznej, o EKUS, cały czas się poruszamy po terenie Europy, bo to tamte przepisy związane z koordynacją są respektowane. Chiny to już zupełnie inny kontynent, trochę zupełnie inny świat, więc tam będzie działało tylko ubezpieczenie komercyjne, które będziemy musieli wykupić. Karta działa w Unii. Jeżeli wiemy, że e-recepta transgraniczna nie działa w danym kraju, pamiętajmy o tym, żeby wcześniej zrealizować receptę w Polsce na potrzebne leki, a jeżeli dojdzie do takich sytuacji, że będziemy potrzebowali recepty, będzie to sytuacja nagła, na podstawie EKUS kontaktujemy się z lekarzem w danym kraju i tam prosimy o wystawienie recepty, konsultujemy swój stan, to już będzie normalna wizyta, lekarz podejmie decyzję, jakie leki może i chce nam przypisać.
0: Bo EKUS z definicji jest europejską kartą, a właśnie co jeśli jedziemy do bardziej egzotycznych krajów? Czy powinniśmy wtedy myśleć o jakimś dodatkowym ubezpieczeniu?
1: Oczywiście, że dodatkowe komercyjne ubezpieczenie jest nam potrzebne. Co roku latem słyszymy o tym, że ktoś miał ogromny problem, żeby wrócić do Polski albo zachorował w jakimś kraju w czasie wakacji i my w Polsce nie zwracamy uwagi na to, ile kosztuje leczenie. W Polsce leczenie też jest bardzo drogie. Można to też sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Będę do tego wracać jak bumerang. Ale pamiętajmy, że w wielu krajach te koszty leczenia są bardzo wysokie. Warto wykupić dobre ubezpieczenie związane z opieką medyczną, bo przezorny zawsze ubezpieczony i jest to niewielki koszt w porównaniu z tym, z jakim musielibyśmy się borykać, opłacając samodzielnie koszty leczenia.
0: Zdroworozsądkowo jest mieć EKUS ze sobą, ale jak słyszycie, zwłaszcza jeśli planujecie jakiś sport ekstremalny, wspinaczkę wysokogórską i inne ciekawe, mocniej ryzykowne aktywności, warto pomyśleć o tym dodatkowym ubezpieczeniu.
1: Tak, ale o tym dodatkowym ubezpieczeniu właśnie w przypadku sportów ekstremalnych, w przypadku pobytu w górach, warto też pamiętać w Europie, bo są kraje, które wymagają dodatkowego ubezpieczenia w związku właśnie z takimi aktywnościami i jeżeli coś nam się stanie, wówczas EKUS nam nie wystarczy. Warto to sprawdzić przed wyjazdem.
0: Nawet jeśli jedziecie do kraju typu Hiszpania czy Włochy, bardzo europejskiego, w którym działa karta EKUS, nawet wtedy warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu, jeśli planujecie jakieś super ryzykowne i ekstremalne aktywności. Nawet transport takiego pacjenta po wypadku potrafi być bardzo kosztowną rzeczą.
1: To prawda, transport jest bardzo kosztowny i w większości krajów samodzielnie ponosimy koszty takiego transportu, nawet jeżeli mamy EKUS. Warto dlatego sprawdzić, jakie kraje, jakich ubezpieczeń obowiązkowych wymagają, bo to nie jest de facto duży koszt, a pewność, że w nagłej sytuacji jesteśmy trochę bardziej bezpieczni. Pamiętajmy o tym, że leczenie we wszystkich krajach jest bardzo drogie. Brak karty to ogromne koszty leczenia, które ponosimy w pierwszej kolejności sami. Oczywiście później, po powrocie do Polski, możemy zgłosić się do funduszu i złożyć wniosek o pokrycie tych kosztów, ale jest to procedura, która długo trwa, więc wyrobienie karty jest proste, szybkie, można to zrobić zawczasu, więc warto o tym pomyśleć, bo takie historie naprawdę są dramatyczne, bo nagle ktoś staje przed faktem, że musi zapłacić kilkanaście tysięcy euro i szpital, w którym jesteśmy leczeni, placówka medyczna, z której korzystaliśmy, oczekuje tych pieniędzy już. Wykonała swoją usługę, chce otrzymać zapłatę. I z doświadczenia moich i moich kolegów, którzy zajmują się leczeniem w kontekście międzynarodowym, wiemy, że to są trudne historie, które kosztują pacjentów, oprócz tego, że są chorzy, oprócz tego, że często muszą kontynuować leczenie w Polsce, bardzo dużo stresu związanego właśnie z kosztami leczenia.
0: Moim waszym gościem była Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dziękuję ci bardzo, Olu.
1: Dziękuję.

0: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Tydzień zmasowanych ataków na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podaje skalę rosyjskich uderzeń. Sygnalizuje również koreański zaciąg do rosyjskiej armii o sytuacji za naszą wschodnią granicą na początek. A potem napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran grozi, że wojna rozprzestrzeni się, jeśli Amerykanie wznowią ataki. W faktach zajrzymy też na trasę 82. rajdu Polski. Blisko 1700 dronów, ponad 1600 bomb lotniczych i niemal 100 rakiet wystrzeliła Rosja w kierunku Ukrainy tylko w ciągu ostatniego tygodnia, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Minionej nocy rosyjska armia zaatakowała także 8 rakietami i 136 dronami. W Charkowie zginęła jedna osoba, 9 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Prezydent Ukrainy skomentował również zapowiedzi sprowadzenia kolejnych żołnierzy północno-koreańskiego reżimu do walki na Ukrainie po rosyjskiej stronie.
2: My widzimy i współpracę Rosji.
1: Widzimy także pogłębiającą się współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić kolejne 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Od czerwca w obwodzie woroneckim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Ponadto Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni pocisków balistycznych. To zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Rosja pomaga Korei uczyć się prowadzenia wojny, rozwijać uzbrojenie i zdobywać realne doświadczenie bojowe w jego użyciu. Wszystko to stanowi zagrożenie dla każdego państwa w Azji znajdującego się w zasięgu północno-koreańskich pocisków rakietowych. Mówił Wołodymyr Zełenski, który ponownie zaapelował do zachodnich partnerów o przyspieszenie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej i rakiet do ich zwalczania. Iran grozi rozszerzeniem wojny na Bliskim Wschodzie, jeśli Stany Zjednoczone wznowią naloty na jego terytorium. Takie ostrzeżenie przekazała irańska armia po piątkowym ataku sił amerykańskich. Jednocześnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zatrzymaniu 6 statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. 3 niedzielne odcinki specjalne już za uczestnikami 82. rajdu Polski. Wydarzenia śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, no niezawodny, cały czas kierowca z Finlandii.
3: Dzień dobry. Temu Suninen na razie zmierza po zwycięstwo. Bardzo dobre tempo, natomiast niewiele ustępują mu nasze duety. 11 sekund straty mają Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Oni też imponują od początku rajdu. Niespełna 5 sekund do drugiej lokaty tracą Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Oni o podium biją się z włoskim kierowcą Andreą Abelinim. No i te 4 załogi już z solidną przewagą nad resztą stawki. Teraz rajdówki zjeżdżają już do strefy zmiany opon w Jastrzębiu-Zdroju. To będzie zaledwie 15-minutowy serwis. Czas na szybki posiłek i wyjazd na ostatnią decydującą pętlę rajdu. W niej czekają jeszcze 4 odcinki specjalne. Z trasy 82. rajdu Polski, Patryk Serwański.
4: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: Dziś lato znów pokaże, na co je stać. Na Dolnym Śląsku miejscami nawet 32 stopnie mogą pokazać termometry. No nic dziwnego, że mieszkańcy szukają ochłody w wodzie. Na jeziorze Leśniańskim koło Lubania można na przykład popływać żaglówką.
5: Kapitanie, dokąd płyniemy?
6: Więc no, płyniemy po jeziorze Leśniańskim, przepływamy właśnie koło zamku. Fajny widok na niego od strony wody. Płyniemy pod zaporę leśniańską naszą, czyli jedno z takich naszych najstarszych, najbardziej znanych budowli.
5: Cisza, jest spokój, jest jak odpocząć, ale wy pewnie czekacie na turystów.
6: Tak, no czekamy, mamy przygotowany ośrodek. Klimat żeglarski, tak, dla nas to też jest ważne. Bardzo lubimy tutaj w klubie pływać. Powiedziałbym nawet, że jak w jakiejś bajce, patrząc na tutaj naszą scenerię.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od Mateusza Dudczaka z przystani żeglarskiej. Najpierw hotel Parawan, czyli łączenie singli na plaży w Stegni, a teraz już rajd po najlepszych smażalniach ryb w regionie. Nasza wakacyjna ekipa nie zwalnia tempa, zawsze również może liczyć na was, słuchacze RMF FM. Mateusz Opyrchał zabrał ze sobą no, dużą dawkę słodkości.
7: Zaczepił mnie jakiś gość, postukał po barku i mówi, że ma dla mnie przepyszne pączki i trzymam właśnie ogromną paczkę z pączkami. Maciek, od kiedy robisz takie piękności?
8: Od 2021 roku, co sezon jesteśmy tutaj w Stegnie.
7: I mówią, że to najpyszniejsze pączki w okolicy.
8: Tak, średnia 5-0 mówi sama za siebie, także zapraszam serdecznie.
1: Wakacyjna ekipa RMF FM jest w trasie. Wypatrujcie jej na drogach, koniecznie pomachajcie. My słyszymy się w faktach za niecałą godzinę. Zapraszam was o 13:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
10: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w radiu RMF24, prosto z Waszyngtonu. Co dzisiaj zajrzymy na rynki finansowe, gdzie mimo napięć na Bliskim Wschodzie inwestorzy zachowują spokój. Sprawdzimy, dlaczego Donald Trump znów zaostrza spór handlowy z Kanadą. Będzie o finansowych zwycięzcach piłkarskiego mundialu i o pierwszym występie Roberta Lewandowskiego w Major League Soccer. To niektóre tematy. Zapraszam do 14:00.

0: nigdy nie przeminą.
1: Mamy niedzielę, 26 dzień lipca. To jest program Taka Ameryka w radiu RMF24. Rynki finansowe żyły w mijającym tygodniu wojną na Bliskim Wschodzie, ale inwestorzy najwyraźniej zakładają, że obecna eskalacja nie potrwa długo. Mimo gwałtownego wzrostu cen ropy, większość uczestników rynku nie wierzy, że świat czeka długotrwały kryzys energetyczny. Po kolejnych napięciach z udziałem Stanów Zjednoczonych i Iranu cena ropy sięgnęła $100 za baryłkę. Rosną obawy o dostawy surowca z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza po groźbach dotyczących Cieśniny Ormus i Morza Czerwonego. Jednak na rynku kontraktów terminowych widać zupełnie inny obraz. O ile cena ropy z dostawą w najbliższym czasie gwałtownie wzrosła, o tyle kontrakty na koniec roku są znacznie tańsze, około $86 za baryłkę. To oznacza, że inwestorzy zakładają, że obecne napięcia zostaną ograniczone, a dostawy ropy wrócą do normy. Analitycy zwracają uwagę, że rynek wycenia scenariusz, w którym żadna ze stron konfliktu nie będzie zainteresowana dalszą eskalacją. Gdyby jednak doszło do długotrwałego zakłócenia eksportu ropy z Bliskiego Wschodu, ceny kontraktów mogłyby ponownie gwałtownie wzrosnąć. Ten optymizm widać także na giełdzie. Indeks S&P 500 od początku wojny odrobił wcześniejsze straty i osiągnął rekordowe poziomy. Inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na wynikach finansowych spółek i rozwoju sektora sztucznej inteligencji, uznając, że to właśnie kondycja firm, a nie bieżące napięcia geopolityczne, będzie miała największy wpływ na rynek w kolejnych miesiącach. Jeszcze wrócimy do spraw gospodarczych, ale tym razem spojrzymy na relacje Stanów Zjednoczonych z Kanadą.

Tu Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Prezydent USA chce objąć 50% taryfą kolejne towary z Kanady, w tym także sprzęt hokejowy. To odpowiedź na, jak twierdzi, dyskryminowanie amerykańskich samochodów, alkoholu i produktów mlecznych i nowe cła miałyby wejść w życie w ciągu 4 tygodni. Czy te działania są odpowiedzią na pożary w Kanadzie? Nie, odparł w Białym Domu Donald Trump, pytany o zapowiedź nałożenia ceł na Kanadę. To osobna sprawa, przyglądamy się jej oddzielnie. Kanada od lat traktuje nas bardzo twardo. Trwa to od wielu lat i żaden inny prezydent nic z tym nie zrobił. Kocham Kanadę, kocham Kanadyjczyków. Mam wielu przyjaciół, którzy tam mieszkają, ale ich przywódcy od Trudeau po obecne władze, cóż, trzeba uczciwie powiedzieć, że oni potrzebują nas, żeby przetrwać. Bez nas nie mają szans na przetrwanie. Kanadyjczycy z niepokojem reagują na słowa prezydenta USA. Wielu z nich mówi, że relacje między obu krajami są dziś najgorsze od lat. Jeszcze 10 lat temu miałam poczucie, że Kanada i Stany Zjednoczone są przyjaciółmi, wspierały się gospodarczo, a nawet politycznie. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jest zdecydowanie gorsza. Coraz więcej Kanadyjczyków świadomie rezygnuje z kupowania amerykańskich produktów, chcąc w ten sposób okazać sprzeciw wobec polityki Waszyngtonu. Nadal unikam amerykańskich produktów w supermarkecie. Czasami trudno się zorientować, bo na etykiecie jest napisane, że produkt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i z Meksyku. I wtedy muszę podjąć decyzję, ale nie chcę ich wspierać. Nie kupuję na Amazonie, nie korzystam z Netflixa ani z żadnych podobnych usług. Nie. Premier Kanady Mark Carney zapowiedział intensyfikację rozmów z administracją Donalda Trumpa, ale jednocześnie ostrzegł, że jeśli nowe cła rzeczywiście wejdą w życie, Ottawa rozważy wszystkie możliwe działania odwetowe. Po przerwie sprawdzimy, kto naprawdę zarobił na piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych.

Piłkarskie emocje związane z mistrzostwami świata w piłce nożnej za nami. Z ekonomicznego punktu widzenia mistrzostwa w USA okazały się rekordowym sukcesem, ale tylko dla niektórych i o tym teraz porozmawiamy sobie w Radiu RMF24. Największym wygranym jest bez wątpienia FIFA, która dzięki rozszerzeniu turnieju do 48 drużyn i rozegraniu aż 104 meczów osiągnęła rekordowe przychody sięgające kilkunastu miliardów dolarów. Prawie 4 miliardy przyniosła sama sprzedaż praw telewizyjnych, a kolejne miliardy wpłynęły z biletów oraz pakietów hospitality. Na turnieju skorzystała również amerykańska gospodarka. Bank of America szacuje, że mundial wygenerował około 20 miliardów dolarów dodatkowej aktywności ekonomicznej. W miastach gospodarzach restauracje, bary i sklepy notowały wyższe obroty niż w pozostałych częściach kraju. A w takich miejscach jak Kansas City czy Dallas hotele i lokale gastronomiczne ustanawiały rekordy przychodów. Amerykanie mieli też jeszcze jeden atut. W przeciwieństwie do wielu poprzednich gospodarzy mundialu nie musieli budować nowych stadionów za miliardy dolarów. Turnieje rozegrano na istniejących, nowoczesnych obiektach NFL i MLS. Zakończyliśmy najbardziej udane mistrzostwa świata w historii. Ten mundial przeniósł 5 razy większe przychody niż jakiekolwiek wcześniejsze mistrzostwa świata. Nie mogę się doczekać, aż znów tu wróci, chociaż obawiam się, że na kolejną okazję przyjdzie nam długo poczekać, mówił już po mistrzostwach Donald Trump. Nie oznacza to jednak, że wszyscy byli zadowoleni. Model finansowy mistrzostw sprawił, że największa część wpływów z praw telewizyjnych, sprzedaży biletów trafiła do FIFA, natomiast miasta gospodarze musiały ponieść koszty związane z bezpieczeństwem, transportem i organizacją imprezy. W części metropolii, między innymi w Nowym Jorku i Los Angeles, ruch turystyczny okazał się niższy od najbardziej optymistycznych prognoz, a niektóre hotele liczyły na większe zyski. Ostatecznie bilans jest jednak jednoznaczny. Mundial przyniósł Stanom Zjednoczonym potężny impuls gospodarczy, ale jeszcze większym finansowym zwycięzcą okazała się FIFA, która na amerykańskim turnieju zarobiła więcej niż kiedykolwiek wcześniej. No to po przerwie Robert Lewandowski i jego pierwszy mecz w Major League Soccer w USA.

0: Tu Lidia Krawczuk, a to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Robert Lewandowski zadebiutował w Major League Soccer. Jego drużyna Chicago Fire zmierzyła się z Inter Miami, przegrywając 2-3. No i jakie są reakcje w USA? No są takie, że ten debiut nie należał do wymarzonych, ale że zawodnik potrzebuje czasu. No to przy tej okazji przytoczę wam taką opinię. Sports Illustrated zauważa, że Robert Lewandowski grał inaczej niż przez większość swojej kariery. Zamiast czekać w polu karnym jako klasyczna dziewiątka, często cofał się po piłkę, robił miejsce partnerom i próbował uruchamiać skrzydłowych. Zdaniem autora było widać, że Lewandowski dopiero uczy się nowego systemu gry Chicago Fire i jeszcze nie do końca rozumie ruchy partnerów. Bardzo wysoko oceniono natomiast jego zaangażowanie w defensywie. Lewandowski aktywnie wracał pod własną połowę, agresywnie presował i zanotował 3 udane interwencje w obronie. Co ciekawe, autor zauważa, że po zejściu Polaka z boiska w 62 minucie gra Chicago wyraźnie się otworzyła, a Inter Miami łatwiej przedostawał się środkiem boiska. Sam Robert Lewandowski jeszcze przed meczem mówił:
1: Jestem
0: otwarty na nowe doświadczenia, nową kulturę, nowy kraj i nowy kontynent. To ogromny skok zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ale jednocześnie czuliśmy, że właśnie tego chcemy. Chcemy zdobyć nowe doświadczenia, pomóc Chicago Fire rozpocząć nowy rozdział i jednocześnie otworzyć nowy rozdział w naszym życiu. Przekonać się, czy amerykański sen naprawdę istnieje. Już po meczu Robert Lewandowski przyznał, że od początku wiedział, że zagra maksymalnie godzinę. Podkreślił, że tydzień od przylotu z Europy to zbyt mało, by w pełni przystosować się do nowego zespołu. Jak powiedział, w piłce nic nie przychodzi od pierwszego dnia i potrzeba kolejnych meczów, żeby lepiej zrozumieć partnerów oraz ich sposób poruszania się po boisku. Zbliżamy się do godziny 13, więc niebawem w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich zaczniemy od tego, że w czasie, gdy część tradycyjnie męskich branż przeżywa trudniejsze chwile, pielęgniarstwo staje się jedną z najbardziej poszukiwanych profesji w Ameryce.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: W radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: W najbliższym odcinku wschód kontra zachód, a może maszyny przeciwko ludziom. Jak świat światem przełomy technologiczne tworzyły nowy porządek. I właśnie o technologiach, tym razem w serii Wojna Światowa.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 13 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty, a fakty w RMF FM ma dla nas Tomasz Bryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Są problemy w rejonie Wrocławia i na drodze krajowej 45 na Opolszczyźnie. Duży ruch na trasach w zachodniopomorskim. Tworzą się korki. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z czerwonymi flagami. Powodem wysokie fale i sinice. Poza tym tłumy na Nikiszowcu. Trwa jarmark u babci Anny i parafialny odpust. Zderzenie trzech samochodów osobowych na trasie A8 między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód. Na jezdni w kierunku Kudowej zablokowane są trzy pasy ruchu. Problemy też na drodze krajowej nr 45 między Opolem a Kluczborkiem. Samochód osobowy wypadł z jezdni w zawadzie na Opolszczyźnie. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Na drogach Pomorza Zachodniego tworzą się duże korki. Na ekspresowej S3 w kierunku Szczecina zatory ciągną się od węzła Goleniów Północ do Goleniowa Południe i mają około 7 km. Kolejne 2 km korka tworzą się przed węzłem Rzeźnica. Z kolei na autostradzie A6 w kierunku Berlina między węzłami Szczecin-Kijewo i Klucz kierowcy utkną w zatorach o łącznej długości około 5 km. Czerwone flagi dziś na wielu plażach nad Bałtykiem. Na ponad 20 kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Najczęściej z powodu wysokich fal, m.in. w Rewalu, Trzęsaczu, Jastarni i Juracie. W Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim przyczyną są sinice. Sytuacja może się zmieniać w ciągu dnia, dlatego warto śledzić komunikaty ratowników. Za kilka chwil początek ostatniej części rywalizacji w 82. rajdzie Polski. W strefie zmiany opon z naszymi kierowcami rozmawiał Patryk Serwański, wicelider rajdu Jakub Matulka. Czuje na plecach oddech rywali.
2: Gdyby w rajdach można było robić tak, że patrzysz w tylne lusterko i tam widzisz rywali, to Andrea Mabellini i Miko Marczyk byliby tuż za tobą.
3: Próbujemy jechać bardzo szybko, robimy co możemy. Kontrolujemy, powiedziałbym, tą przewagę, która jest bardzo mała. Temu Suninen jest przed nami lekko ponad 10 sekund, ale wydaje się bardzo daleko, te 10 sekund. Natomiast te 5 sekund za nami w odczuciu jest bardzo blisko.
1: Miko Marczyk na razie na trzecim miejscu.
2: Miko, na razie ta twoja walka o drugie miejsce z Kubą Matulką, z Andreą Mebelinim, ozdobą tego rajdu, tniecie się na żyletki.
4: Każdy z nas, i Kuba, i Andrea, czasami my mamy lepsze odcinki, a czasami trochę tracimy. Mamy jakiś tam pomysł, jeżeli chodzi o ustawienie auta. Mam dość dużo motywacji i nie jadę na ostatnią pętlę po prostu się przejechać do mety, tylko postaram się zawalczyć, ale na co to wpłynie, to zobaczymy na mecie.
1: A przed kierowcami jeszcze 4 odcinki specjalne. Dla mieszkańców święto, a dla turystów atrakcja. Katowicki Nikiszowiec dziś pełen jest ludzi. Wszystko za sprawą jarmarku u babci Anny, organizowanego razem z odpustem w tamtejszej parafii. Na straganach mnóstwo wyrobów. Od słodkości przez rękodzieło czy odzież, a na obrazach kończąc.
5: Spoglądam na te pejzaże namalowane i myślę sobie, skąd znam te widoki.
6: Dokładnie, to są widoki tutaj z Nikisza, malowane przez uczestników plenerów malarskich razem z grupą Janowską i tych obrazów tutaj będzie więcej.
5: Kościół.
6: Tak jest.
5: Słynne podcienia.
6: Oczywiście.
5: I ta charakterystyczna róża.
6: Poczta. Tak jest. Wszystko zostało stworzone na potrzeby tego właśnie dzisiaj wydarzenia, także.
5: Świat się zmienia, a Nikisz ciągle jest atrakcyjny.
6: I mam nadzieję, że będzie. To jest takie nasze serduszko tutaj śląskie. Kiedyś było bardzo nieatrakcyjne i teraz dla odmiany wszystko poszło w tą stronę, że cieszymy się tym Nikiszem, że wygląda tak właśnie.
1: W katowickiej dzielnicy Nikiszowiec był reporter RMF FM Marcin Buczek. Jarmark potrwa do 20, a my w faktach odwiedzimy też dziś Szczecin.
7: Rękodzieła, wyroby rzemieślnicze, praca ludzkich rąk, piękne rzeczy.
1: Bo trwa tam z kolei jarmark jakubowy. Słyszymy się w faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszam o 14.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Piękne mi.
9: Radio RMF 24.
10: Wracamy z programem Taka Ameryka w Radiu RMF 24, z programem, który powstaje w Waszyngtonie. Dzień dobry, jeszcze raz tu Lidia Krawczuk. Do 14 porozmawiamy o zawodzie, który w Stanach coraz częściej wybierają mężczyźni, o pieniądzach, które miały trafić do kolejnego pokolenia, ale wiele wskazuje na to, że stanie się inaczej. Zajrzymy też na listy bestsellerów oraz posłuchacie o przeniesieniu życia na Hawaje.

0: najbardziej poszukiwanych profesji w Ameryce. Nie mam poczucia, że pielęgniarstwo nie jest zawodem dla mężczyzn czy coś w tym rodzaju. Kiedy idę do szpitala, cały czas widzę tam mężczyzn, mówi w rozmowie z NPR jeden z pielęgniarzy. Według prognoz amerykańskiego Departamentu Pracy w ciągu najbliższych 10 lat każdego roku będzie pojawiać się około 189 tysięcy wakatów dla zarejestrowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Mimo tak ogromnego zapotrzebowania, mężczyźni nadal stanowią zaledwie 1/8 osób wykonujących ten zawód. Na Uniwersytecie Alabamy w Birmingham postanowiono to zmienić. Tam blisko co szósty student pielęgniarstwa jest mężczyzną, czyli wyraźnie więcej niż wynosi średnia krajowa. Profesor Kerry Bordelon, który jesienią obejmie kierownictwo Amerykańskiego Stowarzyszenia Mężczyzn w Pielęgniarstwie, przyznaje, że stereotypów nie da się zlikwidować z dnia na dzień. Jak mówi, nie da się odwrócić całej góry lodowej, ale można odłupywać z niej kolejne kawałki i w ten sposób stopniowo otwierać drogę do zmian. Studenci czują się tutaj akceptowani, czują, że naprawdę tu pasują. Bardzo często mężczyźni potrzebują pewnego rodzaju przyzwolenia, żeby wejść do zawodu pielęgniarza. Czy kiedykolwiek osiągniemy pełną równowagę między kobietami i mężczyznami? Tego nie wiem. Ale czy możemy trochę przyspieszyć te zmiany? Zdecydowanie tak. I mamy ku temu wiele możliwości. Uczelnia od lat świadomie zachęca mężczyzn do wyboru tej ścieżki kariery w materiałach promocyjnych, pokazuje studentów obu płci, do szkół średnich wysyła zarówno pielęgniarki, jak i pielęgniarzy, a w szpitalu działa grupa wsparcia dla mężczyzn pracujących w tym zawodzie. Sami studenci podkreślają, że w przeciwieństwie do wielu rówieśników nie martwią się o znalezienie pracy po studiach. Zmienia się też charakter samego zawodu i to warto podkreślić. Coraz więcej procedur wykorzystuje robotykę i zaawansowane technologie, szczególnie na salach operacyjnych. Jak zauważają wykładowcy uczelni, dla części młodych mężczyzn właśnie połączenie nowoczesnej technologii z opieką nad pacjentem okazuje się dodatkową zachętą. A za chwilę porozmawiamy o pieniądzach, które pokolenie baby boomers w USA miało zostawić swoim dzieciom, ale no właśnie.
1: Radio RMF 24.

0: Tu Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Przez lata ekonomiści tutaj w Stanach Zjednoczonych zapowiadali największy transfer majątku w historii. Pokolenie baby boomers kontroluje dziś ponad połowę majątku amerykańskich gospodarstw domowych, ponad połowę. A szacunki mówią o nawet 84 bilionach dolarów, które w ciągu najbliższych dwóch dekad miały trafić do kolejnych pokoleń. Jednak analiza Washington Post pokazuje, że rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej, bo większość tych pieniędzy pójdzie na opiekę nad seniorami. Prywatny pokój w placówce Assisted Living kosztuje dziś średnio ponad 74 tysiące dolarów rocznie. W domu opieki, gdzie potrzebna jest bardziej intensywna pomoc, roczny koszt przekracza 129 tysięcy dolarów. W przypadku osoby z demencją, która wymaga kilkuletniej opieki, rachunek może zbliżyć się do miliona dolarów. To sprawia, że wiele rodzin wydaje nie tylko oszczędności swoich rodziców, ale także własne pieniądze. Dzieci sprzedają rodzinne domy, zaciągają kredyty albo wracają do pracy, by finansować opiekę nad rodzicami. Autorzy analizy zwracają uwagę, że najbardziej cierpią mniej zamożne rodziny. Wśród najuboższej 1/5 Amerykanów aż 41% nie miało już żadnego majątku po uwzględnieniu kosztów opieki w ostatnich latach życia. Problem pogłębia fakt, że Medicare, czyli podstawowe federalne ubezpieczenie zdrowotne dla seniorów, zazwyczaj nie finansuje długoterminowej opieki. Gdy kończą się oszczędności, wielu Amerykanów korzysta z programu Medicaid, który może później dochodzić zwrotu kosztów z pozostawionego majątku, często z wartości domu. W efekcie eksperci coraz częściej podważają wizję wielkiego transferu bogactwa między pokoleniami. Ich zdaniem znaczące spadki pozostawi przede wszystkim najbogatsza część społeczeństwa, a dla wielu rodzin z klasy średniej oszczędności całego życia zostaną przeznaczone na opłacenie ostatnich lat opieki. Za moment coś znacznie lżejszego. Opowiem Wam o książce, o której tego lata mówi cała Ameryka.
1: Tu Radio RMF 24.

Mamy środek lata, czas wypoczynku, urlopów i więcej czasu na czytanie książek. To chcę wam powiedzieć teraz w Radiu RMF24, którego słuchacie, o najgłośniejszej książce tego lata w Stanach Zjednoczonych. Tej książki jeszcze nie ma w Polsce, ale jesienią się ukaże. Nie jest to thriller polityczny ani romans, to debiutancka powieść Yesteryear, Carol Clare Burke, satyra, która trafiła w sam środek jednej z najbardziej gorących amerykańskich debat. O co chodzi? Główna bohaterka jest popularną influencerką promującą styl życia tak zwanych chat wives, czyli kobiet zachęcających do powrotu do tradycyjnych ról żony i matki. Pewnego dnia budzi się jednak nie we własnej współczesnej Ameryce, ale w 1855 roku, bez telefonu, internetu, bieżącej wody i wszystkich wygód, które idealizowała w swoich internetowych filmach. Szybko okazuje się, że życie kobiet w XIX wieku wyglądało zupełnie inaczej niż jej romantyczna wersja pokazywana dziś w mediach społecznościowych. Czy to próba zesłana przez Boga, a może mistyfikacja w stylu reality show? Czy stoi za tym coś znacznie bardziej mrocznego? Tego Natalie i czytelnik dowiadują się dopiero na ostatniej stronie książki, zapowiada w mediach społecznościowych sama autorka tej hitowej powieści. Powieść od kwietniowej premiery nie schodzi z listy bestsellerów New York Timesa i regularnie zajmuje pierwsze miejsce. Na Goodreads zebrała już ponad 88 tysięcy recenzji, a tylko w jednym tygodniu lipca ponad 31 tysięcy czytelników dodało ją do swoich list. To także numer jeden nowego rankingu BookTok, przygotowanego przez TikToka i firmę Nielsen IQ na podstawie sprzedaży i popularności w mediach społecznościowych. Sukces książki zaczął się jeszcze przed jej premierą. O prawa do wydania debiutu walczyło 15 wydawnictw, a prawa do ekranizacji kupiło Amazon MGM Studios. Producentką i gwiazdą filmu ma być Anne Hathaway. Także Yesteryear pokazuje też, jak ogromny wpływ na amerykański rynek książek mają dziś media społecznościowe, bo to właśnie BookTok, czyli ogromna społeczność czytelników na TikToku, często decyduje o tym, które książki stają się bestsellerami i trafią później do Hollywood. Czy w Polsce też będzie taki hit? Zobaczymy. Sprawdzałam i z tych informacji dostępnych w internecie wynika, że ta książka w polskim przekładzie ma się ukazać we wrześniu. A za moment o rewolucji w życiu i decyzji o przeprowadzce na Hawaje.

0: Czy myśleliście kiedyś o tym, żeby uciec na drugi koniec świata? Monika Grabowska z Warszawy miała w Polsce poukładane życie i nie planowała wywracać go do góry nogami. Wszystko zmieniły Hawaje, miejsce, które podczas krótkiej wizyty tak bardzo ją zachwyciło, że po latach od wylosowania zielonej karty podjęła decyzję o przeprowadzce na drugi koniec świata.
1: Nie miałam takiego, rzucam wszystko i wyjeżdżam. Mimo, że tak, wzięłam udział w loterii, bo chciałam zamieszkać w Stanach.
2: No to w sumie ci zajęło, tak?
1: Jeżeli to wszystko ma sens.
2: Dwie dekady prawie, tak? Dwie dekady ci prawie zajęło, zanim się
1: trochę
2: przeprowadziłaś?
1: Tak. Tak.
2: Czym się zajmowałaś w Polsce, zanim osiadłaś w Stanach Zjednoczonych?
1: Ja w Polsce pracowałam w korporacjach z szeroko rozumianej branży IT. Pracowałam w dużych azjatyckich korporacjach, w amerykańskich korporacjach, na stanowiskach marketingowo-sprzedażowych. Ja pochodzę z Warszawy.
2: To są dobrze płatne prace. Mhm. Ty nie musiałaś jechać do Ameryki, żeby się dorabiać, tak? Bo nie wiem, w Polsce było ci ciężko i pomyślałaś, spróbuję za oceanem, może tam będzie mi łatwiej. Bo tak naprawdę to musiałaś rzucić dużo w Polsce, żeby zaczynać w Stanach od zera.
1: Dokładnie tak.
2: To dlaczego?
1: Dlaczego? Mhm. Dla Hawajów. Myślę, że gdybym nie trafiła na Hawaje, pewnie nigdy nie przeprowadziłabym się do Stanów Zjednoczonych. Po żadne inne miejsca, w kilku miejscach była. Tak mnie nie zachwyciło. Wydaje się to może dzisiaj abstrakcyjne, jak o tym mówię, bo rzeczywiście ja się wyprowadziłam z Polski mając lat 38, więc tak, miałam dobrze płatną pracę, miałam, czy mam nadal nieruchomości w Polsce, wszystko zostawiłam swoje życie i wyjechałam po prostu za marzeniem, a może kaprysem. Każdy na pewno nazwie to inaczej. Ale nie wyjechałam na Hawaje. Zresztą Hawaje w ogóle nie są miejscem, do którego się jedzie, żeby się dorobić. Mm-hmm. Ponieważ życie na Hawajach jest tak drogie, że raczej ciężko by było tutaj realizować takie marzenie.
2: Tak dużo tam, nie?
1: Wyjeżdżam. Tak, no to jest kolejna rzecz. Tak, Hawaje są jednak skałą na środku oceanu, oddaloną od najbliższego lądu ponad 2000 kilometrów, więc rzeczywiście możliwości są dosyć ograniczone.
2: Dobrze, to Moniko, tak szczerze, co było impulsem, że jednak mówisz, dobra, rzucam to wszystko, jadę na te Hawaje, niech się dzieje co chce? Bo to musiał być jakiś impuls, a nie, że się rano obudziłaś, dobra, jadę.
1: Nie, no oczywiście, chociaż prawie tak było, rzeczywiście, znaczy bądźmy uczciwi, ja się przygotowywałam do ewentualnego wyjazdu na Hawaje, do ewentualnego wyjazdu do Stanów, no i rzeczywiście już kilka lat to ich było, jeżeli już to Hawaje. W 2019 roku akurat skończyłam MBA-a SGH, Uniwersytet SGH ma taki program Executive MBA, który prowadzą z kanadyjskim uniwersytetem i wspominam o tym dlatego, że no dla mnie zrobienie tych studiów było po to, żeby mieć północnoamerykański dyplom, jeżeli zdecyduję się na wyprowadzenie do Stanów, żeby mieć tą edukację północnoamerykańską, no bo jak wiemy, no edukacja, szkoły polskie nie do końca są tutaj, czy będą, muszą być nostryfikowane, mhm. Czy też zależy, jakie kierunki się ma z Polski, no ale to jakoś tych specjalnie drzwi nie otwiera. No i oczywiście pracowałam w biznesie, no więc raczej wyobrażałam sobie, że jak wyjadę do Stanów, no to będę starała się robić podobne rzeczy do tego, co robiłam w Polsce. No i kończąc w 2019 roku, nie miałam ani męża, nie miałam ani dzieci i raczej należałam do osób, które sobie randkują. Do tego randkowania korzystałam z różnych aplikacji randkowych. No i poznałam osobę, która podróżowała po Europie i pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Hawajów. I tak naprawdę to było najbardziej fascynujące, że była to osoba z Hawajów, z którą się spotkaliśmy gdzieś tam sobą w No musieliśmy się jakoś zainteresować, aczkolwiek jak mam być uczciwa, najbardziej mnie interesowało to, że był z Hawajów.
0: To jest oczywiście fragment rozmowy, całość poznacie w najbliższy wtorek w podcaście Ameryka i ja. To jest oczywiście mój podcast dostępny w każdej aplikacji. Monika Grabowska opowiada, jak naprawdę wygląda budowanie życia na wyspach, dlaczego Hawaje wcale nie są rajem dla każdego i z czym muszą mierzyć się ci, którzy postanawiają zostać tam na dłużej. We wtorek premiera tego odcinka. A my słyszymy się za tydzień w programie Taka Ameryka Tutaj. Lidia Krawczuk, dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia jak zwykle w południe w następną niedzielę. A już za moment Radio RMF24, Fakty RMF FM.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy godzinę 14. Czas poznać najważniejsze fakty. W studiu faktów Tomasz Weryński.
1: Czy będzie wniosek Stowarzyszenia Rozwój Plus o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie? Nie wyklucza tego Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Upalne niedzielne popołudnie niemal w całym kraju, ale wkrótce nad częścią Polski pojawią się burze, za moment ostrzeżenia synoptyków. Zaczynamy jednak od pilnej informacji z ostatniej chwili z trasy Rajdu Polski. Wypadek w czasie 82. Rajdu Polski, doszło do niego na jednym z odcinków specjalnych w okolicach wsi Zamarski. Reporter RMF FM Marcin Buczek zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co ustaliłeś?
2: W czasie jazdy jeden z samochodów miał przewrócić się na dach. Następnie auto zapaliło się. Z wnętrza wyciągnięto dwie osoby. Wobec jednej z nich konieczna była reanimacja. Na miejsce wezwano 4 wozy strażackie oraz 2 grupy ratowników medycznych. To już 3 wypadek w czasie tegorocznego rajdu. Wczoraj były 2.
1: Na czołówkę rajdu ma za sobą już 12 odcinek specjalny. Pozycję lidera utrzymuje Teemu Suninen. Za jego plecami niezmiennie Jakub Matulka, który wygrał ten OS, oraz Mikołaj Marczyk, który zajmuje 3. lokatę. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, poinformował europoseł Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów. Na linii reporter RMF FM Marcin Kacper-Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Witamy, Kacprze. Kiedy najwcześniej możemy poznać szczegóły dotyczące nowej siły w Sejmie?
3: Wszelkie decyzje członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego mają podjąć dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. A stanie się to we wtorek, gdy komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób. To oznacza, że już w środę wniosek o utworzenie nowego klubu może trafić na biurko marszałka Sejmu.
4: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać ze swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
3: Nowy klub w Sejmie oznacza zmiany dla nas wszystkich, podkreśla Dariusz Wieczorek z Lewicy.
5: Klub Koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisji. Zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
3: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o kluby z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się 3. siłą w parlamencie przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
1: Kacper Wróblewski, dziękujemy. Po upalnym dniu czeka nas załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw na północnym zachodzie kraju. Wieczorem i w nocy mogą pojawić się ulewne deszcze, grad oraz porywy wiatru dochodzące do 85 km na godzinę. Jednocześnie do godziny 19 nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałem dla części południowej, zachodniej i centralnej Polski, no, gdzie temperatura może sięgnąć 32 stopni. Po 4 latach Wisła Kraków znów zagra w Ekstraklasie. Wieczorem w pierwszej kolejce Biała Gwiazda podejmie GKS Katowice.
6: Myślę, że z jednej strony jest na pewno ekscytacja i takie oczekiwania na pierwsze spotkanie, bo wróciliśmy do Ekstraklasy po kilku latach. To jest na pewno takie pierwsze odczucie, ale drugie to też jest taki spokój wewnętrzny i poczucie, że zespół jest gotowy do tej rywalizacji.
1: Mówił trener Wisły Mariusz Job. Ekstraklasowy dzień zaczyna się już o 14.45 meczem Rakowa Częstochowa z Wisłą Płock. O 17.30 widzę w Łódź zmierzy się z Motorem Lublin. Tłumy oglądających przyciąga giełda staroci w Lublinie. Jedni tylko cieszą oczy, inni szukają inspiracji do urządzenia domu, jeszcze inni chcą powiększyć kolekcję.
7: Coś oryginalnego bym kupiła, ale już nie mam gdzie postawić.
8: Taka duża kolekcja filiżanek w domu?
7: 200. Mąż kupił mi 2 serwantki jeszcze.
8: Kupuję meble, żeby pani miała gdzie filiżanki stawiać.
7: Tak, coś wspaniałego.
8: Za czym się pan rozgląda?
9: Nowinki motoryzacyjne ze starych czasów. Mercedes. Kolekcjonuję części.
8: Składa pan Mercedesa?
9: Składa.
8: Co u pani dostanę?
10: Kolejki, kufry. Są wazony z PRL-u.
11: Starą porcelanę, w znakomitej większości ze Śląska.
8: Te gramofony to jeszcze zadziałają?
12: Tak, działa. 61 rok i daje gwarancję na nie.
1: A giełdę staroci na Placu Zamkowym w Lublinie odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. W Faktach za godzinę spotka się z wami Anna Wachowska.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: RMF 24.

0: Dziś w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 porozmawiamy o wilkach. Zwierzętach, które wciąż budzą w nas więcej emocji niż realnych zagrożeń. Najnowsze badania doktora Macieja Szewczyka z Uniwersytetu Gdańskiego pokazują, że wilki bardziej boją się człowieka niż psa. Na ludzki głos reagują natychmiastową ucieczką. Polska populacja wilków szacowana jest na 3-4 tysiące osobników, które dodatkowo mierzą się z problemami, na przykład nielegalnymi odstrzałami. Sprawdzimy dziś, czy naprawdę powinniśmy się bać tych zwierząt, skąd biorą się mity na ich temat i jak wygląda wilcze życie w Polsce. Z nami na łączach autor wspomnianych badań, pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A pan się boi wilków?
1: Nie.
0: A bał się pan?
1: Nigdy nie bałem się jakoś tak, jak myślę, zawsze mój strach może był poniżej średniej w populacji, natomiast powiedzmy, jak pierwszy raz z bliska usłyszałem wilcze wycie jako nastolatek podczas wizyty w Biebrzańskim Parku Narodowym z moim tatą, no jakiś tam, powiedzmy, taki pierwotny niepokój był, ale strachem trudno to nazwać, bo no jeżeli przy pierwszej obserwacji wilka na żywo żadnego strachu nie miałem, natomiast rzeczywiście wycie w nocy może trochę tak te pierwotne instynkty atawistyczne pobudzić.
0: No właśnie, skąd pana zdaniem bierze się strach przed wilkami? Bo od II wojny światowej nie było udokumentowanego ataku wilków na człowieka. To dlaczego wilk ma tak zły PR w naszej kulturze?
1: Tak, myślę, że tu jest kilka czynników. Jedno to jest właśnie utrwalenie tego wizerunku przez całe wieki, tak? I w Biblii, i w mitologii nordyckiej wilk często bywa tym ucieleśnieniem zła. Dodatkowo, szczególnie właśnie powiedzmy w kręgach kultury północnoeuropejskiej, germańskiej, nordyckiej, to jeszcze bardziej jest utrwalone. No też bajki bracia Grimm i tak dalej, Czerwony Kapturek, ale też jest wpływ tego, że ponieważ dla pewnych ludzi obecność wilka w środowisku jest niekorzystna, no to starają się ten strach podsycić, tak? No i tu już mamy do czynienia czasami ze świadomymi działaniami, różnego rodzaju koloryzowane opowieści, fake newsy, obrazki wilków w miejscowości generowane przez AI i wrzucane do mediów społecznościowych, obrazki zrobione na Syberii albo w Ameryce Północnej, podpisywane, że są z Polski. Oczywiście też wilki pojawiają się czasami bardzo blisko miejscowości albo wewnątrz miejscowości nawet, więc nie wszystkie z tych obrazów mówię, że są fałszywe. Jest też sporo prawdziwych, natomiast o tym może pewnie powiemy więcej, jak to się dzieje, że czasami wilki ten strach przed ludźmi tracą, natomiast na pewno są mocne grupy interesu, którym zależy na tym, żeby ludzie się wilków bali, więc podsysają te strachy, zarówno te wrodzone, jak i te wynikające z wpływu kulturowego, powiedzmy właśnie bajek, mitologii, religii i tak dalej.
0: Podsycają również przy pomocy sztucznej inteligencji, AI?
1: Tak. No, były znane sprawy, na przykład parę miesięcy temu krążył obrazek 8 wilków rzekomo sfilmowanych czy tam sfotografowanych na ulicach Bielska Podlaskiego na Podlasiu. No, później zobaczyłem inne wersje tego obrazka ze słoniem i ze lwem, także wydało się, jak on został wyprodukowany. Było też wiele spraw właśnie, w których prawdziwe zdjęcia, ale zrobione w zupełnie innych lokalizacjach krążyły, jako zrobione w Polsce, w pobliżu dużych miast, albo nawet wewnątrz Polski, na przykład parę lat temu zdjęcie czy nagranie z fotopułapki z Puszczy Białowieskiej krążyło z podpisem, że zostało wykonane na obrzeżach Gdyni.
0: Panie doktorze, to wróćmy w takim razie do pana badań, do nauki. W pana badaniach, panie doktorze, pojawia się ciekawy wniosek, że wilki bardziej boją się ludzkiego głosu niż psiego szczekania. Co to nam mówi o ich zachowaniu?
1: Znaczy, przede wszystkim istotne jest to, że boją się ludzkiego głosu bardziej niż dźwięków kontrolnych, które były też w tym badaniu. Tak, ponieważ no, nie mogliśmy wykluczyć, że te dźwięki

0: haków tutaj, jeżeli to jeszcze było na tyle mądrze zaprogramowane, że w zależności od tego, czy nagranie było w dzień czy w nocy, to te nagrania kontrolne były różne, tak? W dzień to były kruki, w nocy puszczyki. No, ale generalnie ptaki. I, bo no, nie mogliśmy wykluczyć, że po prostu ten głośnik na tyle sztucznie przekształca głos, że zwierzęta będą się bać po prostu głosu z głośnika, jakikolwiek on by nie był. Mhm. Więc żeby tu odróżnić efekty prawdziwe od tych tak zwanych artefaktów, czyli właśnie sztucznych efektów w badaniach, stosowaliśmy tę kontrolę. No i tutaj zdecydowanie najsilniejsza reakcja ucieczkowa była na głos człowieka, najsłabsza na te głosy kontrolne ptaków, a jeżeli chodzi o szczekanie psów, ono było tak po środku. No i to się potwierdza, tak, z tym, co też anegdotycznie się obserwuje przy spotkaniach z wilkami, że one często w niewielkim stopniu się boją pojazdów, mogą nie uciec przed człowiekiem, jeżeli go nie słyszą ani nie czują zapachu, ponieważ wilczy wzrok jest stosunkowo słaby, natomiast słuch i węch są świetne. Natomiast w momencie, kiedy one identyfikują, że mają do czynienia z człowiekiem, zwykle odchodzą lub uciekają. No i właśnie, jeżeli i ta identyfikacja polega na usłyszeniu ludzkiego głosu, to zwykle jest to szybka reakcja odejścia lub ucieczki. Tutaj zachęcam do zapoznania się z tym badaniem. Tam w publikacji jako załącznik są też przykładowe filmy wrzucone, więc na spokojny głos pracowników Instytutu w Białowieży czytających neutralne dane naukowe albo bajkę dla dzieci, wilki reagowały zwykle paniczną ucieczką. To wygląda nawet dosyć zabawnie. Natomiast jeżeli chodzi o odgłosy szczekania psów, tutaj mamy reakcje już bardziej zróżnicowane. Niektóre wilki uciekały, niektóre na przykład odskakiwały, a później się zatrzymywały, ponieważ no, relacje wilk-pies to jest dosyć skomplikowana kwestia. Z jednej strony wilki mogą uciekać przed psami, kojarząc obecność psów z obecnością człowieka. Z drugiej strony zdarza się, że wilki idą za psami, czy to by się z nimi zapoznać, czy to by je zaatakować, tak? Ponieważ pies jest, należy do, tak naprawdę jest tym samym gatunkiem co wilk. Te linie ewolucyjne rozdzieliły się kilkadziesiąt tysięcy lat temu, to w skali ewolucyjnej jest tyle co nic. Tak? Człowieka od naszych przodków małpich oddziela kilka milionów lat, natomiast tutaj to jest zaledwie 20-30 tysięcy lat, więc tysiąc razy mniej prawie, tak? No, sto kilkadziesiąt razy mniej. Więc wilki mogą się krzyżować z psami, dawać płodne potomstwo. Natomiast jednocześnie zwykle wilki traktują psy w swoim środowisku tak, jak traktują obcego wilka, tak? Bo o ile wilki w obrębie swojej tak zwanej watahy, czyli grupy rodzinnej, są do siebie raczej przyjazne, i te jak hierarchia w takiej grupie rodzinnej jest oparta co najwyżej na autorytecie, a nie na sile, to wilki obce na terytorium takiej osiadłej grupy są traktowane jako intruzi i często atakowane, przeganiane, a nawet w skrajnych przypadkach zabijane. I tak samo jest z psami. Psy są traktowane na wilczym terytorium jako intruzi i bardzo często właśnie stąd biorą się ataki wilków na psy.
1: Czy w związku z tym, że po tych badaniach okazało się, że wilki bardziej boją się ludzkiego głosu niż psiego szczekania, to czy można powiedzieć, że wilki unikają ludzi?
0: No zdecydowanie, tak, bo na głosy kontrolne nie reagowały wcale, tak, albo w bardzo niewielkim stopniu. Natomiast tutaj reakcją na głos była przeważnie ucieczka, więc...
1: A dlaczego tak jest?
0: To jest ciekawa kwestia, znaczy mamy z jednej strony strach wilków przed człowiekiem, ten racjonalny, ponieważ głównym źródłem śmiertelności wilków w naszym kraju, mimo że jest to gatunek chroniony, wciąż pozostaje człowiek. Dużo wilków ginie w wypadkach drogowych, natomiast prawdopodobnie jeszcze więcej, chociaż tutaj ta skala jest trudna do oszacowania i ujawnienia, ginie w wyniku kłusownictwa, głównie nielegalnego odstrzału z broni palnej. Ponieważ sprawcy ukrywają zwykle to, co zrobili, to skalę tego kłusownictwa trudno zmierzyć, ale z 30 wilków z tak zwanymi obrożami telemetrycznymi, czyli których losy były śledzone za pomocą nadajników GPS i na bieżąco

0: co te lokalizacje wilków były przesyłane przez sieć komórkową. Z tych 30 wilków aż 10 zginęło zastrzelonych przez ludzi, głównie przez myśliwych. Więc no, wilki mają jak najlepsze powody, by bać się człowieka.
1: Tylko jak one sobie przekazują te wiadomości?
0: No, myślę, że przede wszystkim ucząc się, młode wilki uczą się od swoich rodziców i tutaj jest cała kultura przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak samo na przykład techniki polowania na konkretne gatunki zwierząt są czymś, co wilki przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Są takie przypadki na przykład z Kanady czy z Alaski, gdzie po zastrzeleniu dorosłych wilków młode, które nie zdążyły się od nich nauczyć, przestały polować na konkretny gatunek ofiar, bo po prostu nie znały specyficznej taktyki łowieckiej, która jest skuteczna tylko na ten gatunek, tak? To były akurat takie owce górskie.
1: Czy powinniśmy się bać wilków? O tym dzisiaj rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan dr Maciej Szewczyk, Uniwersytet Gdański. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Niedzielne popołudnie w Radiu RMF 24. Jak zawsze u nas wykład otwarty. Naszym gościem jest pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj pytamy, czy powinniśmy się bać wilków. Panie doktorze, jaką rolę wilki odgrywają w ekosystemie leśnym?
1: No, jest to rola niezwykle istotna na wielu poziomach. No, na większości ekosystemów leśnych w Polsce i okolicach wilk jest jedynym dużym drapieżnikiem, tak? Rysie występują punktowo, niedźwiedzie występują w zasadzie tylko w Karpatach, więc tutaj ten szczytowy drapieżnik jest tylko jeden, jest nim wilk, a funkcja takiego szczytowego drapieżnika nie ogranicza się tylko do tego, że zjadając sarny, jelenie i inne kopytne, ogranicza ich populację. Jest więcej. Po pierwsze, wilki nie z powodu jakichś altruistycznych, tylko po prostu najłatwiej jest im dogonić zwierzę osłabione. W związku z czym są tymi selekcjonerami, najczęściej atakują zwierzęta w złej kondycji. To ogranicza też na przykład rozprzestrzenianie się chorób w populacjach zwierząt, którymi się żywią. Co jeszcze pewnie ważniejsze, obecność drapieżników wpływa na zachowanie gatunków, którymi się żywią. Czyli z populacji, powiedzmy, kilkuset jeleni żyjących na terenie wilczej rodziny, zjedzonych w ciągu roku zostanie kilkanaście, tak? No bo nie tylko jeleniami wilki się żywią, ale wszystkie muszą brać pod uwagę ryzyko bycia zaatakowanym przez wilki. W związku z czym zaczynają unikać niektórych miejsc, zmieniać swoje preferencje żywieniowe. To dobrze stwierdzono w badaniach Puszczy Białowieskiej, gdzie zauważono, że tam, gdzie często pojawiają się wilki, tam w miejscach, gdzie drzewo stare się przewróciło, dużo szybciej następuje naturalne odnowienie lasu. Siewki drzew wzrastają szybciej niż tam, gdzie wilki bywają rzadko, bo na przykład jest to pobliże wsi. Ponieważ w lesie mamy bardzo wysokie zagęszczenia kopytnych, takich jak jelenie i sarny, i one zjadają większość młodych drzewek, większość siewek. Więc tam, gdzie nie czują ryzyka bycia zaatakowanym przez wilki, tam sobie spokojnie żerują i mało co ma szansę urosnąć powyżej wysokości kolan.
0: Wilki zjadają głównie sarny, trafiają się też jelenie, o czym pan doktor mówi. Z tego, co wyczytałem, to jeszcze wśród takich rzadkich gatunków znalazły się łosie, daniele, zające, lisy i bobry, no ale one są zjadane sporadycznie. Równie rzadko konsumowane są zwierzęta domowe. Panie doktorze, czy to oznacza, że wilki nie stanowią realnego zagrożenia dla zwierząt gospodarskich?
1: Problemy są głównie w poszczególnych regionach, takich jak Podhale, Bieszczady, gdzie mamy na dużą, bo to zależy jakich zwierząt domowych, tak? Bydło, konie są atakowane bardzo, bardzo sporadycznie. To w zasadzie tylko bardzo młode zwierzęta, cielaki, źrebaki w pierwszych dniach po narodzeniu są realnie zagrożone atakiem wilków. Natomiast mniejsze zwierzęta, takie jak owce i kozy, jeżeli nie są dobrze zabezpieczone, no to jak najbardziej mogą być zaatakowane przez wilki. No ale na przykład w północnej Polsce, tutaj gdzie ja prowadzę badania, hodowla owiec i kóz jest na bardzo niewielkim poziomie, więc no tutaj wilki robią dużo mniej problemów niż na Podhalu. Natomiast nawet tam, gdzie te problemy są, tam człowiek może dużo zrobić, by uniknąć tych konfliktów z wilkami. Są działające dosyć dobrze sposoby obrony stad zwierząt gospodarskich przez wilkami, takie jak ogrodzenia, szczególnie z uwzględnieniem pastucha elektrycznego i odpowiednio wysokie, tak zwane fladry, czyli do ogrodzenia można dołożyć takie paski kolorowego materiału na sznurku, które poruszając się na wietrze mają duży efekt odstraszający. Bardzo dobrze działają też duże psy pasterskie, takie jak chociażby owczarki podhalańskie. A szczególnie, jeżeli mamy kombinację kilku tych metod, to potrafi to praktycznie do zera zredukować ataki wilków na owce i inne zwierzęta gospodarskie.
0: Te podhalany to możemy obserwować często właśnie na polanach gdzieś.
1: Tak.
0: W Pieninach, w Bieszczadach, na Podhalu. Panie doktorze, a czy zmiany klimatu mogą doprowadzić do zmiany diety wilków?
1: Jak najbardziej, bo zmiany klimatu, ale też trudno często odróżnić zmiany klimatu od też zmian antropogenicznych, zmiany w profilu rolnictwa. A jeżeli chodzi o takie stricte zmiany klimatyczne, to tu mi przychodzi jeden przykład do głowy. Wspominał pan o tej diecie wilków, że tam właśnie głównie jelenie, sarny, ale sporadycznie bobry. Czy sporadycznie, to zależy od regionu. Generalnie, no nie wiem, tu na przykład u mnie w Borach Tucholskich to bobry stanowią jakieś 5% diety, czyli niedużo, chociaż zauważalnie, tak? No bo zwierzęta gospodarskie to jest poniżej 1%. Natomiast są regiony, gdzie bobry okresowo stanowią ponad 50% tego, co zjadają wilki.
0: Gdzie?
1: Na przykład Wigierski Park Narodowy i Puszcza Romińska. Ale zależy to od warunków pogodowych. Jeżeli mamy stabilne mniej więcej warunki, jeżeli chodzi o wysokość poziomu wód, to bobry radzą sobie dosyć dobrze z ucieczką przed wilkami, no bo po prostu wycinają sobie drzewa, które są blisko wody i wilkom jest dosyć trudno je zaskoczyć. Natomiast jeżeli mamy długotrwałe susze, to wraz ze zmianami klimatu mamy te na przemian nawalne deszcze z okresami suszy, to przy długotrwałej suszy te małe zbiorniki wodne, rowy z wodą wysychają i wówczas bobry, żeby zdobyć pożywienie, muszą wychodzić dużo dalej od wody, stając się bardzo łatwą ofiarą dla wilków. Więc właśnie w przykład takiej bardzo suchej wiosny stwierdziliśmy, że w Puszczy Romińskiej ponad 50% diety wilków stanowiły bobry. Tak, więc zależy to od okresu roku i poziomów właśnie opadów, poziomów wód gruntowych.
0: Jak to warto słuchać naukowców? To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami zostaje pan dr Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Za chwilę wracamy. Bądźcie blisko radia.

0: Słuchacie Radia RMF 24 i programu Wykład Otwarty. Krzysztof Urbaniak, witam w kolejnej części naszej rozmowy. Jest z nami na łączach w Gdańsku pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiaj pytamy, czy powinniśmy się bać wilków. Panie doktorze, w Polsce, jak czytamy, 3-4 tysiące wilków mamy obecnie. Czy pana zdaniem to jest dużo, czy mało?
1: To jest, tak, jest dużo więcej niż było. Mhm. Natomiast nie uważam, że można powiedzieć, że ich jest za dużo, ponieważ widać, że populacje jeleni, saren, innych kopytnych na większości krajów wciąż rosną, więc wciąż wilków nie jest na tyle dużo, by mogły znacząco ograniczać populację gatunków, którymi się żywią. Natomiast jest to już na tyle dużo, że można powiedzieć, że populacja jest stabilna i mimo przypadków kłusownictwa, mimo śmiertelności na drogach, o ile zachowa się obecny status prawny, to nie jest zagrożona. Natomiast wiemy z doświadczenia, że gdyby ten status prawny został zmieniony, to mogą się ponownie stać zagrożone, ponieważ odstrzał nie tylko jest kwestia redukcji liczby wilków, bo to musiałaby być ogromna skala tego odstrzału, by ta populacja liczbowo znacząco spadła, ale dużo istotniejsze jest to, że nawet bez znaczącej redukcji populacji mielibyśmy redukcję funkcji ekologicznej wilków, ponieważ zabijanie wilków przez myśliwych powoduje rozpadanie się wilczych grup rodzinnych, tych tak zwanych watach, bo jeżeli zginie jeden z pary rodzicielskiej, ojciec lub matka, to zwykle taka grupa się rozpada. Te młode, niedoświadczone osobniki się rozpraszają, także taki odstrzał może powodować, że brakuje takich grup, które są bardzo doświadczone, przekazują z pokolenia na pokolenia techniki łowieckie, więc wilki w mniejszym stopniu będą polować na duże ofiary, takie jak na przykład jelenie czy dorosłe dziki. W większym stopniu będą te pojedyncze młode wilki z mniejszych watach lub samotne atakować mniejsze gatunki, więc zmieni się ten profil wilczej diety. No i też rosną szkody, tak? Czyli można mieć trochę mniej wilków, ale więcej szkód, bo mamy rozbite grupy, których pojedyncze osobniki niedoświadczone zaczynają częściej szukać pożywienia blisko ludzi.
0: No właśnie, panie doktorze, jak wygląda struktura społeczna w atach wilków i jakie role pełnią poszczególne osobniki?
1: W zdecydowanej większości taka wilcza watacha to jest po prostu rodzina, gdzie mamy ojca, matkę i ich dzieci. Tyle, że zwykle młode wilki mają ruje raz w roku rodzą się szczeniaki, natomiast zwykle młode wilki oddzielają się od rodziców, mają dopiero między 1,5 a 2 lata, czyli w takiej grupie mamy tą parę rodzicielską, tak, ojca i matkę, ich szczeniaki z danego roku, ale także przynajmniej część szczeniaków z roku poprzedniego, które już wielkością w ogóle nie różnią się od swoich rodziców, ale wciąż jeszcze są podporządkowane, pomagają w opiece nad młodszym rodzeństwem, pomagają rodzicom w polowaniach, więc pełnią taką rolę właśnie pomocniczą, tak właśnie nazywamy je helperami często. Natomiast może dodam tylko, że jeszcze to jest taka klasyczna struktura, natomiast właśnie w wyniku często śmiertelności, czy to powodowanej czynnikami naturalnymi, czy to zabijaniem przez ludzi, zdarzają się odstępstwa od tej reguły i na przykład możemy mieć, nie wiem, dwie siostry, które jednocześnie mają szczeniaki z tym samym samcem, tak? Jeżeli na przykład para rodzicielska zginie, ale są takie kilka osobników 1,5-rocznych, do nich dołączy jakiś niespokrewniony z zewnątrz, zdarza się, że wtedy są takie struktury bardziej nietypowe. Czasami może być tak, że oprócz tej pary rodzicielskiej jest też rodzeństwo jednego z tych wilków, czyli na przykład, no nie wiem, jakaś ciotka, tak, jakaś siostra matki pomaga opiekować się nad szczeniakami, chociaż nie ma własnych. Zdecydowana większość tych grup to są właśnie po prostu takie typowe rodziny, ale zdarzają się też rodziny rozszerzone lub takie, powiedzmy, bardziej patchworkowe.
0: A jak wilki się komunikują między sobą? Jakie znaczenie ma to słynne wycie wilków?
1: Tak, porozumiewanie się na większe odległości to jest przede wszystkim porozumiewanie się właśnie głosowe, czyli poprzez wycie, oraz porozumiewanie się zapachowe, które jest niezwykle istotne, poprzez pozostawianie w widocznych miejscach na terytorium takiej grupy odchodów, moczu, drapania ziemi. W ten sposób wilki znakują granice swojego terytorium, ale również znakują centralne, najważniejsze punkty w środku tego obszaru, tak żeby młode wilki, które jeszcze nie mają doświadczenia, mogły się odnaleźć i widzieć, że dobra, tutaj jesteśmy u siebie, tutaj parę dni temu drapała ziemię i obsikała moja mama, tak?
0: No to nasz plac zabaw.
1: Dokładnie. I jeżeli chodzi o wycie, to ono również ma głównie funkcję komunikacji wewnątrz grupy. I dlatego najbardziej intensywne, najczęściej wilki wyją późnym latem i wczesną jesienią, bo to jest okres, kiedy szczeniaki już nie są pozostawiane przy norach, tylko raczej zaczynają trochę podążać za rodzicami w trakcie polowań i obchodów terytoriów, ale jeszcze nie zawsze. Czasami zostają gdzieś w centrum terytorium, ale już są ciekawskie, zaczynają się rozchodzić po okolicy, często się gubią. W czasie właśnie tych polowań i obchodów terytorium mogą nie nadążać za dorosłymi wilkami, też zostać gdzieś z tyłu. No i wtedy po prostu wycie służy głównie takiemu zwoływaniu się rozproszonej grupy.
0: Pan doktor wspominał, że obecne przepisy prawne są wystarczające, żeby zapewnić przetrwanie populacji wilka. No teraz pytanie, jak edukować społeczeństwo na temat wilków, żeby zmienić nastawienie i ograniczyć te niepotrzebne lęki?
1: Tak, no tutaj my chociażby staramy się to robić poprzez wykłady gdzieś tam w terenie, w miejscach, w jakichś miejscowościach powiatowych, gdzie ludzie żyją bliżej tych wilków. No ale to jest robione jakby dodatkowo kosztem wolnego czasu. No i tutaj powiedziałbym, że bardzo brakuje takiej bardziej systemowej edukacji instytucjonalnej, bo ludzie często nie wiedzą, które zachowania wilków są naturalne, a które już można uznać za niebezpieczne. Wiele osób, które na przykład ma jakieś negatywne kontakty z wilkami, typu atak wilka na inwentarz domowy czy psa, nie wie, co zrobić, gdzie zgłosić się po odszkodowanie. Więc tutaj myślę, że przydałoby się lepsze działanie organów państwa, jeżeli chodzi o edukację, informowanie.
0: A jak to wygląda z pana obserwacji? Czy postrzeganie wilków w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat się zmieniło?
1: Nie wydaje mi się. Jakby dominuje taki rozkład, że na terenach miejskich generalnie obraz wilka jest bardziej pozytywny, natomiast ludzie, którzy żyją blisko wilków, mają albo neutralny stosunek, ci, którzy żyją dłużej już bliżej wilków. Tak na przykład, no, nie wiem, obszary Podlasia, Puszczy Białowieskiej, tam ten stosunek jest zwykle taki neutralny, ani pozytywny, ani negatywny. Natomiast na terenach, na których wilki pojawiły się niedawno, tam dominuje strach, uprzedzenia, negatywne uczucia. Oczywiście są wyjątki, ale no tutaj właśnie jest problem, że na przykład w krajach takich jak Holandia, zachodnie Niemcy, tam już przygotowano jakąś politykę, zanim jeszcze wilki się pojawiły w tych krajach, tak? Mhm. Czy tych, powiedzmy, Niemczech, no już dawno, ale we wschodniej części, natomiast w zachodniej części nie jest dopiero od niedawna. Natomiast u nas ludzie często nie wiedzą, że żyją blisko wilków, i dowiadują się dopiero na przykład, gdy nie wiem, ich pies na spacerze zostaje zaatakowany przez wilki. No bo nie, no abstrahując od przepisów, które zabraniają spuszczania psów luzem w lesie, ale no wiele ludzi po prostu nie wie, że na terenach, gdzie wilki występują, puszczony luzem pies, no jest zagrożony. Nie wie w ogóle, że te wilki tam są. No i później jest raczej właśnie takie mądrość po szkodzie. Natomiast bardzo wielu tym potencjalnym sytuacjom konfliktowym można by było zapobiec, gdyby edukacja i polityka informacyjna była lepsza.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem był pan dr Maciej Szewczyk, adiunkt z Katedry Ekologii i Zoologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję i nie bójmy się wilków.
1: Tak jest, nie ma powodów, by bać się wilków. Dziękuję bardzo za rozmowę, za zaproszenie.

0: kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Nowe imperium Donalda Trumpa. Na czym amerykański prezydent buduje swoją prywatną fortunę?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: na zegarach 15, czas poznać najważniejsze fakty. A temat dla nas Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Polacy ruszyli w drogę. Kilkukilometrowe korki na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na trasie S3 w kierunku Szczecina. Eksplozja w cieśninie Ormus. Tankowiec z ropą naftową wpłynął na minę. Te, co bzyczą i latają. Na koniec będzie o wakacyjnych fobiach. Uwaga kierowcy, problemy na Dolnym Śląsku. Motocyklista uderzył w bariery na węźle Legnica Południe na czwórce na zjeździe na trasę S3. I tam droga w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana. Utrudnienia także na autostradzie A6 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz w kierunku Berlina. Kilkukilometrowy zator także na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy utknęli w korku przed węzłem Rzęśnica w kierunku Szczecina z powodu dużego ruchu. Tankowiec z ropą naftową eksplodował w cieśninie Ormus. Jak przekazała irańska agencja Tasnim, statek wpłynął na minę po tym, jak opuścił trasę wyznaczoną przez Iran. W połowie przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy zakazujące trzymania psów na łańcuchach. Prezydent, przypominamy, podpisał ustawę w tej sprawie. Na linii faktów reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Wcześniej Karol Nawrocki zawetował podobne przepisy.
2: Tak.
1: Jaki kompromis osiągnięto w przypadku tej ustawy?
2: No, prezydent chciał zmian dotyczących trzymania psów w kojcach, o czym przypomina Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
3: Nierealne wymiary i kwestie do spełnienia w przypadku kojców, czy w przypadku rozdzielania tych kojców w przypadku suk w ciąży i tym podobnie.
2: W tej sprawie musieliśmy się dogadać, podkreśla Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy.
4: On miał taki argument, że ludzi nie będzie stać na to, żeby były kojce. W tej chwili kojców w tej ustawie nie ma, ale są ogrodzenia, bo jakoś trzeba zabezpieczyć. Ogrodzenie jest zasadniczo droższe od tego kojca.
2: A tu warto podkreślić, że wspomniane kojce nie zniknęły z ustawy. W wyjątkowych sytuacjach przepisy dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu, jednak warunki trzymania ich w zamknięciu będzie określał minister rolnictwa rozporządzeniami. Wcześniej odpowiednie rozmiary były wpisane w ustawę, która wówczas nie uzyskała akceptacji prezydenta.
1: Kibice nie zawodzą w czasie 82. rajdu Polski. Na każdym z odcinków wyznaczone są specjalne strefy do bezpiecznego obserwowania zmagań kierowców i wszędzie tam są tłumy kibiców.
5: Bardzo dobrze, bardzo się nam podoba. Hałas, prędkość, całe emocje.
6: Jedzie.
7: Wszedł zakręt, także mamy wszystko tak naprawdę. Ten łuk, który stosunkowo jest prosty, ale widzimy, że tak naprawdę Allen wziął go bardziej widowiskowo tak naprawdę. Wcześniej Suninen widać było tą koncentrację. Także jak po przejeździe Suninena widzę rzeczywiście, że te mikrosekundy się tutaj liczą i on je pokazuje.
6: A potem po zakręcie od razu prosta, czyli gaz do dech.
7: Od razu prosta i gaz do dech. I także stosunkowo prosty odcinek, ale rzeczywiście dla kibiców jakby, no wydaje mi się, że pokazuje wszystko.
1: Na jednym z rajdowych odcinków był reporter RMF FM Marcin Buczak.
8: Pytamy o fakty.
1: Lato pełne przygód, czy lato pełne lęków? Takie pytanie stawiamy na półmetku wakacji. Niektóre urlopowe fobie dezorganizują nasz letni wypoczynek, a czasami nawet utrudniają wyjazd.
9: Prawie każdy pacjent przychodzi i zaczyna tak. Pani doktor, ja wiem, że to jest głupie, ale boję się owadów, ale do tego stopnia, że no nie wyjdę do parku z dzieckiem, a ono prosi i tupta w przedpokoju i patrzy na mnie zdziwione. Albo boję się piasku.
1: Piasku też można się bać?
9: Przykry, obrzydliwy, piekący, drobiny piasku gdzieś włażą pod skarpetki i z czasem to odczucie zaczyna się łączyć z lękiem.
1: Przychodzą osoby z lękiem przed lataniem.
9: Lęk, który wiąże się z przemieszczaniem jakimkolwiek, podróżowaniem za granicę czy podróżowaniem do innego miasta. A nawet, jeżeli jest bardzo nasilony, to lęk przed przygotowywaniem się do podróży.
1: Wymienia psychiatra Karolina Grządziel w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą. Nasza dziennikarka postanowiła zmierzyć się z lękiem przed owadami i wybrała się do ogrodu pełnego kwiatów oraz, ale o tym w kolejnych faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pięknie. piękna pogoda. Od samego rana dzisiaj nad całym krajem. No, z ważnych informacji rzeczywiście po południu może pojawić się deszcz i ten deszcz się pojawi nad samym morzem. I tak od Świnoujścia przez Koszalin, Posłupsk i Trójmiasto ten deszcz się dzisiaj może pojawić. Natomiast na pozostałym obszarze 30 stopni i piękne, słoneczne lato.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z umundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już prawie godzina 16, więc dajmy głośniej. Radio samochodowe, posłuchajmy faktów RMF FM. W domach też. Anna Wachowska, zapraszam.
1: Informacje ważne dla kierowców z Małopolski i Śląska na początek faktów. To był islamistyczny zamach terrorystyczny. Minister spraw wewnętrznych Niemiec o ataku w czasie Parady Równości w Berlinie. Potem w faktach o wakacyjnych fobiach i przyjemnościach. Nasi dziennikarze w smażalni w Kątach Rybackich przeprowadzają wielki test ryb. Utrudnienia na małopolskim odcinku A4 przed węzłem Brzesko. Zderzyły się 3 samochody. Zablokowany jest pas w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia także na S52 w Śląskiem. W pobliżu Skoczowa zepsuty samochód blokuje lewy pas w kierunku Cieszyna. Uważajcie. Wszystko wskazuje na to, że atak w czasie Parady Równości w Berlinie był islamistycznym zamachem terrorystycznym, poinformował minister spraw wewnętrznych Niemiec Alexander Dobrindt. Wiemy, że podejrzany Abdul L. uciekł. Oznacza to, że prowadzimy bardzo dużą obławę. Z udziałem wszystkich służb, zarówno tych z Berlina, jak i Policji Federalnej. Nie tylko w stolicy, ale i na wszystkich lotniskach, dworcach i granicach. W nocy sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum na alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta. 29 osób zostało rannych. Jakub Matulka wygrywa kolejny odcinek specjalny 82. rajdu Polski. Nasz kierowca umacnia się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Nadrobił teraz 3 sekundy do lidera, czyli Fina Temu Suninena. Na trzecim miejscu utrzymuje się Mikołaj Marczyk. Za godzinę rusza ostatni odcinek specjalny. Połączymy się wtedy z wysłannikiem RMF FM.
2: Fakty na lato w RMF FM.
1: Te, co bzyczą i latają, wywołują gęsią skórkę, a nawet atak paniki. Owady obok podróży samolotem są najczęściej wymieniane jako źródło wakacyjnego lęku. Dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba, która również nie czuje się komfortowo w ich towarzystwie, postanowiła jednak lepiej poznać przeciwnika i wybrała się do ogrodu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
3: Pierwszym krokiem do pokonania lęku przed owadami może być krok do ogrodu.
4: Może najlepiej z dzieckiem, bo dzieci są zainteresowane, żeby im pokazać. To jest mrówka, to jest mucha, która udaje pszczołę.
3: Tu są jakieś takie malutkie owady.
4: Tu widzimy chrząszcza, która odwiedza kwiat dziewanny.
3: Tu jest duży taki, wychodzi, duże. Proszę zobaczyć.
4: Niektóre są bardzo duże, inne są małe, tak? A to już jest pluskwiak, tak? Jak się go zaniepokoi, wydziela taką substancję obronną, która ma taki charakterystyczny zapach.
3: No to właśnie jak go polubić w tej sytuacji?
4: Wystarczy po prostu obserwować. Proszę, zwróciłam, że on taki ma bardzo ładny wzorek. To jest właśnie taka mała pszczółka, bo to jest pszczoła samotna, tak?
3: Ona jest pszczoła? Myślałam,
4: tak,
3: że to jest mucha.
4: Czarna i pozorna. Jakbyśmy ją włożyli pod mikroskop, to byśmy zobaczyli, że ma takie żółte plamki.
1: Opowiadał i oprowadzał entomolog profesor Adam Tofilski, który podkreśla, że przestaniemy się bać, jeśli lepiej poznamy tajemniczy i fascynujący świat owadów. Więcej o wakacyjnych lękach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. A do tego tematu jeszcze dziś wrócimy w faktach. Wakacyjna ekipa RMF FM w trasie zakończyła już szybkie randki w ramach hotelu Parawan w Stegnie. Teraz czas na wielki test ryb w smażalni w Kątach Rybackich. Przeprowadzają go Piotr Pręgowski i Mateusz Operychał.
5: Od soczystej strony pójdziemy. Ale rzeczywiście każda ma zdecydowanie inny bukiet smakowy. Naprawdę. Dorsz taki bardziej, w cudzysłowie, męski, ofensywny.
6: Tak, ale konkretny, nie? Że wiesz,
5: dorsz,
6: że to jest dorsz.
5: Oschły, ale tak. Smaczny. Halibut soczysty i taki troszeczkę właśnie aromatyczny. Miruna też aromatyczna, no ale bądźmy brutalni. Ja sandacz najbardziej.
6: Bądźcie koniecznie razem z nami, razem z RMF FM.
5: Ale na pewno możecie spokojnie zjeść tu rybę i tutaj, jak to mówią, nie ma kitu.
1: Życzymy smacznego. Po 18:00 nasza radiowa ekipa dotrze do wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Tam Piotr Pręgowski poprowadzi turniej Gibanga. Będzie dużo pozytywnej energii. Jeśli jesteście w okolicy, to przybywajcie licznie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No mam najnowszą prognozę pogody na poniedziałek i już wiemy, że właściwie najwięcej chmur skoncentruje się wzdłuż wschodniej granicy. Podlasie i Lubelszczyzna, tam momentami będzie właściwie całkowicie zachmurzone, szare takie niebo. Im bardziej na zachód, tym więcej przejaśnień się pojawi, ale podkreślam, jutro jest taki dzień, że właściwie wszędzie popada i tak od 20 do 23 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Już prawie godzina 17, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktu w RMF FM i znów kierowcy dają głośniej i słuchają uważnie. Anna Wachowska.
1: Seria utrudnień na drogach. Prosimy o uwagę kierowców z Mazowsza, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Potem przeniesiemy się na trasę rajdu Polski. Tam za chwilę początek ostatniej części rywalizacji. Będziemy też na Podkarpaciu, gdzie smakosze skosztują ponad 150 tysięcy pierogów. Jedna osoba została ranna w wypadku na S2 w Warszawie. Pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko ciężarówka zderzyła się z 3 samochodami osobowymi. Zablokowane są 2 z 3 pasów w kierunku Terespola. Utrudnienia potrwają do 19. Jedna osoba ucierpiała także w wypadku na drodze krajowej nr 19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Zalesie chodzi o odcinek Lublin-Lubartów. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedziecie tam wahadłowo, z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Samochód osobowy zderzył się z autem dostawczym na łódzkim odcinku A2. Kolizja miała miejsce między węzłami Łódź Północ i Łowicz. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Za kilka minut początek ostatniej części rywalizacji w 82. rajdzie Polski. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM śledzi od piątku wydarzenia na jego trasie. Łączymy się z Patrykiem. Dzień dobry. Ostatni odcinek specjalny ma dodatkowe znaczenie i wszystkim zależy tu na dobrym tempie.
2: Tak, bo to jest tak zwany power stage. Kierowcy walczą w nim o dodatkowe punkty, które trafiają bezpośrednio do klasyfikacji generalnej całego sezonu Mistrzostw Europy. 5 najszybszych załóg wywalczy dodatkowe punkty. No nie jest ich dużo, o wiele lepiej oczywiście punktowany jest sukces w całym rajdzie, ale każdy punkt na koniec sezonu może mieć duże znaczenie, więc no trzeba cisnąć, trzeba walczyć o jak najlepszy rezultat. Przypomnę, że liderem rajdu jest Finn Teemu Suninen, 9 sekund traci do niego Jakub Matulka, 3 miejsce zajmuje na razie Mikołaj Marczyk. Z trasy 82. rajdu Polski, Patryk Serwański.
1: Porażka Rakowa Częstochowa na otwarcie sezonu Ekstraklasy. Kilkanaście minut temu częstochowianie przegrali na własnym stadionie z Wisłą Płock 1-2. Teraz przed nami mecz Widzewa Łódź z Motorem Lublin. Początek za pół godziny.
3: Z należytą pokorą podchodzę do tego też pierwszego spotkania. Zaczynamy maraton, jakim jest sezon ligowy, który kończy się w maju dopiero przyszłego roku, więc jest to kawał ciężkiej pracy, systematycznej.
1: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. O 20.15 jeszcze mecz w Krakowie. Wisła po 4 latach wraca do Ekstraklasy. Nowy sezon rozpocznie od pojedynku z GKS-em Katowice.
4: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Pyszne fakty z Tarnowca koło Jasła. Tam w ramach 16. Festiwalu Podkarpackich Smaków zostanie wydanych ponad 150 tysięcy pierogów. Ulepione specjały serwują miejscowe koła gospodyń wiejskich.
5: Jaki jest sekret tych pięknie wyglądających pierogów?
6: Proszę pana, to są pierożki z bobem w cieście szpinakowym. Przepyszne. Nasz patent, nasz przepis. Myślę, że każdemu będą smakować. Przepisu na pewno nie zdradzę, bo się nie zdradza swoich przepisów. Mamy pyszne ruskie z borówką, ze śliwką, z kapustą z mięsem.
7: Wystawiają się tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o pierogi, nasze koła gospodyń wiejskich. W tym roku jest ich 15. W ciągu tych 16 lat w jednym roku padł rekord 160 tysięcy pierogów i to tak oscyluje mniej więcej wokół tego.
1: Mówiły reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu przedstawicielka koła gospodyń wiejskich z Gąsówki oraz Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec. 16. Festiwal Podkarpackich Smaków Pierogi w Tarnowcu potrwa do wieczora. Nowe fakty w RMF FM o 18. W nich o 2 chłopcach, którzy otworzyli własny biznes. I to całkiem legalnie.
8: Biznes idzie nawet dobrze. Staramy się, żeby była lemoniada jak najlepsza. Jakoś się kręci.
1: Słyszymy się za niespełna godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Mówiłem, że jutro załamanie pogody, tak o 10 stopni spadnie temperatura i spadnie też deszcz właściwie w całym kraju, ale już od wtorku zacznie się poprawiać, już nawet 26 na Dolnym Śląsku się pojawi. Uwaga! Kolejna 30 na termometrach będzie już w środę, a w piątek 30 już będą w całym kraju, nawet nad morzem, miejscami aż 37 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. 1, 2, 3.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tejchman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina 18, więc przenosimy całą naszą uwagę do studia Faktu w RMF FM. Zaprasza Anna Fachowska.
1: Jesteście w trasie? Noga z gazu. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych są utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Podróżujący koleją muszą uzbroić się w cierpliwość. Po awarii sieci trakcyjnej w Warszawie są opóźnienia w kursowaniu pociągów. Będzie też słońce, biznesplan i lemoniada. Ostrzegamy kierowców na S8 w Łódzkiem. Pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Północ zderzyły się trzy samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Uwaga podróżni! Z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska niektóre pociągi mogą być opóźnione. Jak informuje PKP Intercity, chodzi o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia. Pożar na terenie kopalni w Rędzinach w Śląskiem. Ogień objął kilkanaście metrów taśmociągu na powierzchni zakładu. Sytuacja jest opanowana, nie ma poszkodowanych. Na miejscu jest pięć strażackich zastępów. Finn Teemu Suninen wygrywa 82. rajd Polski. Najlepsze załogi już na mecie ostatniego, 15. odcinka specjalnego. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w Faktach. Patryku,
2: jestem.
1: Na podium dwie polskie załogi i to jest powód do zadowolenia.
2: Oczywiście, tak. Jakub Matulka i Daniel Dymur kończą rajd na drugim miejscu. To jest naprawdę świetny wynik dla Matulki. Bez wątpienia jeden z najlepszych występów w karierze. Trzymał tutaj naprawdę przez cały rajd. Świetne tempo. Miko Marczyk, Szymon Gospodarczyk lądują za to na najniższym stopniu podium, na miejscu trzecim. 2,5 sekundy. O tyle wyprzedzili Włocha Mabelliniego. To była też bardzo ciekawa, fascynująca walka. To jest też bardzo wartościowy rezultat naszego duetu. Do tego 5. Kajetan Kajetanowicz, 7. Adrian Rzeźnik, 8. Jarosław Szeja. No także na domowym rajdzie Polacy pokazali pazur. Czekamy teraz na ceremonię mety, wręczenie trofeów. Sprzed Stadionu Śląskiego Patryk Serwański.
1: A na pierwsze dziś wieczorne wydanie Faktów Sportowych RMF FM zapraszamy tuż po 20.
3: Upalne fakty RMF FM.
1: Gdy termometry pokazują ponad 30 stopni, oni korzystają z okazji i robią biznes. Dwóch dziesięciolatków z Wrocławia sprzedaje w centrum miasta własnoręcznie zrobioną lemoniadę. Dla chłopców to sposób na zapełnienie skarbonki, a dla przechodniów szansa na ugaszenie pragnienia i ochłodę.
4: Chłopaki, jesteśmy przed waszym pięknym cytrynowym sklepikiem z lemoniadą. Jak idzie biznes, powiedzcie?
5: Biznes idzie nawet dobrze. Staramy się, żeby była lemoniada jak najlepsza. Jakoś się kręci.
4: Namawiacie do tego jakoś przechodniów, czy oni sami się zatrzymują, widząc was?
5: Czasami sami przechodzą, ale zazwyczaj się pytamy, żeby zauważyli nas jakoś.
4: Ile można zarobić na takim sprzedawaniu lemoniady? Jaką macie dniówkę?
5: Zarobić można różnie, ale nasz rekord jest 750 zł. Tak codziennie to zarabiamy po 200-100 zł.
4: No to powiem ci, że niektórzy by tobie takiej dniówki pozazdrościli, dorośli.
5: No, myślę, że tak.
1: Chłopców przepytała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A wszystko odbywa się zupełnie legalnie. Główny inspektor sanitarny wydał opinię, z której wynika, że okazjonalna sprzedaż lemoniady przez dzieci nie wymaga rejestracji działalności ani nadzoru sanepidu. W Szczecinie dobiega końca jarmark jakubowy. Na ponad 300 straganach można znaleźć rękodzieło i lokalne przysmaki, a jest w czym wybierać.
6: Piękne rzeczy.
7: Przyjechaliśmy specjalnie.
8: A skąd?
7: Ze Szczecinka.
9: Dobra uważanki.
10: Ja jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolony. Zaskoczony nawet mogę powiedzieć, że jestem. Bardzo miło tutaj pospacerować, zobaczyć, co lokalni też przedsiębiorcy mają do zaoferowania. Fajna sprawa. Produkty rzemieślnicze, szczególnie porcelana, jest bardzo dużo stoisk.
7: Jeden magnesik z takim rękodziełem już sobie kupiłam, także zobaczymy, co jeszcze będzie fajnego i ciekawego.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Stoiska można odwiedzać jeszcze przez godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 19. W samochodach dajemy głośniej, żeby posłuchać faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Dramatyczny wypadek w Świętokrzyskiem. Na drodze krajowej nr 78 zderzyły się 4 samochody osobowe. 4 osoby zostały ranne, wśród nich są dzieci. Atak za atak. Iran stawia ultimatum Stanom Zjednoczonym. Potem w faktach Chorzów i oczekiwanie na ceremonię zakończenia 82. rajdu Polski. Zablokowana jest droga krajowa nr 78 w Świętokrzyskiem. W Kliszowie na trasie Jędrzejów-Kije doszło do wypadku 4 samochodów osobowych. Ranne zostały 4 osoby, wśród nich są dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia. Trwa akcja ratunkowa. Z utrudnieniami musicie się liczyć do 23. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W pobliżu Człuchowa, chodzi o odcinek Barkowo-Chojnice, zderzyły się 3 samochody osobowe. I tam jedziecie wahadłowo z utrudnieniami w miejscu wypadku. Musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. Iran nie będzie atakował, dopóki Stany Zjednoczone także powstrzymają się od uderzeń. O takim ultimatum informuje agencja Reutera. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Mike Waltz podkreślał w wywiadzie dla Fox News, że prezydent Donald Trump chce, by doszło do negocjacji. Jak powiedział prezydent, jesteśmy w pełnej gotowości, a do regionu kierowane są kolejne zasoby wojskowe. Jednocześnie daje szansę rozmowom dyplomatycznym. Pozwala, by miały nieco przestrzeni. W ciągu ostatnich kilku tygodni, a szczególnie w ostatnich dniach, prowadziliśmy rozmowy z udziałem Omanu, Iranu oraz szeregu innych naszych negocjatorów na każdym szczeblu, od najwyższego politycznego po techniczne. 2 dni temu zakończyła się seria niemal codziennych wzajemnych ataków obu państw.
2: Samochodowy rajd Polski w faktach RMF FM.
1: Za pół godziny w Chorzowie ceremonia zakończenia 82. rajdu Polski. Najlepsze załogi niebawem będą na miejscu. Puchary i butelki szampana już są przygotowane. Na miejscu jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM i jego gość.
3: A razem ze mną Karol Ferenc, który już za chwilę będzie prowadził ceremonię mety. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dzień dobry.
3: Powiedz, ile pucharów tutaj jest przygotowanych, bo widzę, że cały stół zastawiony gęsto.
4: Oj, bardzo gęsto, blisko 200 pucharów mamy dzisiaj do rozdania. Dla najlepszych załóg, dla tych, którzy walczyli i dla tych, którzy są na mecie.
3: No i oczywiście widzę też butelki szampana, to kolejny element nieodzowny.
4: Oczywiście tak, mamy ceremonię podium. Myślę, że będzie sporo radości dzisiaj wieczorem, także tutaj w Chorzowie.
3: Rajd cię zaskoczył? Wyniki, przebieg?
5: Był bardzo zacięty, to nas nie zaskoczyło. Cieszy mocna pozycja polskich zawodników. Cieszy to, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Może liczyliśmy, że wygra Polak, ale mamy 2 Polaków na podium. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Polecamy fakty sportowe w RMF FM, te tuż po 20. Wyspa Guam na Pacyfiku, znana z amerykańskich baz wojskowych, od dekad zmaga się z inwazją mangrowców brunatnych, nadrzewnych, jadowitych węży. Doprowadziły one do wyginięcia wielu rodzimych gatunków. Naukowcy wreszcie odkryli tajemnicę ich sukcesu i o niej Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Gatunek ten pojawił się na wyspie po II wojnie światowej, prawdopodobnie na pokładzie samolotów transportowych. Od tego czasu mnożył się tak skutecznie, że populacja węży przekroczyła 10 tysięcy osobników na kilometr kwadratowy. Naukowcy byli przekonani, że ponieważ na początku było ich mało, powinny mieć bardzo ograniczone zdolności adaptacji. Badania z pomocą najnowszych technik analizy DNA wykazały jednak, że mangrowce wykształciły w swym genomie aż 19 tysięcy wariantów, z których kluczowe odpowiadają za odporność i zmysł węchu. To właśnie może tłumaczyć, jakim sposobem tak skutecznie przystosowały się do nowych warunków. Odkrycia te mają istotne znaczenie nie tylko dla walki z wężami, ale też dla ochrony innych zagrożonych gatunków. Okazuje się bowiem, że nawet populacje powstałe z niewielkiej liczby osobników mogą posiadać ukrytą elastyczność genetyczną, która daje im szansę przetrwania.
1: O inwazyjnych wężach, które opanowały Guam, przeczytacie na rmf24.pl, a my słyszymy się za niespełna godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu radio RMF24. Radio informacyjne.

0: dochodzi godzina 20.
1: Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM i najistotniejsze szczegóły zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Są poszkodowani. Nowe fakty w sprawie zamachu w Berlinie. Podejrzany o atak w czasie Parady Równości został zastrzelony. Piłkarska ekstraklasa znów przy Rejmonta w Krakowie. Dziś pierwszy mecz Wisły po powrocie do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. Za chwilę u nas fakty sportowe. Cztery osoby zostały poszkodowane w wypadku na drodze krajowej nr 78 w Świętokrzyskiem. Jedną z nich do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W Kliszowie chodzi o odcinek Jędrzejów-Chmielnik. Przypominamy, zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden z nich uderzył w drzewo. Droga jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Domniemany sprawca ataku w czasie Parady Równości w Berlinie zastrzelony przez policję. Doszło do tego podczas operacji służb na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w stolicy kraju. Wczoraj późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Warszawska prokuratura okręgowa zaskarżyła wyrok uniewinniający żołnierza, który oddał 12 strzałów na granicy z Białorusią. Mężczyzna jest oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz narażenie życia migrantów, innych żołnierzy i strażników granicznych. W aktach reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, powiedz, co będzie oceniał sąd.
3: Dzień dobry. Zdarzenia z marca 2024 roku, gdy na podlaskim odcinku granicy z Białorusią grupa imigrantów rozgięła stalową zaporę i przedostała się do Polski. Żołnierz oddał 12 strzałów, jak tłumaczył, ostrzegawczych, w powietrze. Zdaniem prokuratury przekroczył uprawnienia i mógł zabić lub okaleczyć imigrantów, i nie tylko ich, ale też znajdujących się obok żołnierzy i strażników granicznych, którzy zgodnie oświadczyli, że nie chcą ścigania żołnierza. O jego niewinności orzekł w maju Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, a po apelacji od tego wyroku sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
2: Na ten powrót kibice Białej Gwiazdy czekali 4 lata. Po długim pobycie w pierwszej lidze Wisła Kraków rozegra już za niespełna kwadrans mecz z GKS-em Katowice w piłkarskiej ekstraklasie. Krakowscy kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy gwizdek.
4: 4 lata czekaliśmy na to, więc w końcu, że tak powiem, wróciliśmy tam, gdzie nasze miejsce.
5: Liczymy, że będzie wygrana, tak? Że się odnajdziemy w tej ekstraklasie, tak jak się odnaleźliśmy w pierwszej lidze finalnie w ostatnim sezonie, i że będzie wyglądało to dość podobnie, także liczymy na wygraną.
6: Uważamy, że na pewno się utrzymamy w ekstraklasie. Wszystkie te transfery, no to myślę, że spowodują to, że zostaniemy już na lata w ekstraklasie.
7: Pierwszy mecz się rządzi zawsze swoimi prawami. Pierwszy mecz Wisły w ekstraklasie po wielu latach. Wydaje mi się, że może być różnie. Może być tak, że pójdzie gładko, będzie dużo bramek, piękny mecz, a może być tak, że będzie ciężko.
2: Usłyszał od kibiców Białej Gwiazdy nasz reporter Paweł Konieczny. Już za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
8: Wakacje z RMF FM.
2: Po Stegnie i Kątach Rybackich ekipa RMF FM odwiedziła Mazury. Mateusz Operchał i Piotr Pręgowski, jako znani koneserzy smażonych ryb, przetestowali mazurskie laboratorium smaku. Rozmawiał z nimi nasz reporter Piotr Bułakowski.
9: Co my jedliśmy? Węgorza w formie sushi? No
10: tak.
9: Bajka!
10: Tak, fascynujące potrawy, piękne ozdoby, w ogóle świetnie to zaaranżowane, dobrana do tego porcelana. No i to, co nas najbardziej ujęło, ale nie odciągało naszej uwagi od Sednum, to, że byliśmy na pomoście. W trakcie trochę bujało, tam oczywiście motorówki, za nami też popisy, żeby była większa fala, więc były jeszcze emocje dodatkowe.
11: Bo do tej smażalni tak. Można przypłynąć.
12: Można przypłynąć.
10: Ja nie wiedziałem nawet, to świetnie.
12: Czuliśmy się jak w Wenecji i to nie był przypadek, to było pregibango. To był trening w ogóle przed tym, co się będzie działo wieczorem tutaj w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
2: Po zjedzonej rybce wskazana była porcja ruchu. W naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach odbył się turniej gibanga. A to już zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Na wyjazdowe fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
0: Dobry wieczór, to są Fakty Sportowe z Chorzowa. Trwa tutaj ceremonia kończąca 82. rajd Polski. Wygrał go Finn Teemu Suninen. To był jego debiut na śląskich trasach i jak widać, no bardzo udany. Nawet jeśli wszystko wyglądało tak, że mieliśmy kontrolę i było nam łatwo, to cały czas musieliśmy jechać na limicie. Lokalni kierowcy tworzyli taką przyjemną presję. Podsumował mi Suninen. Niespełna 10 sekund stracili do zwycięzcy Jakub Matulka i Daniel Dymurski.
15: Bardzo intensywna walka, to wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa.
16: Adrenalina trzymała, trzymaliśmy to całe ciśnienie, tempo. Nawet nie jestem tak bardzo zmęczony. Generalnie mógłbym jeszcze jutro jechać.
0: Tak mówiła nasza załoga. Trzecia lokata dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Ich komentarz usłyszycie w Faktach Sportowych za godzinę. Od wygranej sezon piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła Wisła Płock. Pokonała w Częstochowie Raków 2-1. Czteroletnie oczekiwanie na Ekstraklasie za kilka minut zakończy się na stadionie Wisły Kraków. Biała Gwiazda ma przed sobą mecz z GKS-em Katowice. No, piłkarze długo czekali na takie spotkanie, ale nie są przemotywowani, przekonuje trener Mariusz Job.
17: Ja nie sądzę, żeby tu trzeba było jakoś specjalnie chłodzić głowy. Myślę, że my wiemy, na co nas stać, wiemy, czego chcemy, wiemy, w jaki sposób się przygotowywaliśmy. Myślę, że w zespole widzę koncentrację, ale widzę spokój.
0: Za to za nami już mecz w Łodzi. Widzew zagrał z Motorem Lublin. Skończyło się podziałem punktów i remisem 2-2. Turczynki wygrały Ligę Narodów Siatkarek. Powtórzyły tym samym sukces sprzed 3 lat. W finale reprezentacja Turcji wygrała 3-1 z Brazylią. Brązowe medale zdobyły Włoszki.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Wyobraźmy sobie, Marcin, że nie jesteś w pracy, tylko jesteś na urlopie. I który dzień tygodnia chciałbyś usłyszeć, jeśli chodzi o pogodę?
18: Wytypujmy na przykład czwartek, bo to jest taki dobry dzień,
1: ale cudownie trafiłeś. Nawet sobie nie zdajesz sprawy. Po tym deszczowym poniedziałku w czwartek prawie cała Polska będzie miała ponad 30 stopni Celsjusza. To jest pogoda dla wczasowiczów. W Białymstoku trochę ulgi, bo tam 28. No i lampa. W zachodniej połowie kraju to nawet nie wiem, czy jedna chmurka się pojawi na niebie. Nawet nad morzem 30 stopni.
18: Czyli zmienimy trochę...

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych, poczekaj za.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Ogłoszenie.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Nowe imperium Donalda Trumpa. Na czym amerykański prezydent buduje swoją prywatną fortunę?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 21, zatem to jest dobry czas, by poznać aktualne fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Nowe fakty w sprawie wypadku w Świętokrzyskiem. 5 osób zostało rannych, wśród nich są dzieci, 3 osoby są w stanie ciężkim. Ewakuacja 300 osób z akwaparku w Redzie, powodem wyciek substancji do dezynfekcji. A na koniec wakacyjne fobie.
2: Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować.
1: To są fakty o 21. Pięć osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem.
3: Kierująca pojazdem marki Seat Toledo z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo. W tym pojeździe podróżowało 5 osób, w tym 2 dzieci. Cała piątka została przetransportowana do szpitala.
1: Powiedział nam aspirant sztabowy Artur Majchrzak ze świętokrzyskiej policji. Dzieci to 3-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka. Młodsze z nich zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga na odcinku między Jędrzejowem a Kijami jest zablokowana. Służby kierują auta na objazdy. 300 osób ewakuowano po tym, jak doszło do wycieku podchlorynu sodu nakrytej pływalni w Redzie w Pomorskiem. Substancja ta służy do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. Kilkudziesięciu strażaków zabezpiecza miejsce wycieku i usuwa zagrożenie. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas Parady Równości w Berlinie został zastrzelony przez policję na terenie ogródków działkowych w stolicy Niemiec. Podejrzany uzbrojony w broń białą ruszył w kierunku funkcjonariuszy. W związku z tym policja użyła broni palnej. W wyniku strzelaniny podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo reanimacji przeprowadzonej przez lekarzy pogotowia zmarł na miejscu. Relacjonuje Florian Nat z berlińskiej policji. Wczoraj późnym wieczorem 21-latek, sympatyk państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Dni przyjaźni polsko-węgierskiej odbyły się w Szczewnicy. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
4: Józef Szalaj, z takiego miasteczka, jaką była Szczewnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki. To on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem. To za jego czasów te turystyczne spływy były pierwszy raz. On tutaj pobudował nam te parki. On był tym wizjonerem, który nie bał się też nakłonić naszych górali do przyjmowania tych gości, tych kuracjuszy.
1: Podkreślał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
5: Lato pełne faktów RMF FM.
1: Wakacyjne fobie pod lupą faktów. Niektórym trudno jest zaplanować wakacje ze strachu przed podróżą, choćby samolotem. Inni nie wyjdą na łąkę, bo boją się owadów. Są też osoby, które nie zrelaksują się na plaży, bo ich fobią jest piasek. Przed czym jeszcze odczuwacie lęk? Pytała o to Kamila Konturek-Zięba.
2: Przed owadami zdecydowanie.
6: Jak to się objawia?
2: Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je...
6: Odgonił
2: się ich, tak, tak.
6: I krzyk, odganianie?
2: Taka panika, takie bardziej obrzydzenie przed tym.
6: A jak sobie z tym radzić?
2: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
6: Czego się pani boi?
7: Wysokości, przestrzeni.
6: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
7: Nie wybieram się w wysokie góry.
6: Czego się pan boi?
8: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
1: Tego ostatniego to i ja się boję. A o wakacyjnych lękach przeczytajcie koniecznie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Dobry wieczór, to są ponownie fakty sportowe z Chorzowa. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk po raz pierwszy w tym roku na podium rajdowych Mistrzostw Europy zajęli trzecie miejsce w 82. rajdzie Polski.
13: Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
14: Bardzo dobre takie, można powiedzieć, odbicie w tym sezonie, bo wreszcie mamy dobry rajd z dobrym wynikiem, dobry power stage, wszystko super, cały dobry weekend. To zawsze dodaje motywacji, takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No. Widzimy, że razem nam dobrze idzie.
12: Przypomnę, druga lokata Jakub Matulka i Daniel Dymurski. Wygrał tutaj Teemu Suninen. Przed chwilą zakończyła się już ceremonia mety. Wszystkie puchary już rozdane, szampany już też, korki od szampanów już wystrzeliły w górę. Kajetan Kajetanowicz kończy ten rajd na miejscu piątym. No aspiracje w przypadku takiego zawodnika, no oczywiście były większe.
15: Mieliśmy bardzo dużo przyjemności z jazdy. Trudno mi opisać jak wiele. I właśnie przed chwilą udzielając wywiadu powiedziałem, że kiedyś będzie mi tego brakować.
12: Podsumował Kajetanowicz. Na torze Hungaroring Grand Prix Formuły 1 na Węgrzech triumfował Brytyjczyk Lando Norris. 12 zwycięstwo w karierze, ale dopiero pierwsze w tym sezonie. Podium uzupełnili Max Verstappen i Kimi Antonelli. Przez długi czas na drugim miejscu jechał Oscar Piastri, ale w jego bolidzie awaria skrzyni biegów i to go właśnie zatrzymało. Tadej Pogacar wygrywa Tour de France. Słoweniec wielką pętlę wygrał już po raz piąty i jest dopiero piątym kolarzem w historii, który może pochwalić się takim osiągnięciem. Jako ostatni w latach 90. do tej krótkiej listy dopisał się Hiszpan Miguel Indurain. Ostatni etap z metą na Polach Elizejskich. Tutaj triumfował Holender Mathieu van der Poel. Na piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków gra z GKS-em Katowice. Kończy się pierwsza połowa. Na razie kibice, właśnie się skończyła już nawet, na razie kibice nie oglądali goli, ale Wiślacy byli blisko. Kilka chwil temu piłka trafiła w słupek bramki GKS-u.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Jutro sprawiedliwie wszystkie regiony naszego kraju obdzielone temperaturą w okolicach 22 stopni. Też sprawiedliwie obdzielone chmurami oraz drobnym deszczem. To wszystko tak się będzie fajnie mieszać, może tak trochę przeplatać. Pytanie, która z tych opcji wygra. Chciałbym, żeby wygrało słońce, ale na to nie ma jeszcze dzisiaj 100% pewności. Tego oczywiście życzymy, przypominając, że już od czwartku będzie naprawdę bardzo gorąco.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchając RMF FM zawsze jesteście na bieżąco. Aktualne fakty, wszystko u nas. O 22:00 przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Polityczna przyszłość stronników Mateusza Morawieckiego. Możliwe, że w najbliższych dniach złożą wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Twoja krew może uratować życie. Ważny apel na półmetku wakacji. Będą też fakty sportowe, w nich rajd Polski i powrót do gry w piłkarskiej ekstraklasie Wisły Kraków. Nie wykluczam, że w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, zapowiedział europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego decyzję w sprawie utworzenia klubu podejmą dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzy się to we wtorek, wówczas komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób i wtedy były premier i jego ludzie będą mogli założyć własny klub.
3: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać ze swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
2: Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznacza, że zmiany w Sejmie nie dotkną wyłącznie PiS-u, ale też koalicji rządzącej.
4: Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
2: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o kluby z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
1: Polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego. Polecamy tę rozmowę. Na półmetku wakacji potrzebna krew. W Polskę wyruszają mobilne punkty pobrań w poszukiwaniu dawców. Jeden z nich stanął obok kościoła w Świdniku na Lubelszczyźnie.
5: Świd brakuje właśnie w sezonie letnim. Sezon urlopowy, ludzie wyjeżdżają, są wypadki drogowe, są zachorowania. A tych dawców zawsze jest mniej.
6: I dlatego trzeba wyjeżdżać po dawców.
5: Dlatego są te akcje robione.
6: Dużo się udało uzbierać?
5: 18 osób się zarejestrowało, 13 osób oddało.
6: 3 godziny.
5: To co nam w sumie dało 5 litrów 850 ml, czyli 13
6: to
5: osób.
6: Dużo?
5: Powiem tak, jeden dawca to jest 3-4 osoby uratowane życia. To może pan sobie teraz przeliczyć. To nie jest źle.
1: Mówił Leszek Kasak, krwiodawca i organizator świdnickiej akcji, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
1: 3 astronautów wróciło z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na pokładzie statku Sojuz MS-28, przekazała rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos, cytowana przez Reutersa. Statek wylądował w pobliżu miasta Rzeskazgan w Kazachstanie. Załogę Sojuza tworzyli Rosjanin Siergiej Kut-Swierczkow, który był dowódcą misji, a także jego rodak Siergiej Mikajew i Amerykanin z NASA Christopher Williams. Przebywali oni na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Prezydent Czech w przebraniu fotoreportera sportowego obserwował wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Petr Pavel zabrał ze sobą kilka aparatów, a w trakcie rywalizacji kierowców miał na sobie kamizelkę akredytowanego fotografa. I jak się okazuje, nie pierwszy raz. Wcześniej incognito podziwiał choćby rajd Dakar, a kilka jego zdjęć w przebraniu trafiło do Narodowego Muzeum Techniki w Pradze. Prezydenta Czech pod przykrywką możecie zobaczyć na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na fakty sportowe z Chorzowa zaprasza Patryk Serwański.
11: Fińsko-polskie podium 82. rajdu Polski wygrał tutaj na Śląsku Temu Suninen. Drugie miejsce wywalczył Jakub Matulka. Na mecie miał dużo powodów do zadowolenia.
3: 6 odcinków padło naszym łupem, co robi na mnie wrażenie i myślę, że sobie w ciągu dzisiejszego dnia nie zdawałem sprawy, jak te odcinki nagle nam wpadają, ale po prostu mieliśmy dobry feeling w samochodzie, jechaliśmy szybko, tempo było bardzo wysokie.
11: No, przypomnę, pilotem Matulki Daniel Dymurski. Podium uzupełniła załoga Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk, a w czołówce też inni Polacy. 5. Kajetan Kajetanowicz, 7. Adrian Rzeźnik, 8. Jarosław Szeja. W klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy liderem jest Suninen, Marczyk awansował na 3. miejsce, Matulka jest teraz 5. Kibice Wisły Kraków mają wieczór, na jaki czekali 4 lata. Wisła w Ekstraklasie, do tego strzela bramki, no i jest blisko pokonania GKS-u Katowice, ale trzeba jeszcze w końcówce meczu popracować. Biała Gwiazda w drugiej połowie prowadzi teraz z Gieksą 2-1, to już jest 87. minuta gry. Remis meczu Widzewa Łódź z Motorem Lublin 2-2, a Widzew zyskał dziś także nowych piłkarzy. To Bośniak Jusuf Gazibegowicz, obrońca wypożyczony z FC Köln, oraz Grek Janis Papanikolaou, który w przeszłości przez 4 lata był zawodnikiem Rakowa. Na klub z Częstochowy dziś też walczył o ekstraklasowe punkty, to nie była udana walka. Raków przegrał u siebie z Wisłą Płock 1-2. Nawciarze oczywiście zadowoleni.
12: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie, o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle, o tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem, można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
11: Tak mówił trener drużyny z Płocka Adam Majewski. Debiut w pierwszej lidze zaliczyła za to Unia Skierniewice. Na początek sezonu porażka ze Stalą Mielec 1-2.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: W ciągu najbliższych godzin temperatura od 14 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do nawet 19 miejscami na południu. W kolejnych godzinach, tak jak przypominam, jutro od 22 stopnie na większości terenu naszego kraju. Potem w kolejnych dniach podobnie, ale od czwartku nadchodzi upał, gorąco i bardzo wysoka temperatura, nawet powyżej 30 stopni.

0: ogłoszenie RMF24.
1: W radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: po 23 podcast Olgi Hering, a już teraz za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędryk, zapraszając na fakty o 23, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Jest szansa na deeskalację konfliktu między USA a Iranem. Teheran jednak ostrożnie podchodzi do amerykańskiego wstrzymania ataków. Pożary we Francji wciąż wymykają się spod kontroli. Strażacy ostrzegają przed wyjątkowo niebezpiecznym zjawiskiem. Pierwszy miesiąc wakacji dobiega końca. Policja w faktach przypomina o błędach, które najczęściej prowadzą do tragedii. Waszyngton i Teheran sygnalizują gotowość do wstrzymania wzajemnych ataków. Według agencji Reutera Iran deklaruje, że nie będzie prowadził kolejnych uderzeń, jeśli Stany Zjednoczone utrzymają przerwę w bombardowaniach. A amerykańskie naloty, przypomnijmy, zostały wstrzymane po 13 dniach. Jak podają źródła Reutersa, doradcy prezydenta Donalda Trumpa ostrzegli, że wyczerpuje się lista celów, a dalsza kampania mogłaby nadmiernie uszczuplić zapasy amunicji. Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz przekazał, że decyzja ma dać więcej czasu dyplomacji. Jednocześnie źródła w Teheranie podkreślają, że Iran z rezerwą podchodzi do przerwy w walkach i traktuje ją raczej jako taktyczny manewr niż trwałą zmianę stanowiska Waszyngtonu. Pożary we Francji wciąż poza kontrolą. Strażacy walczą z żywiołem w departamencie Żyrondy, gdzie ogień zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Nad pożarem tworzy się tak zwana chmura burzowa pyrokumulonimbus, która już sama wytwarza silny wiatr i pioruny, dodatkowo podsycając ogień. Do tej pory spłonęło 240 domów, a rannych zostało 75 strażaków. Sytuację może pogorszyć prognozowany od wtorku powrót upałów. Temperatury na południowym zachodzie Francji mogą sięgnąć 40 stopni. Szczawnica upamiętniła 150. rocznicę śmierci swojego twórcy, Józefa Szalaja. W ciągu kilkudziesięciu lat z małej mieściny zrobił jedno z najsłynniejszych uzdrowisk ówczesnej Europy. Symbolem tego jest także cmentarz szalajowski, który został dzisiaj otwarty po renowacji, a na którym spoczywają kuracjusze z niemal całego kontynentu, mówi Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
2: Dzisiejsze nagrobki, które tam się znajdują, to są głównie nagrobki kuracjuszy. Górale, którzy też tam spoczywają, leżą pod jednym z drzew, drugim, trzecim, to były tylko takie kopczyki, bo nie było ich stać na tak piękne pomniki z piaskowca. Zresztą przechadzając się po tych alejkach możemy zobaczyć na niektórych nagrobkach jeszcze różne symbole zakładów kamieniarskich Kraków, również zagraniczne. No i sama kaplica, najważniejsze miejsce na cmentarzu. Miejsce odnowione dzisiaj, ale tam znajduje się krypta. Do krypty będzie można już teraz wejść, zobaczyć piękne cynowe trumny z pochówkiem właśnie naszego założyciela uzdrowiska.
3: Sport w faktach RMF FM.
1: W faktach wracamy jeszcze do wydarzeń na 82. rajdzie Polska. Jeden z największych sukcesów w karierze odniósł na Śląsku Jakub Matulka. Zajął drugie miejsce. Z jego pilotem Danielem Dymurskim rozmawiał Patryk Serwański.
4: Ten wynik, no to będzie coś, co będziecie musieli trochę poświętować, bo to jest świetne i miejsce, i tempo, bo strata do Suninena, który no w tym sezonie jest po prostu świetny, jest nieduża.
5: Tak, to prawda. Tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu, konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie.
1: Rajd Polski wygrał wspomniany temu Suninen. Trzecie miejsce dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Talent potwierdził na Śląsku także 19-letni Adrian Rzeźnik. Siódme miejsce młodego kierowcy.
6: Tempo jest naprawdę kosmiczne. OS-y są naprawdę wymagające, długie. Temperatura też była bardzo, bardzo wysoka. Daliśmy radę, fajnie, że jesteśmy na mecie, fajnie, że zebraliśmy doświadczenie. Na pewno będziemy z niego korzystać.
1: Mówił na mecie Adrian Rzeźnik. Pierwszy miesiąc wakacji dobiega końca. Jedni wracają już z urlopów, inni dopiero co pakują walizki. A my w faktach RMF FM razem z policją sprawdzamy, jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej. Jednym z najgroźniejszych jest patrzenie w telefon zamiast na drogę. Za to wykroczenie można dostać 500 zł mandatu i 12 punktów karnych, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
7: To dość popularne wykroczenie, czy włączamy nawigację, czy odtwarzamy muzykę, czy sprawdzamy wiadomości. Każde wzięcie telefonu w dłoń podczas jazdy jest wykroczeniem.
8: Dlaczego to groźne?
7: No przede wszystkim skupiamy się na tym, na czym powinniśmy, tylko nasz wzrok ląduje na telefonie, a nie na tym, co nas otacza. Łatwo wtedy przeoczyć sygnalizację świetlną, łatwo wtedy przeoczyć pieszego na przejściu, czy rowerzystę. Tak naprawdę do tragedii może dojść bardzo szybko.
1: Usłyszał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jeżeli jadąc na przykład 50 km na godzinę, odwrócimy wzrok od drogi na zaledwie 2 sekundy. Samochód w tym czasie pokona bez naszej kontroli niemal 28 metrów, zaznaczają policjanci.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF24.

0: Zbliża się północ i zbliża się także kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Obława po strzelaninie pod Płockiem. Ranny 41-latek trafił do szpitala. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Doszło tam do wydzielenia chloru. Politycy zgromadzeni w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego planują polityczną przyszłość. W tym tygodniu decyzję, co dalej po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością. Fakty rozpoczynamy od informacji o postrzelonym mężczyźnie w Koszelówce pod Płockiem. Policja poszukuje sprawcy, który według wstępnych ustaleń oddał strzał z przejeżdżającego samochodu. Do zdarzenia doszło po południu na ulicy Jeziornej. Ranny został 41-letni mężczyzna, który trafił do szpitala. Na miejscu pracują policjanci i grupa dochodzeniowo-śledcza. Zabezpieczone są ślady, a śledczy ustalają okoliczności zdarzenia i sprawcę ataku. Ewakuacja w akwaparku Reda. Z obiektu ewakuowano ponad 400 osób. Po tym jak podczas obsługi instalacji do uzdatnienia wody doszło do reakcji chemicznej i wydzielenia chloru. Według Straży Pożarnej najprawdopodobniej był to błąd technika, który dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchloranem sodu. Pracownik zatruł się oparami i trafił do szpitala. Na miejscu pracują strażacy, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Iran zapowiada odwet po ukraińskim ataku na Morzu Kaspijskim. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że uderzenie ukraińskiego drona w statek handlowy, tu cytat, nie może pozostać bez odpowiedzi. Teheran twierdzi, że zginął jeden marynarz, a jednostka miała charakter cywilny. Ukraina tymczasem przekazała wcześniej, że zaatakowała na Morzu Kaspijskim okręt wojenny oraz statki przewożące sprzęt wojskowy z Iranu do Rosji. Rozpoczęły się dyskusje o tym, jak zaplanować naszą polityczną przyszłość, deklarują politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jego członkowie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak Komitet Polityczny PiS postawił warunek albo stowarzyszenie, albo partia. Teraz z nami Kasper Wróblewski. Powiedz, od czego ten nowy polityczny rozdział rozpoczną zwolennicy Morawieckiego?
1: Zapewne od utworzenia sejmowego klubu. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus otwarcie nie chcą mówić o swoich planach, przyznają jednocześnie, że po rozpadzie nie spodziewali się ataków ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie spodziewałem się i uważam, że to jest w ogóle niezbyt rozsądne używanie tego typu argumentacji. Słyszałem wczoraj serię takich wypowiedzi. Przepraszam, jakby są pewne granice absurdu.
1: Klub złożony ze stronników Morawieckiego stałby się trzecią siłą polityczną na Wiejskiej i mógłby zawnioskować o powołanie wicemarszałka Sejmu. Jak na to zareaguje koalicja rządząca?
3: Na tym polega też demokracja, żeby poszczególne kluby miały swoich reprezentantów w prezydium, już te zwłaszcza, które są w jakiś sposób liczne.
1: Mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Przypomnijmy, 40 posłów, 3 eurodeputowanych i 1 senator. Na takie poparcie może liczyć Mateusz Morawiecki po tym, jak nie doszedł do porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim.
4: Fakty na sportowo.
0: Formuła 1 wróci do Malezji. Odwołany z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie Grand Prix Bahrajnu odbędzie się 4 października na torze Sepang. Obiekt po raz ostatni gościł kierowców Formuły 1 w 2017 roku. Organizatorzy podkreślają, że dzięki zmianie udało się utrzymać pełny kalendarz sezonu liczący 23 wyścigi. Grand Prix Malezji ma być jednorazowym zastępstwem za rundę w Bahrajnie. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu Polski. Gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków rajdowego sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
5: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
6: Można.
5: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
6: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
7: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
5: A potem przejazd.
7: Jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
5: Ale warto, rozumiem.
7: Warto, jak najbardziej.
0: A z kibicami na jednym z odcinków specjalnych Rajdu Polski rozmawiał Marcin Buczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na radiowym zegarze zbliża się już godzina pierwsza. To czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Katastrofalna sytuacja pożarowa we Francji. Niemal 250 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów i inne miasta. Ukraina w Gorłówkę. W Kaczorowie na Dolnym Śląsku mieszkańcy protestowali, blokując ruch na głównej trasie między Wrocławiem a Jelenią Górą. Chcą wyjaśnień w sprawie rzeki Bóbr. Na początek tych faktów jednak ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na drodze ekspresowej S3 między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Północ na wysokości miejscowości Renice w kierunku Szczecina. Po zderzeniu dwóch samochodów zapalił się jeden z pojazdów. Jezdnia jest tam aktualnie całkowicie zablokowana. Służby zalecają objazd od węzła Gorzów Wielkopolski Północ starą drogą krajową nr 3 do węzła Myślibórz. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Pożary we Francji obejmują coraz większy obszar. Od początku roku ogień strawił już 115 tysięcy hektarów, poinformował tamtejszy minister spraw wewnętrznych. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest w departamencie Żyrondy, gdzie pożar objął już 42 tysiące hektarów i wciąż się rozprzestrzenia. Z zagrożonych terenów ewakuowano dotąd niemal 250 tysięcy osób. W związku z pożarami zatrzymano 3 osoby, a na dziś prezydent Emmanuel Macron zwołał sztab kryzysowy. Kolejna fala rosyjskich ataków na Ukrainę. W nocnym ostrzale rakietowym i dronowym celem był m.in. Kijów, gdzie ranne zostały 3 osoby. W ciągu dnia Rosja uderzyła także w Czernichów, Charków, Zaporoże i Słowiańsk. Łącznie zginęło co najmniej 6 osób, w tym 9-letnie dziecko. Z kolei rosyjskie władze okupacyjne podały, że w ukraińskim ataku dronowym na Gorłówkę w obwodzie donieckim zginęły 4 osoby. Obie strony zaprzeczają, by celowo atakowały ludność cywilną.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Kaczorowie na Dolnym Śląsku mieszkańcy przez kilka godzin blokowali ruch, spacerując co kilka minut po pasach. To główna trasa między Wrocławiem a Jelenią Górą. O co im chodziło? To sprawdzała reporterka RMF FM.
2: To protest w obronie rzeki Bóbr. Pod koniec czerwca w pobliżu Pilchowic doszło do katastrofy ekologicznej. Przy remontowanej zabytkowej zaporze wymarło 12 ton ryb, a Bóbr został zanieczyszczony mułem z opróżnianego jeziora. Zdaniem mieszkańców to efekt zaniedbań.
3: Można było lepiej przygotować się do opuszczania wody. Jeśli dzisiaj prezes firmy mówi, że nie przewidzieli, to znaczy co nie przewidzieli? Czyli ktoś zrobił.
2: W efekcie do dziś, a minął już blisko miesiąc, obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a na przykład ze spływów kajakowych żyła cała okolica. Branża turystyczna notuje więc ogromne straty. Turyści odwołują przyjazdy, dlatego protestujący domagają się wyjaśnienia przyczyn katastrofy, odbudowy ekosystemu i wsparcia dla przedsiębiorców.
0: A w Kaczorowie na Dolnym Śląsku była Martyna Czerwińska. 1500 uczestników z niemal 50 krajów. W ten weekend w Warszawie zorganizowano Polonia Camp, czyli światowe spotkanie młodej Polonii.
4: Cześć, nazywam się Michelle, jestem z Niemiec i przyjechałam tutaj pociągiem około 17 godzin.
5: Jechałem tutaj strasznie długo, 12 godzin. Bardzo szczęśliwe, że jestem znowu w Polsce, bardzo lubię ten kraj.
4: W Polsce czuję się dobrze, to jest kraj mojej rodziny, to jest kraj mojego pochodzenia.
0: W faktach wracamy teraz do pytania, co najbardziej przeszkadza wam na drodze. Często słuchacze zwracali nam wczoraj uwagę na rowerzystów melomanów. Mandatu za to co prawda nie ma, ale dla własnego bezpieczeństwa lepiej tego nie robić. Chodzi o jazdę rowerem w słuchawkach.
6: Słuch pomaga nam określić kierunek, prędkość nadjeżdżających pojazdów. Jazda rowerem w słuchawkach na uszach skutkuje taką gorszą orientacją przestrzenną. No i te słuchawki odbierają nam możliwość usłyszenia tego nadjeżdżającego auta. Te nowe auta elektryczne, one są o wiele cichsze. To zagrożenie zauważamy później, więc ten nasz czas reakcji też się skraca. No i ostatnia kwestia istotna to jest rozproszenie naszej uwagi na treści audio.
0: Ostrzegał Michał Wolny z Lubelskiego Porozumienia Rowerowego.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Fintemu Suninen wygrał 82. rajd Polski. Na podium także dwie polskie załogi. Jakub Matulka z pilotem Danielem Dymurskim oraz Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk. W czołowej dziesiątce łącznie aż 5 biało-czerwonych duetów. Z rajdowcami na mecie imprezy w Chorzowie rozmawiał Patryk Serwański.
7: Jakub Matulka, drugie miejsce dowiezione do samego końca. Naciskali rywale, doświadczeni, utytułowani, a ty to obroniłeś, to też jest umiejętne.
8: Tak, tak, naciskali, była bardzo intensywna walka, to wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa i na power stage'u mogliśmy pojechać troszkę spokojniej i trochę tego czasu oddać. Także no ten power stage nie był dla nas z Danielem łatwy, ale dowieźliśmy to i jestem naprawdę szczęśliwy.
7: Wiesz, drugie miejsce to jedno, ale zwycięstwa na poszczególnych OS-ach to też jest coś, co buduje. Ty już miałeś zwycięstwo na OS-ie w przeszłości, ale tutaj kilka tych zwycięstw ten weekend, no to też jest taki mocny stempel do tego drugiego miejsca.
8: Tak, oczywiście. No, z tego co wiem, to 6 odcinków padło naszym łupem, co no, robi na mnie wrażenie i myślę, że sobie w ciągu dzisiejszego dnia nie zdawałem sprawy, jak te odcinki nagle nam wpadają, ale po prostu mieliśmy dobry feeling w samochodzie, jechaliśmy szybko, wydawało się, że pod kontrolą, nie było jakichś dużych akcji, ale no muszę przyznać, że tempo było bardzo wysokie.
7: Temu Suninen mówi, że okej, no z jednej strony wydaje się, że kontrolowałem, że miałem tę przewagę, ale mówi, nie było tak łatwo, lokalni kierowcy cisnęli, ta presja była dla niego wyczuwalna.
8: Tak, właśnie powiedział mi, że no to wystarczył jeden błąd, prawda, jedno przestrzelenie, obrót i ta przewaga od razu by spadła do zera.
7: Teraz troszeczkę czasu pewnie, żeby trochę poświętować, pocieszyć się tym, odpocząć, ale no myślimy już o rajdzie Barum oczywiście. Wiem, że to jeszcze na gorąco pytanie, ale myślę, że też pojedziesz do Czech już z innym nastawieniem, z inną świadomością, że no stać cię naprawdę na dużo.
8: Tak, na pewno. Myślę, że to będzie bardzo duży zastrzyk pewności siebie. Ale zobaczymy, no Ride Barum to jest Ride Barum, to jest tak, że no tutaj tego doświadczenia mam dużo na tym rajdzie. Na rajdzie Barum też już byłem parę razy, ale no na pewno nie mogę porównywać tego doświadczenia do lokalnych kierowców z Czech. Ale wiem, że już w zeszłym roku byliśmy w stanie tam generować dobre tempo i jestem pewny, że jestem w stanie generować dobre tempo w tym roku. Czy bardzo dobre, jak tutaj? Tego nie wiem.
7: Jakąś nagrodę sobie sam dasz za ten rajd?
8: Dzisiaj odpoczynek i może piwo.
7: Daniel Dymurski, Daniel, dojechaliście na miejscu drugim, Kuba szczęśliwy, ty też uśmiechnięty, widzę błysk w oku, także zmęczenie pewnie jest, ale adrenalina trzymała.
9: Adrenalina trzymała, trzymaliśmy to całe ciśnienie, tempo, nawet nie jestem tak bardzo zmęczony. Generalnie mógłbym jeszcze jutro jechać, więc tak przynajmniej się teraz czuję.
7: No ale pewnie ten wynik, no to będzie coś, co będziecie musieli trochę poświętować, bo to jest świetne i miejsce, i tempo, bo strata do Suninena, który no w tym sezonie jest po prostu świetny, jest nieduża.
9: Tak, to prawda. To tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Niektóre nawet bardzo, bo wygraliśmy kilka, więc rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu. Konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie i nawet na power stage'u, tak? Ta przewaga troszeczkę nad Miko była, ale wiedzieliśmy, że to nie jest tak, że możemy sobie odpuścić, więc staraliśmy się jechać bardzo szybko, w niebezpiecznych miejscach, wiadomo, z pewną dozą ostrożności, natomiast no, trzeba było trzymać do końca tempo przy takiej konkurencji, kiedy każdy jest, że tak powiem, w rytmie i ciśnie.
7: Mikołaj Marczyk, Mikołaj, ja zawsze wyznaję zasadę, że podium w sporcie to jest zawsze coś fajnego. Czy też się zgadzasz, że to trzecie miejsce to jest już coś, co cię satysfakcjonuje?
10: No absolutnie, trzeba to docenić. To nasz czwarty rajd Polski w historii na podium. Oczywiście nasze apetyty myślę, że mogły być jeszcze większe. Bardzo mi zależało, żeby Polak wygrał ten rajd i można powiedzieć, że możemy być naprawdę dumni z tego, jak zaprezentowaliśmy się jako polskie załogi. Natomiast no, wielkie gratulacje dla Timo Suninena. Był tak naprawdę trochę poza zasięgiem. Pokazał taką klasę światową i mam wrażenie kontrolował nas. Natomiast no, zaszczyt będzie stanąć na podium z Kubą Matulką i Danielem Dymurskim, bo to był absolutnie weekend Kuby. Myślę, bardzo ważny w jego rozwoju. Najlepszy rajd w życiu i miło się na to patrzyło i trudno się konkurowało. Także chylę czoła. Dodatkowo robi na mnie wrażenie to, jak dojrzale i pewnie jedzie Adrian Rzeźnik, który ma dopiero 19 lat i wspaniały czas i perspektywa przed nim. Z mojej perspektywy, jak ścigałem się na odcinkach specjalnych, również w naprawdę świetnej formie Kajetan z Maćkiem, bo takie 0,2 sekundy na kilometrze to jest naprawdę też bardzo szybko i blisko topu, więc myślę, że to był dobry rajd za nami. Zabrakło tego, żeby Polak wygrał, ale wrócimy tu w przyszłym roku i będziemy znowu próbować.
7: Z punktu widzenia takiego prestiżu między kierowcami, to, że wyprzedziłeś ostatecznie Mabeliniego te 2,5 sekundy, ma znaczenie?
10: Nie myślę pod kątem prestiżu, szczerze powiedziawszy, czy to ma znaczenie. No chciałem oczywiście dojechać na podium, walczymy też w całych mistrzostwach Europy. Zdobyliśmy dodatkowe 4 punkty na Power Stage'u, w ten sposób awansujemy po tym rajdzie z 11 pozycji na podium. Jesteśmy w tej chwili na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej mistrzostw Europy po 4 rajdach. No nic, no i musimy walczyć. Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
7: Szymon Gospodarczyk, jesteś na tym 3 miejscu. Jakbyś ty to opisał, to był ciężki rajd z punktu widzenia pilota, czy klasyczny?
11: Nie, powiedziałbym, że był ciężki pod takim względem trzymania ciśnienia, bo nie wiem, czy widziałeś, jakie są wyniki, że tak naprawdę to podium jest tam w 10-12 sekundach, więc...
7: Oczywiście, że widziałem.
11: Więc ta presja przez te 3 dni była taka wysoka, no, że trzeba było utrzymać to tempo, nie popełnić żadnego błędu, bo no, tutaj błąd nawet na 3 sekundy ważył bardzo dużo, więc na pewno pod tym względem to było trudne. Rajd był trudny pod takim względem, dużo zdarzeń było po drodze, więc to wszystko różnie wpływa na mental kierowcy i pilota, więc z tym sobie długo nie mogliśmy poradzić, z tym wypadkiem wczorajszym Dominika Sirenskiego, ale jak widać wróciliśmy w dobrym tempie i to też jest dla nas bardzo dobre takie, można powiedzieć, odbicie w tym sezonie, bo wreszcie mamy dobry rajd z dobrym wynikiem, dobry power stage, wszystko super, cały dobry weekend.
7: No i właściwie Miko mówi podobnie, że takie przełamanie, coś takiego, czego potrzebowaliście w tym sezonie, żeby być może nakręcić się na to, co przed wami.
11: No dokładnie, to zawsze dodaje motywacji, dodaje takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No, widzimy, że razem nam dobrze idzie, że potrafimy nawet w różnych momentach sobie poradzić, także jestem bardzo zadowolony z tego rajdu. Cieszy mnie też, że Kuba Matulka pojechał bardzo dobry rajd z Lopezem, bo jemu też się w sumie należało. Cały sezon miał taki pod górkę, a teraz u siebie jest nowym królem tutaj na Śląsku, także wielkie gratulacje też dla nich.
7: Kajetan Kajetanowicz, myślę, że twoich ambicji 5. miejsce nie spełnia jednak. Ty jesteś gościem, który zawsze walczy o najwyższe cele. To nie jest zły wynik, ale pewnie liczyłeś na trochę więcej. Tak sobie to wyobrażam. Może mnie wyprowadzisz z błędu.
12: Oczywiście, to jest sport i wiemy o tym. To jest sport techniczny, detale decydują o wyniku. Mój feeling na początku rajdu nie był zbyt dobry, więc musieliśmy się piąć, nawet chyba z drugiej dychy. No, zakończyliśmy na 5. miejscu, chyba nie jest źle. Dla mnie ważne jest to, że coraz lepiej czułem się w samochodzie, że kibice są ze mną na dobre i na złe, bo tak powinno być i że mieliśmy bardzo dużo przyjemności z jazdy. Trudno mi opisać jak wiele. I właśnie przed chwilą, udzielając wywiadu, powiedziałem, że kiedyś będzie mi tego brakować. W tym roku jeździmy mniej, to dopiero drugi start tym samochodem na asfalcie. Chciałbym jeździć więcej i tęskniłem za tym i wiem, że właśnie będę kiedyś tęsknił również.
7: Nieraz byłeś forpocztą polskiego motorsportu, teraz myślę warto zwrócić uwagę na to. 5 załóg w 10, 2 na podium, to dla polskich kibiców był naprawdę fajny weekend.
12: Tak, na pewno bardzo istotnym faktorem była znajomość trasy, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy bardzo mocną konkurencję w Polsce, taką, która może się mierzyć z europejską czołówką i to na pewno napawa bardzo dużym optymizmem. Serce rośnie, jak się patrzy na to, jak niewielkie różnice są pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. To znaczy, że właśnie rajdy samochodowe wspięły się na naprawdę taki poziom, na którym jeszcze nie były.
0: A w Chorzowie z rajdowcami rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.

0: To już niemal druga na radiowym zegarze, a to oznacza, że czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W tym tygodniu Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego może złożyć wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie. Syria chce porozumienia z Izraelem. Te dwa państwa są w stanie wojny od niemal 80 lat. Katowicki Nikiszowiec pękał w szwach. Wszystko za sprawą zorganizowanego tam jarmarku u babci Anny. Nie wykluczam, że w tym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, tak zapowiedział europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według deklaracji byłego premiera Mateusza Morawieckiego stoi za nim 40 posłów. W faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
1: Członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego decyzję w sprawie utworzenia klubu podejmą dopiero, gdy formalnie przestaną być członkami Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzy się to we wtorek, wówczas komitet partii zatwierdzi odejście kilkudziesięciu osób i wtedy były premier i jego ludzie będą mogli założyć własny klub.
2: Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych, ale nie chcę rozstrzygać za swoich kolegów i koleżanki, bo we wtorek będą o tym dyskutować.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznacza, że zmiany w Sejmie nie dotkną wyłącznie PiSu, ale też koalicji rządzącej.
3: Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
1: Po rozpadzie PiS spadnie na drugie miejsce, jeśli chodzi o kluby z największą liczbą posłów, a formacja Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie, przed PSL-em, Lewicą czy Konfederacją.
0: Syria chce porozumienia z Izraelem w sprawie bezpieczeństwa. Prezydent Ahmed al-Ashara poinformował, że trwają rozmowy przy udziale innych państw. Jak podkreślił, umowa mogłaby otworzyć drogę do szerszego pokoju, ale bez rezygnacji Syrii z praw do wzgórza Golan. Izrael i Syria, przypomnijmy, pozostają formalnie w stanie wojny od 1948 roku. Po upadku reżimu Bashara al-Assada izraelska armia zwiększyła obecność wojskową na południu Syrii.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Dla mieszkańców.